0: będę za 15 minut. Za późno wstałem, za późno wyjechałem. Wiesz, jak to ze mną jest. Zaraz jestem.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Kto nie został, niech żałuje.
1: Wakacje w mieście.
0: Kto nie pije, ten kabluje.

zmiany widzę u siebie, oto ich przebieg. Myślałem dotąd, że wiem, gdzie żyję, otóż nic nie wiem. Coraz słabiej znam rodaków profil. W tym kraju pragmatyków ze skłonnością do filozofii. Wszystko mi się chyli, jeszcze się dochyla, powiem, czego by mi nie mówili. Słyszę jeden wyraz kolejki.

gdyby i słyszę w każdym miejscu, na każdej drodze. Gdyby to się dało jakoś obejść, gdyby on nie pluł takich bredni, że strach. Gdybym była młodsza, to pewnie, że tak. Może sprawię, jakie bym wzniecił w moim życiu w szafę, gdyby Szczecin leżał bliżej Warszawy. Pewnie bym poszedł,

6, 7, czy ile tam wyjdzie tych części? Jak gdyby każdy niewykorzystany, gdyby miał się zemścić. Jak gdyby każdy, gdyby lśniło złotem. Fanatycy wymówek, miłośnicy hipotez. A gdyby choć na chwilę z kursu zboczyć i wziąć słowo, co ma więcej

już blisko obok, lecz dawno już na stół w domu nie ma. Choć wybierasz wspólnie wzór szwedzkich materiałów, co pokryją kształt wszystkich niedociągnięć, słów chowanych długi czas.

siadasz z białą flagą. U mnie chiński mur. Dajcie sobie chwilę, dzieci. Nie słyszałem większych bzdur. Gryzłem, prałem, biłem. Dać ci jedną z gwiazd na tę wątłą chwilę.

45 lat. Wskakuję w kałuże po drugiej stronie tych brudnych luster. Znowu jestem dzieckiem. Możesz mnie po

Często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać. Lubię odpływać, gdy się dotykam.

Marszczą się palce, gęsieje skóra. Miłując siebie, w głowie mam ciebie. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotyka.

I nie musisz mówić nic, nawet patrzeć możesz w inną stronę. Ukradkiem zerkać na telefon.

Dużej kałuży się odbijasz codziennie. Ciągle się mrużysz, a rumieńce masz ciepłe. Z tobą nie dłużą się noce poranki. We włosach kwiatki, jakbyś nosiła wianki.

trącić moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku, jeśli nie chcesz mieć obitej mordy. I nikomu o tym nie mów, narodowe

gram, był w pieluszkach, już miał zdolności w nóżkach, już mamka, choć chamka, ceniła dryg Abramka i wyrósł na fircyka, co wciąż nogami fika, jak panny Tacjanny, słowem męski girl. Konkurent Halamek wciąż tańczył Abramek, gdzie tylko dancing, tam on musiał być. Najpierwszy w świecie bawi damek. Gdy zjawiał się na wiksie, to zaraz robił krzyk się. Maestro z orkiestrą zaraz śpiewał tak. Abram, ja ci zagram, a ty zatańczysz.

Kazimierz Abram jest szlagierem, warszawskim fordancerem. Sam Staszek Kataszek śmieje się z jego fraszek. On tańczy skoczkiem, kroczkiem, on mruga boczkiem, oczkiem. Ten figlarz, ten miglarz, jak mu przygrasz coś, on dryga jak fryga i szimi, i dziga się po cipok, stroci się jak koń, rękami i nogami miga. A cała sala gości z zachwytu i z radości, z jazz bandą, ryczando, przyśpiewuje tak. Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz, Abram, z gracją, prezentacją, żeby spuch. Tańczasz, eleganciarz, o jak ty wytańczasz, modnie i swobodnie każdy ruch. Ty aworek masz, ty humorek masz. Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz.

Abram jest szlagierem, warszawskim fordancerem. Sam Staszek Kataszek śmieje się z jego fraszek. Gdy zjawia się na wiksie, to zaraz robi krzyk się. Maestro z orkiestrą zaraz gra mu tak.

Woli, baw się do woli, myśli jak grudki soli. Wchłaniają się w potrawy, których odgrzewać już nie przystoi. Jesteś piękny. Chcesz mieć ślub w stylu boho?

czasem z nosu zakpić. Jak tatuaż bardzo potrzebny, mało praktyczny. Wchłaniam się w twoją skórę, ale co to za wyczyn jesteś?

0: Autopromocja.
1: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
2: Ej, sorry stary, przestaniesz mi kopać w fotel?
3: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
2: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
3: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
2: ciekawe.
3: Pojawisz. Pojawisz się
2: ciekawe.
3: W filmie.
2: Ciekawe!
4: Lecisz tam na dół do popcornu.
2: No dawaj! Afera w kinie!
5: W każdą sobotę o godzinie 18.
6: Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12.
0: Autopromocja.
7: Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Zamiast od twojej mamy, za to chcę być znany. Opiekowałem, teraz czuję się opiekowany. Teraz widzę trochę jaśniej, jak chciałbym żyć. Teraz widzę, pokazałaś mi.
1: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Normalnie o tej porze.
3: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa.

0: witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
1: Autopromocja. Reklama. Dzień Nauki na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników na cykl wydarzeń promujących badania i innowacje na naszej uczelni. W programie wykłady zagranicznych gości, sesje plakatowe, warsztaty i stoiska jednostek uczelnianych. Dzień Nauki w Centrum Wykładowym w Auli Magna 18 maja od 9 do 17. Zaprasza Politechnika Poznańska.
2: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Oferta edukacyjna, koła naukowe, zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu do 22 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
2: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
3: Krótko o klasyce. W każdą niedzielę o 9.30. Daj się zaczarować dźwiękom.
4: Przepraszam, co to za tramwaj?
5: To Soul Tram.
6: Get down!
5: Soul, funk, trochę bluesa i sporo brzmienie retro. W każdą niedzielę o 13.
4: Get down! Soul Tram!
0: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: Autopromocja. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
1: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19.
2: Czarna niedziela, godzina 15. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
0: Radio Afera, www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera, rokowo i

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Jestem bestią.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Dzień dobry, mamy 16 dzień, dzień maja. Tak, to się wszystko zgadza. 2026 rok, to też się zgadza. Jeszcze się nie pogubiłem do tego momentu. Godzina 9, pierwsza minuta, tak sobie spokojnie mija. To oznacza, że czas rozpocząć aferanek w Radiu Afera. Aferanek weekendowy na dobry początek, dobrego weekendu. Witają was.
2: Oskar Kłyszyński.
1: I Tymoteusz Powęzowski. Dzień dobry również. I to jest nietypowa sytuacja, bo ja zwykle bardzo. Oskara mam, oczywiście nigdy tego słuchacze drodzy nie widzicie, ale ja mam Oskara zwykle po swojej lewej stronie. A teraz Oskar jest przede mną nagle.
2: Za szybą. Aż dziwnie powiem ci, że tak patrzeć na ciebie no, za szybki.
1: Ale prosto w oczy możemy sobie dzisiaj przez całą audycję. Słuchaj,
2: będziemy się rozkręcać z minuty na minutę.
1: Patrząc sobie prosto w oczy.
2: Oj tak. Dzisiaj mamy imieniny Andrzeja, Szymona, Adama, Jędrzeja, Adamina. I to w zasadzie chyba tyle.
1: Jest Brendana, Honorata i Fidola jeszcze. I Jana Nepomucena.
2: Znasz jakiegoś?
1: No właśnie, znam tylko tego jednego jakby historycznego, prawda? Ale żeby ktoś się nazywał Jan Nepomucen tak po prostu, to chyba nie. Święto Straży Granicznej, Międzynarodowy Dzień
2: Celiaki.
1: Celiaki, przepraszam.
2: Musisz się doedukować, Tymek. Ja ci wytłumaczę po naszym wejściu, co to znaczy.
1: Dobrze, dobrze, to wytłumaczysz. Dzień Światła, Dzień Wolnej Kultury.
2: Piękne. Piękne. Będziemy o kulturze rozmawiać, jak zawsze, bo my jesteśmy bardzo kulturalni.
1: No, a jak kulturalnie będzie potem w kąciku kulturalnym, jak sobie porozmawiamy o utworach.
2: I z dobrą muzyką też.
1: O, oczywiście, na dobry początek dnia, taki utwór jeszcze troszkę leniwy, żebyście mogli sobie, jeśli możecie, spędzić trochę czasu jeszcze w łóżeczku, na jeden boczek, na drugi boczek. My nie będziemy wam w tym przeszkadzać, mam nadzieję, że tylko pomożemy. No to Fish, Emadę, Tworzywo, na dobry początek.

0: Ja powiem szczerze, Oskar, my się tak dawno nie widzieliśmy. No bo już naprawdę kilka dobrych poranków. Mnie kilka razy nie było, ciebie kilka razy nie było. Stęskniłem się, nie ukrywam. No,
1: powiem ci, że rozstania są wyjątkowo ciężkie.
0: No to prawda, trudno czasami, ale dobrze jest potem do siebie wrócić. I chciałem powiedzieć, że na tych radiowych porankach to ty jesteś takim moim światełkiem.
1: Dziękuję.
0: I to jest, ja nie powiedziałem tego tylko dlatego, że tak myślę, ale także dlatego, że jako, że mamy dzisiaj Dzień Światła, to będzie wasze zadanie na nasz dzisiejszy konkurs. Mamy do rozdania jedną podwójną wejściówkę, więc wy i osoba przez was wybrana na rozdarty tour Punched Orange i Demented plus Last Riot. Już po samych nazwach chyba wiecie, domyślacie się, jaki to jest typ muzyki, więc jeśli macie ochotę na trochę energii w czystej postaci, skumulowanej w formie muzycznej, to już dzisiaj w klubie Pod Minogą tego możecie doświadczyć. Bramki otwierają się o 18:30. No i jeśli chcecie taką wejściówkę podwójną od nas odebrać, to 71-48 to nasz numer, na który macie pisać. SMS z prefiksem afera, wasze imię oraz nazwisko i odpowiedź na pytanie, kto w waszym życiu lub co jest takim promykiem w codziennym życiu. Takim czymś, co daje po prostu radość, gdy jest blisko. Koszt SMS-a to 1,23 zł. No i czekamy na wasze zgłoszenia do godziny 11. Więc trochę czasu jeszcze jest. Ja mam nadzieję, Oskar, że ty czujesz podobnie jak ja.
1: Ja się zastanawiam, wiesz, kto jest twoim światełkiem poza sobotnim aferankami, ale o tym porozmawiamy pewnie za chwilę.
0: Oj, czuję, że będę miał rozmowę wychowawczą za chwileczkę. Ale to dobrze, na razie niech zagra Lore.

0: Autopromocja.
1: No, to na trzy. Raz.
2: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
3: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00. Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11:00.
4: Jesteś znudzony komercją, zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22:00. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Centrum Kultury Zamek zaprasza na 7. edycję Festiwalu Fabuły pod hasłem Sztuka Pisania, Sztuka Czytania. 5 dni pełnych wrażeń dla miłośniczek i miłośników dobrej literatury, wypełnionych spotkaniami z autorkami i autorami, w tym z Dorotą Masłowską, laureatką Poznańskiej Nagrody Literackiej. W programie także premiery, debaty, warsztaty, nocne czytanie i lekcje dla szkół. Festiwal Fabuły od 19 do 23 maja w Poznaniu. Szczegóły festiwalfabuły.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Tymek, pytanie do ciebie. Kto ma najdroższą komunikację miejską w Polsce?
1: Poznaniacy.
0: Tak, pewnie tak. Ale poznaniacy mają też najlepsze tramwaje na świecie, które najdłużej po naszych ulicach się poruszają. Takie tramwaje GT8ZR. No i zbulwersowani mieszkańcy Poznania donoszą, że tu jest Poznań i tu się cierpi.
1: Tak, ponieważ gdy wejdziemy sobie w internet, zobaczymy zdjęcia, jak wyglądają wnętrza niektórych tych tramwajów, no to faktycznie są one nadgryzione zębem czasu, przyozdobione różnego rodzaju obrazkami, napisami, graffiti. No i faktycznie, jakby czysto obiektywnie, no nie jest to zbyt estetyczny wygląd. Ja nie chcę się tutaj też udawać, że jestem ekspertem od tramwajów i na pierwszy rzut oka tak mi się tylko wydaje, że GT8ZR to są popularne Helmuty. No, tak czy siak, to są... Dobrze, Mateusz nam kiwa, że tak, że to są dokładnie te. No to już są... To są już tramwaje wiekowe, więc... To wnętrze jest też de facto zapisem czasu wielu przejazdów, wielu ludzi, którzy tamtędy podróżowali.
0: Ale mają skórzane kanapy. I my nie o Poznaniu dzisiaj, bo w nowości muzycznej usłyszymy o Wrocławiu. Tu jest Wrocław, tu się cierpi na naszej antenie na 98,6.
1: Ja mam nadzieję, że u nas nikt cierpieć nie będzie.

0: Wracamy do Poznania. Cała Polska czyta adresą. Paluch. Myśli moje, paranoje. Ból, cierpienie dławię w sobie. Wielka siła w naszych czynach i słowie. To, co dobre, daję tobie. W moim życiu wiele spraw, które chcę sfinalizować. Jeszcze nie wiem jak, ale chcę zamknąć kolejny rozdział. To, co trzeba mieć, to nerwy, odporność na stres, koncentracja na zadaniu, negatywne myśli precz. Mam ciężki charakter. Cały syf jest głęboko we mnie. Czasami wybucham i wtedy łatwo o spięcie. Cierpienie mojej rodziny to też moje cierpienie. Wiem, co mi pomoże. Ona daje ukojenie. Nie poczujesz szczęścia, jak nie poznałeś cierpienia. Ja czasem jestem szczęśliwy. Te chwile bardzo doceniam. Jeśli tylko bym mógł, oddałbym ich połowę, jeśli wiedziałbym na pewno, że tobie tym pomogę. Posłuchaj mnie. Ten track bardzo osobisty. Kto ma wiedzieć, ten wie. Nie mówię tego do wszystkich. Nie czuję się rodziną z każdą poznaną mordą. Z rodziną do śmierci. Inni przychodzą i odchodzą.
1: Myśli moje, paranoje, ból, cierpienie dławię w sobie. Wielka siła w naszych czynach i w słowie. To, co dobre, daję tobie. Zawsze staram się oddać tobie całe serce. Dosyć smutku i łez. Chcę zobaczyć to, co jest piękne. Wiem, że do niektórych spraw mam zbyt chłodne podejście, bo idę twardo przez życie i nigdy nie chciałem lecieć. I kiedy rzucą cię na glebę, nazwą ci śmieciem, wtedy będę ostatnim, który pomoc przyniesie. Razem z tobą się zemszczę na wszystkie wyrządzone krzywdy. To więzi krwi, których nie rozwali żaden wytrych. Rozumiesz to? Czy nigdy o tym nie myślałeś, jak wierny pies, stuprocentowe oddanie? Ja nie wiem, czy ty postąpiłbyś tak dokładnie. Ja bez zastanowienia podejmuję działanie. Ty słuchasz tego tekstu, nie chcę wiedzieć, co czujesz, bo mogłoby się okazać, że do nikogo tu nie mówię. Wiem, tacy są ludzie, więc może jesteś kimś więcej ode mnie. Daję 100%, nie chcę niczego w podzięce. Myśli moje, paranoje, ból, cierpienie dławię w sobie. Wielka siła w naszych czynach i słowie. To, co dobre, daję tobie.
0: Daję tobie.
1: Ej, ej, ej, ej.
0: Dobre. To znaczy, to jest generalnie kawałek, który wpadł nam w ręce dosyć przypadkiem i charakteryzuje się tym, że ma wyjątkowo niską słuchalność. W zasadzie ciężko jest go znaleźć, ale wracamy do piątkowskich vibe'ów naszego łysego rapera z Poznania i wracamy też do takiego rapu mniej znanego, no bo każdy blok to chyba każdy zna, nie?
1: Chyba tak. Aczkolwiek powiem, że mniej czułem się, jakbym czytał utwór, bardziej jakbym czytał post na Twitterze, na Facebooku. Bardzo długi, bardzo dużo przemyśleń. Nie wiem, jak tutaj jest z organizacją zwrotek refrenów, ale ogółem chyba trafiliśmy znowu na całkiem, przypadkowo, na całkiem dobry tekst.
0: To ja podsumuję.
1: I przy okazji jest tutaj także motyw, który już poruszaliśmy na antenie, tutaj ogólnie taki leitmotiv tego światełka w życiu, więc to się wszystko gdzieś zgadza, gdzieś tu się łączy.
0: Głęboki, nietuzinkowy, nieskazitelnie czysty rap w wykonaniu Palucha, to już za nami. Cała Polska czyta adresą, to też już za nami. A wracamy do radioaferowych rytmów. Na naszej antenie Magiera i Syf. No to się wczujmy, bo zmieniamy trochę klimat.

0: No, to by Magiera. No tak, zmieniliśmy te klimaty tylko trochę, bo jednak rap zostaje. Za chwilkę zmienimy klimaty już zupełnie za sprawą singla Na Raz. Oczywiście, jak zawsze, zdradzać, co tutaj będzie, nie zamierzam. Aczkolwiek mogę powiedzieć, że no, tym razem to faktycznie będzie taki klasyk, i cofniemy się no dosyć daleko w czasie. Ale naprawdę będzie warto. Singiel Na Raz.
1: No, to na trzy. Raz.
2: Singiel Na Raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30. Dziś zabiorę Was w podróż do świata mglistych angielskich wybrzeży, średniowiecznych ballad i muzyki, która potrafi zatrzymać czas. Są takie utwory, które nie starzeją się nigdy. I właśnie do nich należy Scarborough Fair Canticle w wykonaniu Simon & Garfunkel. Ta piosenka niezwykła. Z jednej strony delikatna, niemal kołysankowa, z drugiej strony pełna niepokoju i ukrytych znaczeń. A jej historia zaczyna się kilkaset lat temu. Scarborough Fair to tradycyjna angielska ballada ludowa, której korzenie sięgają prawdopodobnie średniowiecza. Treść pieśni jest niezwykle zagadkowa. Narrator prosi słuchacza, by przekazał wiadomość jego byłej ukochanej mieszkającej w Scarborough. Przekazuje on serię absurdalnych i niemożliwych do wykonania zadań, które musi wykonać, by znowu byli razem. Kobieta ma uszyć koszulę bez szwów i igły, wyprać ją w suchej studni oraz znaleźć pole leżące pomiędzy morzem a piaskiem. Zachowane wersje ballady ograniczają się właściwie do wymieniania tych zadań, dlatego nie wiadomo, czy pierwotnie istniała bardziej rozbudowana historia. Co ciekawe, badacze folkloru uważają, że Scarborough Fair mogło być inspirowane jeszcze starszą szkocką balladą The Elfin Knight. Tam z kolei elficki rycerz grozi kobiecie, że uczyni ją swoją ukochaną, jeśli nie wykona serii absurdalnych poleceń. Kiedy młody Paul Simon w latach 60. podróżował po Anglii, poznając tamtejszą folkową scenę w Londynie, spotkał brytyjskiego muzyka Martina Carfiego, który wykonywał własną aranżację Scarborough Fair. Simon nauczył się tej wersji i zabrał ją ze sobą do Stanów Zjednoczonych. Kilka lat później razem z Artem Garfunkelem stworzył nagranie utworu. Najbardziej niezwykłe w ich wersji jest to, że nie jest ona zwykłym wykonaniem dawnej ballady. Połączyli oni średniowieczny folk z nowoczesnym protest songiem zatytułowanym Canticle. Była to przeróbka wcześniejszej kompozycji Paula Simona The Side of the Hill, napisanej pod wpływem wojny w Wietnamie. Podczas gdy główna melodia opowiada o utraconej miłości i niemożliwych zadaniach, w tle pojawiają się słowa o żołnierzach, grobach i dzieciach ginących podczas wojny. Dzięki temu utwór zyskał podwójne znaczenie. Z jednej strony przypomina dawną balladę ludową, a z drugiej strony staje się subtelnym komentarzem do współczesnych wydarzeń politycznych. Jedna warstwa jest spokojna, delikatna i niemal renesansowa. Druga niesie ukryty niepokój związany z wojną. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów utworu pozostaje refren Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, czyli pietruszka, szołwia, rozmaryn i tymianek. Dla wielu osób brzmi on jak przypadkowa lista ziół, ale badacze folkloru od lat zwracają uwagę na to, że te rośliny w dawnych wierzeniach miały znaczenie symboliczne. Rozmaryn oznaczał pamięć i wierność. Szałwia była kojarzona z mądrością i siłą, tymianek symbolizował odwagę, a pietruszka oczyszczenie oraz odrodzenie. Możliwe więc, że refren był zakodowaną wiadomością dotyczącą miłości, pamięci i prób odbudowania utraconej relacji. To wszystko ode mnie. Do następnego singla. Simon & Garfunkel Na Raz.

0: Wysłuchaliśmy singla Scarborough Fair Canticle zespołu Simon & Garfunkel. Do usłyszenia za tydzień w sobotę o 9:30.
1: No, to na trzy. Raz.
0: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
2: Autopromocja.
3: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
4: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
5: Seks Afera.
6: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20:00.
2: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
7: Dzień dobry. Ulotki.
8: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
9: Dzień Nauki na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników na cykl wydarzeń promujących badania i innowacje na naszej uczelni. W programie wykłady zagranicznych gości, sesje plakatowe, warsztaty i stoiska jednostek uczelnianych. Dzień Nauki w Centrum Wykładowym w Auli Magna 18 maja od 9 do 17. Zaprasza Politechnika Poznańska.
2: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Możemy teraz na ugięciu.
1: To było właśnie to. Było właśnie to, czego się dzisiaj spodziewaliśmy. Tak? No Tymek, no możemy wejść na ugięciu. Możemy? No ja nie widzę żadnego problemu z tym, żeby dobrze wejść na ugięciu.
0: Powiedz mi, ja nie widziałem
1: to. No wiem właśnie, bo ty musisz być uważny, tak jak ja jestem dzisiaj uważny. Kalendarium mamy dla was oczywiście. Kalendarium? I jeżeli chodzi o kalendarium, jeżeli chodzi o te najważniejsze dni, tego co się wydarzyło 16 maja, Tymek, skup się. Teraz słuchaj uważnie. 16 maja 1947 roku założono mołdawski klub piłkarski Zimbru Kiszyniów. Ty lubisz kluby piłkarskie? To stolica Kiszyniowa, Mołdawii oczywiście, i tam ten klub powstał. Proszę bardzo,
0: Kiszyniów,
1: taka ciekawostka.
0: Jest stolicą Kiszyniowa.
1: Tak jest.
0: To jest bardzo no, niesamowite odkrycie, takie nietuzinkowe. Ja sprawdzam sobie, to jest 8-krotny mistrz Mołdawii, 6-krotny wicemistrz Mołdawii, 7-krotny brązowy medalista mistrzostw Mołdawii, 6-krotny zdobywca Pucharu Mołdawii. I tylko 2-krotny finalista Pucharu Mołdawii. Więc ja nie wiem, jak oni zdobyli 6 pucharów, będąc tylko 2 razy w nim, ale może po prostu w każdym dostali po 3.
1: Może musimy po prostu doczytać te wiadomości. Albo zmienić temat.
0: Zmieńmy temat.
1: W 2002 roku, wiesz, co się wydarzyło?
0: No, dawaj, co?
1: A, Gwiezdne Wojny wyszły.
0: A, tak,
1: druga
0: faktycznie.
1: Część. Atak Klonów.
0: Atak Klonów, no, dokładnie.
1: Tak, było ciekawie.
0: Pamiętasz, oglądałeś, pamiętasz?
1: Tak.
0: To dobrze.
1: Krótko mówiąc, tak.
0: Ja też.
1: No, i oglądałeś, kłamiesz. 100% kłamiesz.
0: Oglądałem.
1: Widzę przez tą szybkę. Słuchajcie, my się tłumaczymy oczywiście dzisiaj tak w zupełnie innych okolicznościach, o czym Tymek powiedział. Jesteśmy po dwóch stronach tej barykady i zostajemy z wami. Oczywiście mowa o naszym studiu, bo ja za konsoletą realizatorską, więc różne przypały i przypałki mogą nam się zdarzać. To tak słowem wytłumaczenia.
0: Ale oczywiście tym się charakteryzuje chyba radio na żywo. Tak mi się wydaje. To jeszcze tylko uzupełnię kalendarium. 1926 rok, w rosyjskim Woronerzu uruchomiono komunikację tramwajową. Ja tych newsów tramwajowych zawsze staram się wyszukiwać i tym razem także mi się udało. A co jeszcze dosyć ważne, to w roku 1966 miała miejsce premiera płyty The Beach Boys, płyty nazwanej Pet Sounds. No i z tej płyty chyba wszyscy znamy to.

0: O, jest i podkład. Tym razem to my spróbujemy tutaj opowiedzieć wam nieco o sporcie, ja i Oskar, ale to dobrze, bo my się na sporcie znamy jak mało kto tak właściwie. Ja na przykład ostatnio wygrałem w, no właśnie nie pamiętam, bo bilard ma kilka różnych wariacji, czy tam to jest pool, czy snooker, no wygrałem w tych...
1: Wszyscy ci bardzo mocno gratulujemy, w cokolwiek ty meknie wygrałeś. Ja grałem w bule na przykład ostatnio, uczyłem się.
0: A to ciekawe.
1: Takie akurat. Wiesz, mała kuleczka, mała piłeczka, taka drewniana ala i te ciężkie bule, co się dorzuca.
0: To jest w ogóle chyba tradycyjnie sport, znaczy tak, może nie tradycyjnie, ale sport kojarzony bardzo z Marsylią jako miasto.
1: No, może się wybiorę. Ale my wracamy na polskie podwórko. Oczywiście mówiąc przede wszystkim, bo ty, Tymek, uwielbiasz ligi zagraniczne, ligi egzotyczne, to przejdziemy do najbardziej egzotycznej ligi na świecie, ligi polskiej. No i tutaj dzieje się sporo, bo Radomiak Radom ma już zapewnione utrzymanie w Ekstraklasie, ale trener Bruno Baltazar podkreśla, że jego drużyna nie zamierza kończyć sezonu w spokojnym tempie i chce pokrzyżować plany Lechowi Poznań.
0: Tak, bo pamiętajmy, że już dzisiaj może okazać się, jeśli Lech wygra, że Lech zdobędzie drugi

0: drugi z rzędu tytuł mistrzowski. Mateusz już się cieszy i ma dużą nadzieję. Ja nadzieję w sobie tonuję, żeby się w razie czego, broń Boże, nie nakręcać. Ale no, chyba gdzieś w głębi serca wszyscy tutaj w radiu wierzymy.
1: Czy mi się, panowie, wydaje, czy Lech Poznań w ostatnim meczu to sobie trochę pokrzyżował te plany, remisując?
0: Ty nie mów o krzyżowaniu planów, ty mów o po prostu odkręcaniu atmosfery.
1: Ale jest dużo zapasu. 4 punkty nad Jagiellonią Białystok, Górnik Zabrze na trzecim miejscu, 50 oczek ma. Także już chyba nie będzie takiej sytuacji, że Legia Warszawa wygra wszystko i jeszcze może zostać mistrzem Polski.
0: Nie mów tak, bo naprawdę bogowie futbolowi gdzieś napisali już scenariusz, on nie jest znany tylko im, a już na pewno nie jest znany nam. Ja ze swojej strony jeszcze powiem o moim małym koniku, tutaj jeśli chodzi o sporty. Wczoraj był mecz barażowy o awans do Ligue 1. Ja wiem, że nie wszystkich to koniecznie musi interesować, ale aczkolwiek muszę zaznaczyć, bo to był mecz dosyć ciekawy, bo grała drużyna Rodez z drużyną Saint-Étienne. Saint-Étienne jest dosyć znane, może nawet niektórym słuchaczom, którzy gdzieś wcześniej Ligę Francuską śledzili, bo to swego czasu był gigant Ligi Francuskiej. 0-0 w podstawowym czasie gry. I potem seria karnych, gdzie tam się działy po prostu rzeczy niestworzone, bo chyba łącznie z 7 nietrafionych karnych wszyscy łącznie strzelili. Najpierw były 2 gole, 2 strzelone po stronie Saint-Étienne, 2 niestrzelone po stronie Rodez, potem się jakoś wymieniali i potem Saint-Étienne stwierdziło, że będzie na tyle dobre, że ustąpi jeszcze trochę miejsca, nie strzeliło kilku karnych i tych z serii ostatecznie było chyba 11. I w 11 serii Saint-Étienne ono będzie się biło w ostatecznym końcowym barażu z drużyną z miejsca 16 w Ligę. Kto na tym miejscu będzie, to też okaże się w ten weekend, bo Multiliga, ostatnia kolejka Ligę już dzisiaj. Czy to będzie Nica, czy Oser, właśnie się dzisiaj okaże.
1: No to może warto brać przykład z polskich zespołów, Tymek, bo historyczny awans Unii Skierniewice mamy do pierwszej ligi. Dokonali niemożliwego. No i taka historia w lidzie tych artykułów sportowych bardzo często mówi o trenerze Unii Skierniewice, który jest nauczycielem WF-u i po zakończonych zajęciach ubiera strój trenera i leci na boisko, żeby wygrywać. No i te zwycięstwa przychodziły, coraz więcej ich było i się okazało, że ta Unia Skierniewice to wcale nie taka słaba, a ten nauczyciel WF-u to całkiem nieźle tą drużynę potrafi poprowadzić i mamy sukces.
0: A ciekawe, czy potrafi przewrotów w przód nauczyć, co na przykład?
1: Nie wiem tego.
0: A, no właśnie.
1: Ale myślę, że skok przez kozła ofiarnego potrafi zrobić doskonale. To Kamil Socha, o nim cały czas mówimy. 55-latek, rodowity skierniewiczanin. Trudno.
0: No to też ważne. Ale tak odkładając żarty na bok, to naprawdę dużo ukłony w kierunku do trenera Unii Skierniewice, bo to niby taka pasja, a jak widać z pasją można zrobić naprawdę niesamowite rzeczy.
1: Przypomnę tylko, że niedawno Unia grała jeszcze w trzeciej lidze, już gra w drugiej, a za chwilkę pojawi się w pierwszej, więc to jest naprawdę nie lada gratka. Być może zobaczymy Unię Skierniewice zaraz obok Lecha Poznań w przyszłym sezonie.
0: No, zobaczymy.
1: Następnym jeszcze.
0: No, oczywiście. Z ligowych... O, właśnie. To jest rzecz, którą warto zaznaczyć w kontekście naszej ekstraklasy i walki o spadek, jak to mówił świętej pamięci Franciszek Smuda, bo oczywiście Widzew o ten spadek walczy i co ważne, po wczorajszej przegranej z Koroną Kielce 1-0, no, piłkarze Widzewo Łódź podeszli do trybuny, no i tradycyjnie często się tak zdarza, że piłkarze przepraszają swego rodzaju, są to swego rodzaju przeprosiny za nieudane spotkanie.
1: Mati się łapie za głowę, ja znam te obrazki. Przepraszamy, tego więcej nie będzie.
0: Rozmowa wychowawcza pod płotem.
1: Tak jest.
0: Ale chodzi o to, co najważniejsze, to że Sebastian Berger w wyniku dosyć nieładnego gestu, jaki pokazał w kierunku jednej z kamer, może zostać zawieszony na następny mecz, który może się okazać kluczowy w walce o utrzymanie tej łódzkiej drużyny.
1: Nie wiem, co to za gest był, nie słyszałem o tej historii, ale to o tym pewnie powiemy sobie już po znaczy, naszym serwisie.
0: Powiem ci tak, i tak nie jesteśmy w stanie go pokazać w radiu i to bardzo dobrze, a opisywać też za bardzo nie zamierzam. No nieładny był po prostu, nie za ładny. Czy coś jeszcze dla sportu przygotowałeś tutaj, panie
1: Liga Oskarze? Diamentowa na pewno. $18 milionów zarobią lekkoatleci w diamentowej lidze 2026. To też nie lada gratka finansowa. Natomiast sezon najważniejszego cyklu meetingów w sobotę ruszy po raz 17. W Chinach wystąpi tylko jeden Polak. Tylko jeden wygrał cały sezon, Piotr Małachowski. Więc też no, jeden jedyny rodzynek w tym całym sportowym gronie. Kończąc już, pamiętasz Roberta Lewandowskiego i Wojtka Szczęsnego na autokarze?
0: Oczywiście.
1: To takich obrazków sportowych chcemy mieć jak najwięcej, takich pozytywnych oglądać w świecie sportu. W tym tygodniu świętującego Lecha Poznań też chcielibyśmy zobaczyć. Kończymy serwis sportowy, słyszymy się z wami o godzinie 10:00. Będziemy pilnować. Ja będę pilnował tej konsolety, którą tu mamy.

Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Hura.
1: Proszę bardzo. Ładnie włączyłem?
0: Bardzo ładnie.
1: Zestresowałem się trochę, bo podobno tutaj jest dużo suwaków i w tym przeklikiwaniu można się zestresować.
0: Ja ci powiem, że niepodobno, ale to jest naprawdę sztuka. Docenia się pracę naszych realizatorów.
1: Prawda?
0: Jak się raz usiądzie za konsoletą.
1: Bardzo.
0: Na marginesie, za konsoletą dzisiaj wyjątkowo...
1: Oskar Kłyszyński, ale nie jestem sam.
0: Dokładnie.
1: To warto zaznaczyć.
0: Trzeba zaznaczyć, że tu jest mentor.
1: Tak jest, Mateusz Las razem z nami. No i po drugiej stronie tej szybki. Proszę bardzo.
0: Mateusz Powęzowski.
1: Ależ to jest duma,
0: który
1: że dzisiaj już, można tak powiedzieć.
0: Kiedyś raz siedział za konsoletą poranka. Był taki jeden poranek.
1: Oj tak. Legendarny.
0: Tak.
1: Co nic nie działało.
0: Tak.
1: Dzisiaj jakoś idzie. Dobra.
0: Jakoś idzie. Przede wszystkim wtedy ty mnie nie słyszałeś, ja ciebie nie słyszałem. Nie, przepraszam. Ja ciebie słyszałem, ty mnie nie słyszałeś. Ale no, były problemy z odsłuchami, a teraz przynajmniej każde z nas siebie dobrze słyszy.
1: Nigdy takiej sytuacji nie było. Kompletnie tego nie pamiętam, ale jesteśmy dzisiaj razem z wami, oczywiście w tej drugiej godzinie aferanka z ogromną, ogromną przyjemnością. No i mamy dla was sporo ciekawostek na tę godzinę, to też warto się przygotować. Tymek na pewno jest gotowy na ligi zagraniczne, bo dzisiaj ten temat trochę pominęliśmy.
0: Tak, ale śledzę na bieżąco, po prostu nie było może za bardzo zahaczenia o to wszystko, a też w lidze nowozelandzkiej cały czas 0-0, 72 minuta, Fencibles United nie może pokonać Birkenhead United i tak vice versa. Obie drużyny sobie grają w jedną, w drugą. Nie za bardzo z tego coś wychodzi, ale mamy jeszcze dwa newsy, które trochę pominęliśmy w serwisie sportowym, a warto byłoby je odhaczyć. Po pierwsze, Manuel Neuer przedłużył kontrakt z Bayernem. Mhm. 40-letni bramkarz jeszcze trochę w tym Bayernie pobroni, a po drugie rzecz dotyczy skoków narciarskich, bo Apoloniusz Steiner prawdopodobnie zostanie znowu wciągnięty w struktury.
1: To dobrze czy niedobrze?
0: Nie wiem.
1: Ja też nie.
0: Nie znam się na skokach.
1: Nie, ale ma swoje lata już, jest niezwykle doświadczony, no i jest najlepszym kandydatem. Dlaczego?
0: No bo jedynym.
1: No dokładnie tak, dokładnie tak. I oby takich kandydatów pojedynczych jak najwięcej, ale żeby mieli to swoje doświadczenie, które mają.
0: To prawda, ale może dla niektórych to będzie taki powiew zapachu z dawnych lat, taki powrót nostalgiczny do tego, co kiedyś było. No dobrze, no to my lecimy dalej z aferankiem. Dezydery i Ciarki na naszych antenach będą teraz grać.

0: Wracamy do Was z konkursem. Konkursem, w którym można wygrać ciekawe wejściówki. Już za chwilkę powiemy, o co chodzi dokładnie. No i ważne, bo w tym konkursie trzeba wykazać się dosyć dużą pomysłowością i trochę serca od siebie dać. Bo mamy dla Was podwójną wejściówkę na rozdarty tour. Punched Orange, Demented i Last Riot zagrają razem w klubie Pod Minogą. Dzisiaj dokładnie o 18:30 otwierają się bramki. I żeby taką wejściówkę otrzymać, należy wysłać SMS-a na 77148 z prefiksem afera, waszym imieniem oraz nazwiskiem i odpowiedzią na pytanie, które jest związane z dzisiejszym świętem, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Światła. Otóż, kto jest waszym takim światełkiem w codziennym życiu? Koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. I zaznaczam też, że to może być ktoś, to może być w sumie równie dobrze coś.
1: Dokładnie. A Mati mówi, że połowa Polski, Wielkopolski, połowa Poznania. Może tak bardziej, że żyje dzisiaj i tym światełkiem jest Lech Poznań, który może być sięgnąć po mistrzostwo.
0: A Lech Poznań potrafi być i światełkiem, i takim batem, który cię tak totalnie do ziemi.
1: I
0: do
1: światełko
0: ziemi.
1: I ciemność momentami.
0: Tak.
1: Ale nie ma się chyba tym, co przejmować na zapas.
0: Od co specyfika kibicowania klubowi piłkarskiemu? Chyba każdemu. No dobrze, to w takim razie czekamy na wasze zgłoszenia jeszcze przez najbliższą godzinę. Możecie do nas także pisać, bo jeśli chcecie coś po prostu napisać, a niekoniecznie chcecie wygrywać wejściówkę, no to także mamy afera@afera.pl, to jest adres mailowy, na który możecie pisać swoje przemyślenia. Więc zachęcamy do tego cały czas 0-0 w lidze nowozelandzkiej. Tam się nie dzieje za wiele, tak zauważyłem, aczkolwiek przed chwilą była akcja całkiem blisko bramkowa, można powiedzieć.
1: Masz jakieś ligi jeszcze przygotowane dzisiaj? Japońska gra, australijska, tam do góry nogami grają zawsze.
0: Właśnie powoli sprawdzam, bo za chwilę się też zacznie więcej tych meczów, bo od rana nie ma ich, wbrew pozorom, aż tak dużo, ale gdzieś tak właśnie od tej 10 już się coś zaczyna.
1: Wydaje, że przerwa może być, wiesz, międzysportowa. Skończyła się swoją drogą Liga Centralna Mężczyzn i Kobiet w Polsce. Mhm. Kończy się oczywiście sezon piłkarski Lech Poznań. Powolutku wita się z gąską, zacieramy ręce oczywiście i mamy nadzieję, że tutaj nic się nie zmieni. Czekamy oczywiście na inne sportowe emocje. Będzie ich naprawdę bardzo dużo, więc Tymek, śledź mecze, a my wracamy do Was za chwilę.

0: Autopromocja. Paperback
1: Writer. Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania. W każdą sobotę o godzinie 11.
2: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum. W każdą sobotę o 17.
3: Ej, sorry, stary. Przestaniesz mi kopać w fotel?
4: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
3: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
4: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
3: ciekawe.
4: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
3: Ciekawe!
5: Lecisz tam na dół do popcornu!
3: No dawaj! A teraz w kinie!
6: W każdą sobotę o godzinie 18.
7: Niedzielę o 19.
8: Idź na podróż do bliskich nam krajów.
9: Ukłon się zaprosi na miejscu Pana Cóż,
10: audycja Alternatywne Rambory.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Sisters in Jazz w polskim wydaniu w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Zapraszamy na koncert polskiej wibrafonistki i kompozytorki Izabeli Effenberg z zespołem. Przyjdź na Jazz Zamek w niedzielę 24 maja na godzinę 19. Bilety www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Aferanek.
12: Nie będziesz pamiętać i myśli kudłate, ostre opuszki palców, łyżki kawczu, batę, pod i szybkie spojrzenia, znowu muszę zapomnieć, portfel, klucze, telefon, wyjdź i idź sobie.

0: Zaspany, stale wyrwany, stale wybrany, z emocji zachęcany do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany z tamtu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany, z emocji zachęcany do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany z tamtu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

0: Proszę bardzo.
1: Ja mam, oczywiście.
0: No, a jak? No,
1: mówiłeś, tak się pchałeś. No dobrze, to ja na początku mam ciekawostkę. Ciekawostkę ze świata sportu także, więc trochę jeszcze pociągniemy ten temat. Otóż dostałem informację dosłownie przed chwilą, że w Tarnowie Podgórnym rozpoczynają się dziś Mistrzostwa Świata w... Możesz zgadnąć dyscyplinę.
0: Nie wiem, w bóle.
1: Nie.
0: Bo mówiliśmy o bóle.
1: Nie, masz 4 próby. To jest dyscyplina, o której nie myślisz od razu, to ci powiem, żebyś odrzucił.
0: Darta.
1: Nie.
0: W hokeja.
1: Inaczej ci jeszcze podpowiem. Dwie próby.
0: Dobra.
1: I to jest taka dyscyplina, która brzmi, jakby była trochę zmyślona jako żart.
0: Jako żart, ale zespołowa czy indywidualna?
1: Indywidualna.
0: Indywidualna jako żart.
1: Tak. Trochę jakbyś miał sobie zażartować, że to jest połączenie dwóch dyscyplin, powiedzmy.
0: Rzut żabą na odległość.
1: Nie, ale jesteś wbrew pozorom bliżej niż wcześniej.
0: Ale czymś rzut?
1: Nie.
0: Przychodzi mi jeden do głowy rzut. No, dobra, ale tego powiedzieć nie możemy. No.
1: Ostatnia próba, dawaj.
0: Nie wiem.
1: Nie wiem? Dobra.
0: Nie wiem.
1: Otóż szachy podwodne. O,
0: poważnie.
1: Nie żartuję.
0: No pięknie.
1: Tak.
0: Zawsze chciałem zagrać. W bierki.
1: Ale, znaczy, ja miałem duży problem. Inaczej, jakby się... To brzmi dziwnie. Ja miałem duży problem, bo ja nie do końca potrafię grać w szachy. Ja wiem, że teraz mogę się tutaj tak trochę niekoniecznie z dobrej strony pokazać, ale no to prawda jest taka, że nie do końca umiem. Mhm. Ale wyobraź sobie, że musisz... obmyślić ruch szachowy pod wodą, musisz wytrzymać napięcie emocjonującej rozgrywki i wstrzymując cały czas jeszcze oddech, więc to tak brzmi zabawnie, a szachownica leży na dnie basenu na głębokości 1,2 metra. To jest jednak kawałek, jeśli trzeba tam grać w szachy. Gracz musi zanurzyć się, wykonać ruch, wynurzyć się, wszystko na jednym oddechu właśnie. Jeśli zawodnik wynurzy się bez wykonania ruchu, automatycznie przegrywa partię i w momencie, gdy jeden gracz wypływa, drugi natychmiast musi zejść pod wodę, więc ty w trakcie zejścia musisz obmyślić ruch, wykonać ten ruch i dopiero wtedy możesz się wynurzyć.
0: Najcięższe to jest chyba to zejście pod wodę. Wiesz dlaczego? Bo my w Poznaniu to jeździmy po schodach ruchomych.
1: Ale bardzo chciałeś przejść. Bardzo próbowałeś.
0: Tak,
1: ale
0: tak.
1: Ja cię nie dam tak, tak
0: dawaj,
1: łatwo,
0: dawaj.
1: Bo jeszcze jedna ciekawostka. Nie ma zegara szachowego tutaj. Nie ma żadnego zegara. Jedyny czas wyznacza tutaj właśnie wytrzymałość oddechowa, więc... Chciałbym wiedzieć o tym wcześniej, bo w sumie zapisy, jestem ciekaw, czy to są... No tak, tutaj po prostu dowóz dozwolony, udział od 16 roku życia bez sprzętu do nurkowania i dzisiaj jest dzień pierwszy. Eliminacje, jutro jest finał i ceremonia zamknięcia i jest naprawdę zacna pula nagród. Ja nie będę tutaj wymieniał, można sprawdzić sobie o tym, że Tarnowo Podgórne jest gospodarzem Mistrzostw Świata w szachach podwodnych.
0: No masz 16 lat i umiesz grać w szachy, Tymek, cała droga otwarta jest
1: przed
0: tobą.
1: Mam nawet więcej niż 16.
0: Tak, to prawda. Ale ile to nieważne. W każdym razie przechodząc do schodów, oczywiście wszyscy śmieją się z poznańskiego dworca, bo tam cały czas schody nie działają albo działają jakby chciały, a nie mogły. No i oczywiście windy też nie działają, więc trzeba się teleportować zawsze, schodzić z walizkami i nawet powstawał... Mówię o tym dlatego, to jest temat popularny, oczywiście wszyscy go znamy, ale mówię o tym dlatego, że nawet nasza telewizja zrealizowała materiał, w którym pokazuje, jak te schody
1: nie działają.
0: Nie działają, dokładnie tak.
1: Bardzo ciekaw, że na ekranie powinno być pokazane, to są schody.
0: Tak.
1: Powinny się ruszać, nie ruszają się. I to jest koniec materiału, wszystko co trzeba.
0: Ale podczas wizyty o godzinie 11 już działały, także trzeba dobrze trafić, pograć trochę w totolotka, zobaczyć swoje szczęście i traf.
1: Może po prostu są godziny otwarcia tych schodów i po prostu mało kto o tym wie. Teraz zejdziemy z tematu i zanurkujemy do naszej listy nowości. Tak, kurczę, ładnie to wymyśliłem, że aż jestem z siebie dumny. Rembikowski i Za blisko.

0: Oskar, ja cię tak zapytam. Nie musisz odpowiadać. Co robisz w nocy?
1: Zazwyczaj?
0: Nie, nie, tej nocy, dzisiaj. Jest sobotę na niedzielę.
1: Śpię raczej. Odsypiam, wiesz?
0: Dobrze, ale... kurde, to nieważne.
1: A chcesz gdzieś iść? Coś tego?
0: No, może, może. Na przykład, może na wykład o starożytnej kuchni.
1: No tego się nie spodziewałem.
0: Nie, nie spodziewałem.
1: Myślałem, że będziesz miał inne, bardziej takie rozrywkowe. Ale chociaż.
0: To jest rozrywkowe. Można dużo rozrywkowych planów snuć, ponieważ ja w tym momencie szeleszczę programem Nocy Muzeów, która już dzisiaj, znaczy zacznie się dzisiaj po południu i będzie trwała, no właśnie, to zależy już od muzeów, bo niektóre muzea nawet do pierwszej w nocy będą, na przykład jak Galeria Śluza, będą otwarte, więc można w tym momencie planować już sobie i wieczorem pójść w jakieś ciekawe miejsce. Niektóre bezpłatne, niektóre płatne mniej, ale w każdym razie jest to ta noc, w której możesz zwiedzić muzea, o których wcześniej na przykład nie wiedziałeś. Nie wiedziałeś, a może potencjalnie chciałbyś odwiedzić.
1: A wiesz, kiedy się Noc Muzeów zaczęła w ogóle? Kiedy się ta noc rozpoczęła pierwsza? Dawno.
0: A, pierwsza, to nie.
1: Dawno, w 1997 roku w Berlinie. No i z powodu jej dużego powodzenia zaczęły powstawać podobne imprezy, między innymi właśnie w Poznaniu. Ale to już parę lat później. 140 miast organizuje taką noc.
0: O, proszę. I to jest jedna noc ta sama wszędzie, tak?
1: Nie wiem tego.
0: No proszę.
1: A nie tutaj nie stosuj pułapek przy zestresowanym Oskarze, tak?
0: Dobrze. Ale też warto, ja chciałem na przykład kilka rzeczy podpowiedzieć. Na przykład ogród zoologiczny Stare Zoo będzie otwarty, będzie oprowadzenie historyczną ścieżką po Starym Zoo. Bardzo jestem ciekaw, co tutaj będzie grane, ale znaczy, tak naprawdę można byłoby się przy każdym tutaj zatrzymać, przy praktycznie każdym muzeum zatrzymać i znaleźć coś ciekawego. Na przykład Poznańskie Muzeum Gier i Komputerów jest coś takiego. Poznańskie Muzeum Kultury Cyfrowej. Bardzo interesujące rzeczy i bardzo ciekawy sposób na to, żeby spędzić czas właśnie wieczorem i w nocy.
1: Przy dobrej muzyce też, w Akademii Muzycznej na przykład.
0: O, proszę.
1: Można. No, także jest tego sporo, a można nawet i biżuterium się zainteresować w Muzeum Biżuterii.
0: Więc dzisiaj zachęcamy do tego, żeby w ciągu dnia może jakąś drzemkę nawet zrobić, żeby mieć regenerację chwilową, mieć siły na to, żeby potem do późna skakać w te i we w te po różnych muzeach, bo taka noc się wydarza tylko raz w roku.
1: Tak, no więc, to prawda.
0: Więc zachęcamy, a tymczasem my sobie posłuchamy muzyki, a potem jeszcze bardziej się dokulturalnimy. Ciekawe, co tym razem będą próbowali złowić nasi koledzy i koleżanki z redakcji kulturalnej i jaką przynętę nam tutaj zarzucą.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Masz problemy ze snem? A może jesteś nocnym markiem? Ja jestem Karolina Duchiewicz i myślę, że jeśli odpowiedziałeś na te pytania twierdząco, to dzisiejszy wieczór na ciebie czeka.
0: Przynęta kulturalna.
2: Jedna noc, dziesiątki miejsc i setki powodów, żeby nie siedzieć w domu. Noc Muzeów w Poznaniu zamienia miasto w wielki nocny plac zabaw dla ciekawych świata. Muzea otwierają tajne drzwi, galerie budzą się po zmroku, a zabytki zaczynają opowiadać historie, których za dnia nie słychać. Czekają koncerty, warsztaty, niespodzianki i klimat, którego nie da się zamknąć w gablocie. Poznań, godzina 17. A jeśli nie muzea, to może porządna dawka śmiechu, eksplozja humoru, błyskotliwych ripost i premierowych skeczy, które rozbawią nawet największych ponuraków. Na jednej scenie spotkają się gwiazdy polskiego kabaretu, by udowodnić, że najlepszym lekarstwem na codzienność jest solidna dawka śmiechu. Zabierz znajomych, zostaw stres za drzwiami i przygotuj się na wieczór, podczas którego łzy będą płynąć, ale wyłącznie ze śmiechu. Międzynarodowe Targi Poznańskie, godzina 20. Legendarny głos znów na scenie. The Amy Winehouse Band to muzyczna podróż przez emocje, soul i jazzowe brzmienia, które rozsławiły wokalistkę na cały świat. Na scenie pojawi się jej oryginalny zespół prowadzony przez bliskiego przyjaciela artystki, Dale'a Davisa, by jeszcze raz ożywić klimat utworów takich jak Back to Black czy Rehab. To nie tylko koncert. To wieczór pełen wspomnień, emocji i muzyki, która mimo upływu lat nadal trafia prosto w serce. Klub muzyczny B17, godzina 20.
3: Autopromocja.
4: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
5: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
3: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
6: Zaglądam za kulisy teatrów instytucjonalnych i ofowych. Relacjonuję premiery i festiwale. Rozmawiam o znaczeniu i problemach współczesnego teatru. Odsłuch teatralny. W co drugą sobotę o 16.
7: Dzień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
3: Autopromocja.

0: Tymek, ale ty się roztańczyłeś teraz. Proszę, proszę.
1: Widzicie to? Hot Chip tak ładnie, ładnie zagrali.
0: My mamy, słuchaj, dużo ciekawostek i wracamy do takiego naszego formatu. To znaczy nie było dzisiaj na poranku naszym jeszcze takich tytułów, które wiesz... tak elektryzują,
1: czytam,
0: takie są ważne.
1: Czytam nagłówek, ale nie treść.
0: Tak, i wiesz, o co chodzi. I jest taki nagłówek. Pojawił się niedawno. Poranna akcja w Poznaniu. Samochód uderzył w słup, który następnie runął na chodnik.
1: Dobrze, że to jest dodane to który, bo byłoby naprawdę dużo nagłówków, które by napisały najzwyczajniej w świecie: poranna akcja w Poznaniu. Samochód uderzył w słup, następnie runął na chodnik.
0: A, mogłoby tak być. Tylko, no właśnie, no, nie po polskiemu.
1: No ale... nie po polskiemu do końca. A wiesz co jest, bo tutaj jest zdjęcie załączone do tego wszystkiego. Ja wiem, w którym to jest miejscu, bo to jest całkiem, no może nie, że niedaleko, ale gdzieś w okolicach, gdzie kiedyś mieszkałem.
0: Ja nie wiem, gdzie to jest, bo jak na każdym takim zdjęciu jest, są dwa popularne sklepy. I w zasadzie one są w całym mieście.
1: No, dokładnie. Aczkolwiek ja po kolorze rozpoznaję. Ale co ciekawe, przeczytaliśmy wam nagłówek, a potem jest mniejszy nagłówek, który już mówi tylko na Starołęckiej.
0: Tak, na Starołęckiej i że wymaga to wyjaśnienia przez policjantów.
1: No, zdecydowanie wymaga wyjaśnienia. Tak. Słupy tak same z siebie nie spadają. Samochody same z siebie słupy też nie wjeżdżają, więc mam nadzieję, że faktycznie jak do jakiegoś wyjaśnienia tutaj dojdzie.
0: No i są cztery takie same zdjęcia, które nam mówią, że strażacy byli na miejscu. No dobrze, no, to tutaj postawmy kropkę w tym temacie. Myślę, dobrze, że ten temat jest niezwykle elektryzujący. Natomiast Tymek, ty masz ligę azerską? Albo
1: tak, no znaczy to jest coś więcej nawet, ponieważ to jest Azerska Liga Kobiet. Mhm. I gra na żywo Azaz Nakhchivan PFC z Tahsil Rim. Mhm. I w tym momencie Azaz Nakhchivan wygrywa 6-0 już. Jest 39 minuta dopiero, więc to jest bardzo bramkostrzelny mecz. I to nie jest, nie będziemy ukrywać, to nie jest zbyt profesjonalna liga. I łatwo się tutaj śmiać z zawodniczek. Ja tego robić nie zamierzam absolutnie, bo chciałem powiedzieć, że to jest naprawdę piękne, że można sobie tak w Azerbejdżanie mogą sobie dziewczyny pograć na dużym boisku w piłkę, o jakąś stawkę. To jest bardzo, bardzo miłe zawsze. Więc ja kibicuję bardzo, mi się zawsze te niskie ligi. Mimo tego, że to czasami może brzmieć, jakbym się tutaj podśmiechiwał. Broń Boże, nie. Ja wbrew pozorom naprawdę dużo, dużo miłości do tych lig tutaj mam. Sam, szczerze mówiąc, na miejscu tych kobiet, tych mężczyzn, sam bym w takiej lidze bardzo chętnie zagrał.
0: No i dużo miłości paniom przekazujemy na boisku.
1: Oczywiście, jak najbardziej. Niech grają, niech się cieszą grą i mam nadzieję, że bez kontuzji się obejdzie.
0: Tak jest. Nasza nowość muzyczna, zdaje się, Tymek. Chcesz czynić honory? Tak, bo ja, jest. Wiesz, dwie rzeczy równocześnie to mi się ciężko robi.
1: Oczywiście. I powiem też dodatkowo, że ja byłem niedawno na koncercie tych państwa. Zagrali w środę przed Public Image Limited i Seth Smiles, chciałem powiedzieć, że pokazali się ze swojej strony bardzo mocnej. Byłem zaskoczony tym, jak mocno zagrali, ale bardzo dużo energii, bardzo, bardzo cały zespół pozdrawiamy. No i gramy nowy utwór zatytułowany Lustro. Jak brzmi? To już za chwilkę usłyszycie. My po prostu możemy tylko go zagrać.

0: przedziały. On startuje, już wystartował tak naprawdę dzisiaj o 9:10. Kieruje się właśnie na Kołobrzeg. Myślę, że część z was już słyszała tę nazwę. To jest pociąg niespieszny.
1: Tak. Takie wspomnienia są też, wiesz, publikowane w poznańskich mediach i bardzo mi się podoba forma takiego wywiadu krótkiego. To jest taki powrót do dzieciństwa. Pamiętam, jak jeździliśmy nad morze, to tato wrzucał mnie przez okno, żebym zarezerwował nam przedział. Nie wiem, czy ciebie tato wrzucał przez okno, ale przez chyba jesteśmy zbyt młodzi jeszcze. O,
0: tak, to nie te zdarzenia. Ale bardzo jestem ciekaw opinii ludzi, którzy wtedy jakby byli w wieku dojrzałym, nie byli dziećmi. Jak wygląda ten, czy jest dobrze odrestaurowany, o, w tym sensie, czy kiedyś były tak samo ładnie zrobione, bo mam tutaj pewne wątpliwości, czy tak samo pięknie było.
1: Generalnie mam takie, moja mama zawsze jak opowiada o podróżowaniu pociągiem, to ona bardzo dużo czasu potrzebowała, żeby się przekonać, że te pociągi się zmieniły. Jakieś takie negatywne ją myśli ogarniały, z tego względu właśnie, że było ciasno, duszno, ciężko było drzwi otworzyć, wiadomo, no, takie kwestie sanitarne też były rozwiązywane w różny sposób. No a można do tego wrócić, a niektórzy to bardzo dobrze wspominają z tych słusznie minionych czasów. No dzisiaj trzeba zauważyć, że mamy ogromną wygodę, jeżeli chodzi o podróżowanie pociągami, że to jest no, coś niesamowitego, że szybko się przemieszczamy.
0: To prawda, aczkolwiek powiem ci, że ja jeszcze pamiętam te pociągi z początku lat 2000-tych, te przedziały, gdzie były takie kanapy, takie te brązowe, skórzane. No to jazda tymi przedziałami bez klimatyzacji, chyba, żeby nie skłamać, teraz tak 3-4 godziny, jak jeździłem do rodziny na wieś, no to było wyzwanie. Do tego za bardzo, nie ukrywam, nie tęsknię. No, ale dobrze, że się kolej zmienia. A jeśli byście chcieli właśnie troszkę tego, trochę tego dawnego sznytu tutaj sobie niuchnąć, no to pociąg nazywa się Niespieszny i rusza. Będzie trochę po tej Polsce jeździł.

0: Przemek, newsa mam dla ciebie, newsa mam dla ciebie. Będą się kąpać, a Julia Żugaj będzie im śpiewać. To nie w Poznaniu, a w Uniejowie. Nie wiem, czy ty się wybierasz, bo pytałeś mnie o plany dzisiaj popołudniowe. No to możesz skorzystać, to w sam raz coś dla ciebie.
1: Wiesz co, ja się nie chcę dzisiaj pomoczyć. Nie, ja się nie będę kąpał.
0: Nie spodziewałem się takiej odpowiedzi od ciebie.
1: Ja wiem szczególnie, że wieczorem może padać, dlatego mam kurtkę przeciwdeszczową ze sobą już teraz.
0: No ja się może wybiorę. W połowie maja Termy w Uniejowie świętują swoje 18-lecie i z tej okazji serdecznie oczywiście zapraszamy. Wiele koncertów w Poznaniu będzie, to oczywistość. Na te koncerty czekamy.
1: Tak jest. A ja mam jeszcze informację, powiedzmy, znaczy inaczej, nie mniej ważną niż koncert Julii Żugaj na basenie. Otóż będą za kilka dni będą wprowadzone zmiany w organizacji ruchu. Dokładnie z 20 na 21 maja. One będą miały związek z pracami na więzie Wierzbięcice, ponieważ ostatni odcinek ulicy Ratajczaka zostanie zamknięty. Pojawi się też nowy przystanek tramwajowy. Więcej informacji na pewno będą na stronie. Dobrze jest znaleźć, dobrze się przygotować zawczasu, żeby się potem nie zdziwić, bo to będzie, już sprawdzam dobrze, tak, środę na czwartek, o, no.
0: To czekamy na te wydarzenia oczywiście. Mnie bardziej kręci, szczerze mówiąc, koncert Julii Żugaj, choć czekam oczywiście na inne wydarzenia z naszego miasta.
1: Nie kręcą cię zmiany w funkcjonowaniu linii komunikacyjnych?
0: Całe szczęście wracam dzisiaj do domu samochodem. Tu stawiam kropkę. Ale podrzucę cię zmianami się, Tymek, absolutnie nie martw.

0: Tymek, mamy niewiele czasu, żegnamy się z aferankiem, ale to była wyjątkowa okoliczność. Za konsoletą realizatorską dzisiaj Mateusz Las i Oskar Kłyszyński, a za drugim mikrofonem...
1: Ty, Mateusz Powęzowski. Oskar, poradziłeś sobie bardzo dobrze,
0: bardzo ci dziękuję. Wracamy za 2 tygodnie w tym samym składzie. Będzie ciekawie, a za tydzień oczywiście jesteśmy od 9 do 11.
1: Do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: Oferta edukacyjna, koła naukowe, zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu do 22 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
2: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13.30.
3: Seks Afera.
4: Portret sprawcy.
5: Usłysz kryminalne historie. Historie.
6: W niedzielę o 12.30.
4: Tylko w Radio Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. promocja@afera.com.pl.
8: Centrum Kultury Zamek zaprasza na 7. edycję Festiwalu Fabuły pod hasłem Sztuka Pisania, Sztuka Czytania. 5 dni pełnych wrażeń dla miłośniczek i miłośników dobrej literatury, wypełnionych spotkaniami z autorkami i autorami, w tym z Dorotą Masłowską, laureatką Poznańskiej Nagrody Literackiej. W programie także premiery, debaty, warsztaty, nocne czytanie i lekcje dla szkół. Festiwal Fabuły od 19 do 23 maja w Poznaniu. Szczegóły festiwalfabuły.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.
9: Radio Afera 98,6 MHz.
10: Paperback Writer.
11: Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania w każdą sobotę o godzinie 11.
12: Dzień dobry, witamy się z wami w audycji do czytania. Dzisiaj za realizację odpowiedzialny Mateusz Szlas, a przed mikrofonami
13: Joanna Dąbrowska,
12: Maria Maciejewska
14: i Maciej Płaza. Dzień dobry.
12: Nasz gość, autor, także dzisiaj całkiem tłoczno tutaj u nas w studiu. Chciałam w ogóle zacząć tak trochę od tego, że jest taka szansa, Macieju, że byliśmy sąsiadami.
14: O,
12: na Grunwaldzie. Tak. Przez 5 lat. I że możliwe, że kiedyś nawet się spotkaliśmy gdzieś w Lasku Marcelińskim, nie wiedząc o tym.
14: To całkiem możliwe. Często tam bywam. Ostatnio rzadziej, ale tak, bywam tam.
12: Czy Lasek Marceliński, cóż, tak czytałam, że odgrywa dosyć taką istotną rolę w twoim procesie twórczym?
14: Ostatnio mniejszą, natomiast odegrał podczas pisania Robinsona w Bolechowie. Tak, wymyśliłem tam parę dobrych patentów do tej książki. Zakładając, że są tam dobre patenty w ogóle oczywiście, ale jeśli są, to niektóre zostały wymyślone w Lasku.
12: 20 maja wychodzi twoja kolejna książka, czyli Kasper i Margit. Ja bardzo muszę się pilnować, bo moja siostra ma na imię Małgorzata i czasami mówię na nią Margita i to A mi się tam pcha.
13: A ja już dzisiaj powiedziałam Margarit, także...
14: Myślę, że ten tytuł jest skazany na bycie przekręcanym. Jestem do tego gotowy.
12: Czy to był taki zamiar, żeby te imiona tak nam się potykały w ustach?
14: Raczej nie. Raczej chodziło o to, żeby w tytule były te imiona w swoich wersjach wtórnych, to znaczy takich przybranych. W przypadku Margit jest imię rzeczywiście przybrane. No jest to książka o aktorce, która nie dość, że wciela się w różne postacie na scenie, to jeszcze przyjmuje pseudonim, znaczy imię, które nie jest jej imieniem. Ma na imię Małgorzatę w Berlinie za radą Maxa Reinharta. Przyjmuje imię Margit. Z Kasperem jest sprawa trochę bardziej skomplikowana, bo on w pewnym sensie od początku jest Kasperlem. To znaczy w niemieckim ludowym, takim plebejskim teatrzyku lalkowym istniała postać Kaspra. I on, Kasperle nawet w Austrii była taka wersja i to był taki typ takiego łotrzyka, takiego anarchisty, hultaja. To był bardzo prosty, taki ludowy przynośny teatrzyk pacynkowy. Chodziło mi o to, żeby mój Kasper był Kasprem i stał się w pewnym sensie Kasperlem, a właściwie odkrył, że jest Kasperlem po drodze. Więc dlatego te oba w tych wersjach wtórnych przekształconych są w tytule. No a poza tym chciałem, żeby były te właśnie imiona tak trochę na wzór baśniowy, jak Jasi Małgosia na przykład, albo operowy, jak nie wiem, Dydona i Eneasz na przykład, czy Orfeusz i Eurydyka.
13: Coś ja pomyślałam o Mistrzu i Małgorzacie w pewnym momencie.
14: Myślę, że też może się kojarzyć. Znaczy, ta powieść chyba nie odegrała wielkiej roli tutaj właśnie w moim Kasperlu i Margi, natomiast zdawałem sobie sprawę, że może się tak kojarzyć. Nie mam nic przeciwko temu.
13: Okej, okay. Znaczy moje skojarzenie zostało rozgrzeszone, ale rozmawiamy właściwie o książce, która swoją premierę będzie miała 20 maja w wydawnictwie literackim. Natomiast nie wspomnieliśmy za wiele o poprzednim dorobku, a wydaje mi się, że warto tutaj nadmienić, bo były książki nagradzane i nominowane wielokrotnie zresztą. Mamy zbiór opowiadań z Koruń, mamy właśnie Robinsona w Bulehewie. No ale jest też Golem w sumie z 2021. Ale to chyba ten z Koruń tak najbardziej podbił serca czytelników, czytelniczek, no bo mamy Nagrodę Literacką Gdynia i Nagrodę Fundacji imienia Kościelskiej w 2016 roku. No właśnie, więc ta poprzeczka była taka bardzo wysoka.
14: Myślę, że to był taki czas, mniej więcej 10 lat temu, czy trochę więcej niż 10, kiedy trochę się odwrócił sposób traktowania debiutów i debiutantów. To znaczy, wcześniej rzeczywiście trudno było się przebić, natomiast wtedy zaczynał się i chyba trwa do dziś czas, kiedy debiutanci są faworyzowani. Właśnie nie jakoś pomijanie, lekceważenie, niedostrzeganie. Jak wcześniej tylko faworyzowani. Jest jakby moda na debiuty. Co samo w sobie jest dobre w ogóle, bo, no bo trzeba zadebiutować, żeby w ogóle pisać. Kolejne książki trzeba napisać pierwszą, a ta pierwsza najlepiej, jeśli zostanie zauważona. Więc to jest dobre. Są, przecież wtedy się właśnie pojawiały nagrody za debiut, takie jak Nagroda imienia Gombrowicza. Więc tak, no skoro rzeczywiście został założony, jakoś zaistniał, no i to dalej tak poszło, dalej już Płaza się jakoś oswoił, opatrzył i sobie pisze te kolejne książki już właśnie dalej, z pewnymi przerwami.
12: Jak się czujesz z tą czwartą premierą? Jakie emocje ci towarzyszą?
14: Trochę się czuję jak wyjadacz, już taki starawy, może jeszcze nie stary, bo nie mam tych książek 10 na koncie, tylko dopiero 4. Wyjadacz w takim sensie i praktycznym, że nie wiem, umiem odpowiadać na pytania w radiu albo wiem, jak się zachować na spotkaniu autorskim.
13: O, to musimy wymyśleć coś, żeby jednak trochę niepewności się pojawiło, bo tak zapewnia to tak niedobrze, nudno.
14: Sugeruję, że może rutyna się wkraść tutaj.
13: Tak, że musimy właśnie wymyśleć jakieś pytanie, które jednak wytrąci takie wyjadackie podejście z równowagi.
14: Bardzo, bardzo proszę, tylko trzeba pamiętać, że radio nie lubi ciszy, więc nie, żeby nie były to takie pytania, po których ja po prostu nie będę wiedział, co wydusić z siebie.
12: Nie.
14: Natomiast trzymając się ściślej pracy literackiej, jeśli można tak powiedzieć, no ale jest to jakaś praca, to od, mniej więcej od Golema już czuję, że rzeczywiście mam opanowaną, lepiej niż wcześniej po prostu, tak opanowaną, że rzeczywiście pewniej się w niej czuję, taką warstwę rzemieślniczą tego pisarstwa. To znaczy, że trudno to jakoś zdefiniować, opisać, musiałbym długo to opisywać, chyba nie ma takiej potrzeby. Takie kwestie jak ile zebrać materiału, kiedy właściwie przestać go gromadzić, kiedy już zacząć pisać, jak ten materiał selekcjonować, tak rzeczy. To są rzeczy nudne, kiedy się tak o nich mówi, ale w przypadku pisania powieści historycznych, no a są to jednak powieści historyczne, przynajmniej te dwie ostatnie, to jest bardzo ważne, żeby się po prostu nie zgubić. I też jak budować świat, ten no właśnie historycznie już nieistniejący. Jak go budować, w jakich proporcjach, na co zwracać uwagę. To są takie rzeczy, które no, pisarz musi wiedzieć, musi to umieć. No bo jeśli ma tylko wizję i natchnienie i jakiś pęd, no to wiadomo, że tego nie... Albo plus dobry styl, no to tego nie wystarczy, bo to...
12: To jest właśnie coś, co mnie bardzo interesowało, czytając tą książkę, to znaczy w jaki sposób balansujesz tą ilość faktów historycznych i takich faktów fabularnych na temat bohaterów, które dozujesz w powieści, bo jednak no ona się rozciąga na 3 dekady, jest osadzona na początku w Poznaniu w roku 1903 i no właśnie, kiedy już tak się napracujesz, zrobisz ten research, dowiesz się tych wszystkich ciekawostek związanych z Poznaniem początku XX wieku, no to jak potem się tak trochę powstrzymać przed tym, żeby jednak nie przytłoczyć tymi informacjami?
14: No właśnie.
12: Żeby z tego nam nie wyszła po prostu taka nie powieść historyczna, tylko po prostu publikacja historyczna.
14: No właśnie, to jest duże zadanie, jak to zrobić. No trzeba sobie to jakoś selekcjonować, ale nie mam na to dobrej odpowiedzi, bo to jest kwestia jakiegoś indywidualnego wyczucia. No trzeba w pewnym momencie też przestać gromadzić materiały, gromadzić konspekty, gromadzić notatki, zacząć pisać. I to się chyba jakoś tworzy, tak trochę na czuja, to jednak intuicyjnie trochę przychodzi. Dobrze, jeśli ktoś, dobrze też, jeśli ktoś na przykład tak hipotetycznie mógłby to czytać w międzyczasie, na bieżąco i oceniać, chociaż ja nie robię takich rzeczy, ale to jednak to pisarstwo jest samotnicze moje zupełnie. Natomiast, trzeba to selekcjonować. Natomiast nie mam na to uniwersalnej formuły. Trzeba to robić po prostu na wyczucie i dbać cały czas o tembr, tempo, atrakcyjność opowieści. Jeśli opowieść to jakoś ustawi, to jeśli tę opowieść się czuje, to ona, myślę, tak sama trochę wybiera fakty. Tak to trochę wygląda.
12: Mnie też ciekawi kontekst twojej pracy tłumaczeniowej w tym polu twojego pisania, bo tłumaczyłeś między innymi Lovecrafta i zastanawiam się, czy czasami ciągnie cię może w jakieś takie rejony grozy, czegoś, co by było inne od tego, co czytelnikom proponujesz.
14: Trochę mnie ciągnie. Znaczy, gdy zaczynałem pisać, w rejonach zupełnie odległych od tego, co tłumaczyłem w tamtym czasie, mniej więcej 10 lat temu. Skorym był książką moim zdaniem, wbrew temu, co tak sądzę, co się o niej czasem mówiło czy pisało, 100% realistyczną, aczkolwiek nie przeczę, że była tam jakaś mgiełka tajemnicy, która wynikała pewnie z tego, co jest we mnie, jak odczuwam świat, ale też pewnie z jakichś przyzwyczajeń lekturowych czy translatorskich. Pewnie tak. No potem szczypta fantastyki, tak ujmując najogólniej, znalazła się w Golemie i tam się rzeczywiście trochę, nie wiem, czy pobawiłem, to dobre słowo w przypadku tak poważnej książki, ale trochę się, trochę specjalnie i tak z takim zamiarem, żeby puścić oko do czytelnika, który na przykład zna moje przykłady Lovecrafta, wrzucić tam parę elementów, w niektórych opisach, które właściwie świadomie do Lovecrafta nawiązują. Opis tworzenia czy uruchamiania, że tak powiem, czyli ożywiania golema. No to tam są takie detale lovecraftowskie trochę z ducha. Teraz w Kasperlu i Margit niesamowitości jako takiej nie ma. Jest chyba szczypta takiej niesamowitości, ale narkotycznej, w sensie dosłownym, pod sam koniec książki. Tam rzeczywiście tak puściłem swoją wyobraźnię trochę. Jest to wyobraźnia niesamowita. Natomiast moje tłumaczenie ma też dość duży, chyba coraz większy, ogólniejszy wpływ na moje pisanie. To znaczy, tłumaczenie jest dobrą sztuką i dobrym ćwiczeniem mówienia cudzym językiem, wcielania się w cudzy język, w cudzy głos, naśladowania. To jest taka sztuka trochę aktorska. I Kasper i Margit jest chyba pierwszą książką, co najmniej drugą, ale pierwszą na pewno, w której rzeczywiście świadomie i w pełni, i z takim rozmachem uruchomiłem warsztat taki właśnie stylizatorski, kiedy rzeczywiście udzielam głosu postaciom innym od tych, o których pisałem do tej pory, innych niż ja sam i tak dalej. I też świadomie piszę też trochę stylami innych autorów albo innymi konwencjami, prawda? W przypadku Kaspra pisząc trochę językiem ballad ulicznych, takich właśnie opowieści łotrzykowskich, w przypadku Margit takim trochę językiem powieści Stefana Zweiga, czy Tomasza Manna, to właśnie to jest... I myślę, że gdybym nie tłumaczył, to być może nie miałbym takiej właśnie pewności ręki tutaj. Pewności głosu.
12: To ciekawe, że właśnie mówisz o tym, że to dzięki tłumaczeniom, bo wielu pisarzy mówi o tym, że to jest kwestia ucha, a nie do końca ręki, powiedzmy, do wychwytywania tych niuansów. Jest też sporo gwary poznańskiej.
14: Tak.
12: Nie miałeś takiej obawy, że ta powieść jakoś może być, że może być tego, nie wiem, może trochę za dużo, że może jak ktoś jest spoza Poznania, nie zna tego kontekstu, to się może trochę pogubi, będzie musiał jakiegoś słowniczka potrzebować.
14: Miałem takie obawy, dlatego w książce ostatecznie znalazł się słowniczek. Jest słowniczek całkiem obszerny, ładnych kilka stron, zajmuje wyliczenie tych słów, nie wszystkich zupełnie, no bo to wtedy trzeba by jakiś osobny rozdział w tej książce zamieścić, ale ten najważniejszych, nie wiem, kilkadziesiąt pewnie słów, czy może nawet trochę więcej zwrotów się znalazło. Nie chciałem, żeby ta książka, wiedziałem, że ta gwara musi być, nie chciałem, żeby była takim tylko ornamentem, taką posypką na wierzchu. Chciałem, żeby ten język był intensywnie użyty, żeby rzeczywiście gadał i dźwięczał w tej książce. Język, czyli ta gwara poznańska. Natomiast oczywiście to jest kwestia wypośrodkowania. No, nie chciałem, żeby to były blubry starego Marycha, które na przykład dla mnie, kiedy się sprowadziłem 20 przeszło lat temu do Poznania, były kompletnie niezrozumiałe. Dziś są, ale wtedy po prostu nie rozumiałem, o czym te opowieści w ogóle mówią. Gwara poznańska jest dosyć hermetyczna dla niewielkopolan. A nawet pewnie dla Wielkopolan już teraz, bo jest w dużej części zapomniana jednak. Zapomniana w takim języku potocznym, codziennym, bo przecież są książki, są słowniki, jest skąd tę gwarę czerpać. Więc tak, słownik się znalazł, no i gwara tam musiała być, no bo studiując opowieści o Poznaniu, musiałem ją napisać po części po poznańsku, tak.
12: To jest ciekawe, że jesteś takim poznaniakiem, mówisz o sobie, że jesteś przysposobionym poznaniakiem, takim poznaniakiem z wyboru.
14: Tak.
12: I że to taka osoba trochę mimo wszystko z zewnątrz, która tą gwarę tutaj tak pielęgnuje w tej książce.
14: Tak. Ja kiedyś miałem trochę inny stosunek do takiego wchodzenia na jakiś teren, do tej pory komuś obcy i robienia tam jakichś swoich rzeczy. Myślałem, że to jest troszeczkę uzurpacja. Ten dylemat miałem naprawdę silny przypadku w Przygolemie. Miałem tam dużo takich właśnie refleksji na ten temat, czy potrafię, ale też w pewnym sensie, czy mi wolno taką książkę napisać. Chyba się to udało, to znaczy chyba faktycznie to wyszło dość autentycznie, bez przesady, bez przygięcia w żadną stronę, ani taką pocztówkową, ani jakąś rozrachunkową i tak dalej. Chociaż do dziś myślę o sobie jako autorze Golema, że jestem wobec kultury żydowskiej takim szabezgojem trochę. Taki szabezgoj, czyli taki goj, który przychodzi do pobożnych Żydów w dzień szabatu robić rzeczy, których Żydom w szabat nie wolno. Czyli na przykład rozpala ogień w piecu. Byli kiedyś szabezgoje w sztetlach żydowskich. Za parę groszy to właśnie wykonywali takie czynności. No ja jestem takim trochę szabezgojem. Znaczy przyszedłem na teren kultury żydowskiej, zrobiłem tam swoje i wyszedłem. Mam nadzieję, że zrobiłem to dobrze. Z Poznaniem jest trochę podobnie. To znaczy rzeczywiście przyjechałem do tego Poznania ileś lat temu. Przez wiele lat nie śniło mi się nawet. Nie sądziłem, że w ogóle przez jeszcze ładnych parę lat mieszkania w Poznaniu nie śniło mi się. No nie, śniło mi się, ale chyba tak poważnie nie planowałem, że będę pisał książki. Natomiast kiedy już zaczynałem pisać książki, to myślałem, że to moje pisarstwo będzie się rodziło przez cały czas tego, co we mnie było kiedyś i co jest odległe. Trochę w sposób nostalgiczny. Nie taki nostalgiczny, prawda, smutno-czułostkowy. Jakiś taki, nie w sensie, nie, może nie z tonacją takiej, w tonacji takiej niezaleczonej tęsknoty nieustannej, ale nostalgii w takim trochę...
12: Poradzenia sobie z traumą.
14: Nie, no właśnie nie, niekoniecznie, bo ja pisząc z Koruń był zrodzony z nostalgii, ale nie z traumy. Nie z jakiejś czułostkowej tęsknoty. To raczej nostalgia, raczej takie pozytywna refleksja, pozytywna właśnie chyba w przypadku tej książki. Bardziej pozytywna niż negatywna. Wobec czegoś, co kiedyś było i w moim życiu obiektywnie i teraz już tego już nie ma. Ale to ani w stronę sentymentalną, ani w stronę jakąś traumatyczną, rozrachunkową nie poszło chyba w tej książce. Nawet jestem pewien, że nie poszło. I myślałem wtedy, że to moje pisanie zawsze będzie takie. To znaczy będę pisał albo o jakimś tam miejscu, które gdzieś już były. A tu pomyślałem, że napiszę o tym, co jest tutaj wokół mnie, czego też już nie ma. No, nie ma w czasie, ale ja wciąż jestem w tym miejscu i ta przeszłość jakoś żyje. Chyba musiałem też jakoś dojrzeć i nabrać odwagi do napisania książki o Poznaniu. No, tak jakoś...
12: 20 lat mieszkania to rzeczywiście tak krótce.
14: Tak, no właśnie, aż myślę, że z przestrachem, jeśli przyjdzie mi się kiedyś jeszcze przeprowadzić, nie mam takich planów, ale gdyby tak wyszło, no to już chyba taka proza starości by mi wyszła wtedy w tym nowym miejscu. Ale nie mam takich zamiarów. Natomiast trzeba też pamiętać, ale nie wiem, czy trzeba, ale ja o tym pamiętam, że ja tak eksploruję jakiś teren, a potem go opuszczam. Więc tak jak po napisaniu Skorunia pewnie nie jeden mój czytelnik czy czytelniczka mieli nadzieję, że będę pisał dalsze powieści wiejskie, a ja wiedziałem, że nie będę już tego robił. Podobnie po Golemie. Wiedziałem i wiem, że nie będę już pisał powieści tak, aż tak żydowskich jak Golem. I chyba powieści o Poznaniu też aż tak poznańskie nie napiszę, wydaje mi się.
12: Okay. A tutaj chłopskie powieści, jednak powieść wiejska jest teraz trend wznoszący. To by mogło być takim dobrym krokiem z finansowej perspektywy.
14: Tak,
12: to no by się kalkulowało.
14: Niektórzy twierdzą, że już się kończy ta fala, ale chyba się nie kończy, bo wciąż te książki się ukazują. Tak, no ja już tym nawet staram się nie mówić, staram się, żeby moje słowa nie brzmiały ironicznie, a nie aprobatywnie, bo ja po prostu te książki nie czytam już. Już jestem gdzie indziej, dlatego nawet tego nie śledzę, wiem, że się ukazują. Być może faktycznie zrobiła się z tego moda. Jak sądzisz, zrobiła się?
12: Myślę, że tak, że był taki trend w pewnym momencie po Chłopkach, Joanny Kuciel-Frydryszak, teraz przecież też Antonina Tosiak została nagrodzona za, przepraszam, za brzydkie pismo.
14: Tak.
12: To są oczywiście, to są reportaże, ale myślę, że pojawia się u Małgorzaty Lebdy ten wątek wsi jest bardzo ważny, tego pochodzenia. U Justyny Kulikowskiej też.
13: No, wystarczy spojrzeć na prozę Poezję Nagradzaną. Jest tam tego bardzo dużo obecnie. Właśnie to jest też pytanie. Też się zastanawiam nad tym, bo ten zwrot ludowy, powiedzmy, trwa już niedługo, będzie pewnie blisko dekada. Czyli czy to się skończy i czy w którą stronę pójdzie? To jest dobre pytanie. Natomiast bardzo mi się podoba to, jak mówisz o tym, że myślałem, że tak zawsze będzie, że będziesz pisał o tym, co było wcześniej. I kiedyś słyszałam takie zdanie, w życiu pisarza nie dzieje się nic po dwudziestce. I mam wrażenie, że dla wielu pisarzy tak faktycznie jest. Więc to jest coś bardzo ciekawego, że mówisz, że no, myślałeś, że będziesz zawsze wyciągał z tej przeszłości, a jednak, tak jak powiedziałeś pięknie, piszę o tym, co jest tu, co może niekoniecznie jest teraz, no bo powieść, która zaraz będzie miała swoją premierę, dzieje się tam w okolicach I wojny światowej, ale jednak właśnie o czymś, co cię otacza. I z tego, co wiem, dla twojej twórczości i z tego, co mówisz, jest bardzo ważna ta miejscocentryczność i taka topografia. I mam pytanie, no bo Poznań jest dosyć oczywisty, ale w takim razie Berlin, który też się pojawia. Też jakoś tam często bywasz, czy z uwagi na tematykę powieści i na fakty historyczne musiał się tam pojawić?
14: Nie bywam często, ale bywałem. Zwłaszcza pisząc książkę, musiałem sobie wiele rzeczy i wiele miejsc tam obejrzeć. Ten Berlin z czasów Republiki Weimarskiej zachował się w bardzo małym stopniu, chyba mniejszym niż Poznań z początków wieku, czy Poznań przedwojenny. Jakby bardziej zniszczony podczas wojny. Więc całych kwartałów, całych dzielnic, które wtedy były, już nie ma. Są tam jakieś blokowiska, czy jakieś szosy, drogi, parki i tak dalej. Natomiast bywałem tam, oglądałem sobie te miejsca, ale niektóre się zachowały pięknie. Zresztą miałem takie przygody, takie duchowe, można powiedzieć, takie wzruszenia, kiedy odwiedzałem miejsca, które wcześniej sobie wymyśliłem, no nie wymyśliłem dosłownie, ale po prostu sobie pod wpływem jakichś lektur, takich właśnie rzeczy raczej teoretycznych, refleksji, wyznaczyłem jakieś miejsca, które będą odgrywały pewną rolę w mojej książce, na przykład ulica Zybelstrasse w Charlottenburgu, gdzie przez kilka lat mieszka moja Margit. I wiedziałem, że ta ulica istnieje, wiedziałem z Google'a po prostu, że ona wciąż wygląda tak jak mniej więcej jak wyglądała 100 lat temu, ale kiedy ją sobie obejrzałem na żywo i przeszedłem się nią, zresztą to był taki piękny, późnoletni wieczór, taki pełen zapachu drzew i taki nastrojowy bardzo, to miałem wrażenie, że czegoś dotknąłem, takiego bardzo nieuchwytnego, tak jakby ona gdzieś tam była faktycznie, ta Margit. Miałem wrażenie, że jej szukam, że jej wypatruję, że ona gdzieś tam jest. Patrzy na mnie z któregoś z tych górnych balkonów na poddaszach, bo tam ona tak mieszkała na poddaszu. To takie ładne wzruszenie było. Skąd w ogóle Berlin? Już chyba nie pamiętam, skąd on się wziął. Myślę, że jakoś tak musiał się wziąć. Ten Berlin chyba po prostu był gdzieś u samego zarania w ogóle tego pomysłu. To on mi przyszedł pewnie równolegle z Poznaniem. Berlin był trochę, znaczy inaczej, Poznań był takim trochę biedniejszym, mniejszym Berlinem w czasach jeszcze pruskich. To były miasta, i to nie tylko Polacy tak twierdzili, że Poznań był takim trochę mniej okazałym Berlinem. Więc powstał trochę jako przeciwwaga, jako biegun, jakiegoś przeciwległy biegun, jakiegoś porównania. Ale też był oczywistym miejscem jakby jakiejś wyprawy, wycieczki gdzieś dalej, a nawet jakiejś ekspansji, kariery po prostu. Więc kiedy Margit jeszcze jako Małgorzata Krzyńska trafia do Berlina, no trafia tam właściwie przypadkowo i nie z powodów profesjonalnych, czyli jeszcze nie jako aktorka, tylko dopiero jako aktorka aspirująca. Trafia do Berlina nie ze względów zawodowych, tylko dlatego, że wybucha wojna i tak dalej. Rodzice ją tam posyłają, bo tam będzie bezpiecznie, bo tutaj Moskale mogą wejść za chwilę. No czytelnicy się o tym dowiedzą z książki. No to jakby to było oczywiste, że ona akurat do Berlina trafi. To się narzuciło. Berlin jest zresztą bardzo atrakcyjny i też musiał się znaleźć, bo jeśli akcja miała, tej książki miała, jeśli to powieść opowiadała aktorce, która robi karierę błyskotliwą, ale też karierę, która ze względu na tę otoczkę, jaką dawał właśnie ten Berlin weimarski, taki właśnie narkotyczny, alkoholowy, dekadencki, zepsuty, no to właśnie musiał być ten Berlin, bo on taki był. To było centrum, wówczas w Europie to było centrum takiego właśnie fermentu artystyczno-obyczajowo-erotycznego. Coś zupełnie też przeciwnego Poznaniowi. Chciałem, żeby był ten kontrast, żeby ta moja Małgorzata, która się wywodzi z takiej szlachecko-ziemiańskiej rodziny, dobrze wychowana, świeżo upieczona żona, trafiła w świat, który ją uwiedzie. I tak chyba trochę pożre. Przynajmniej będzie starał się pożreć.
13: Chyba trochę tak wyszło. Natomiast mówisz o swoich bohaterkach, i bohaterach zresztą tak dosyć czule, moja Margit. Mhm. I słyszę, i poszukiwałeś jej w tym Berlinie i słyszę, że jest ona blisko ciebie. I właśnie w wywiadzie z Violetą Szostak z 2018 roku też mówiłeś o tym, że to konstruowanie tych twoich postaci jest dla ciebie bardzo ważne i też uśmiercanie ich bywa bardzo dla ciebie trudne.
14: O tak, tak. Zdarza mi się, zdarzyło mi się wcześniej już w Robinsonie w Bolechowie, że matka Roberta Robinsona, Łucja, miała pierwotnie umrzeć. Jeśli ktoś z państwa, czy jeśli wy pamiętacie pierwszy rozdziałek, taki bardzo wstępny rozdział, kiedy Robert, jeszcze właściwie nie wiem, kim on jest, tak trochę jak duch, wchodzi do domu, pustego domu, no to jest, pisząc ten rozdział, sądziłem, że on będzie pusty, że jego matka już nie żyje. W trakcie pisania książki tak się do Łucji przywiązałem, że stwierdziłem, że tak ją po prostu polubiłem, pokochałem wręcz, że stwierdziłem, że nie mogę jej uśmiercić.
13: Że ona matka jest
14: tam,
13: żyje.
14: Ona jest tam, tak, matka żyje. Ona jest tam chora na Parkinsona, już potem zaawansowanego, ale zostawiam ją przy życiu. Mam takie osobliwe przekonanie, które zresztą wyrażam wprost, nie mogę się powstrzymać przed opisaniem go wprost w Kasperlu i Margit, że powieści literackie, czy w ogóle nie tylko w powieściach, ale nie wiem, w operach, gdziekolwiek, mają taką specyficzną ontologię. To znaczy, jeśli one umierają w tym utworze, to umierają jakby stale. Stale są skazane na to, żeby umierać. Żeby umierać nieustannie. Natomiast jeśli one przeżyją, to w pewnym sensie żyją wiecznie. Znaczy, śmierć ich nie dotyka. Tak lubię o nich myśleć. A ponieważ postacie z moich książek, tak czuję, że one czasami nabierają takiego dziwnego statusu, tak jakby troszeczkę jeden taki widmowy krok wychodzą ze świata fikcji w stronę rzeczywistości, tak jak Margit dla mnie wyszła w Berlinie, to zaczynam mieć wobec nich takie właśnie bardzo, bardzo ludzkie uczucia. W Kasperlu i Margit też... Nie będę, powiem tak bardzo ogólnie, żeby nie zdradzać oczywiście, ale też uratowałem jedną z postaci, która miała umrzeć, a nie umiera. Też takiej, no takiej czysto ludzkiej, nie wiem, chyba nie litości, ale takiego właśnie, że no tak, ktoś był mi tak bliski, że stwierdziłem, no nie, musi żyć.
13: Może to jest ten rys taki sentymentalny, o którym wcześniej mówiłeś, że jednak w planie takim na sucho zakładasz sobie, dobra, w tym rozdziale ta postać idzie pod nóż, po czym w toku pisania się okazuje, że jednak
14: Chyba tak, zresztą, no chyba tak. Ja piszę te wszystkie książki bez, zgodnie z konspektem i tam mam wszystko rozpisane. I, ale faktycznie te konspekty są chłodniejsze, wiadomo, niż to, co potem piszę. No poza tym, no nie wiem, ja się na co dzień też opiekuję kotami bezdomnymi w jakiejś małej fundacji. No tak jakoś życie, takie właśnie zwłaszcza małe, takie kruche życie, jakoś tak, no tak chyba po prostu cenię i tak mi go czasem szkoda. Może to jest taka miękkość właśnie się odzywa. Jakaś taka właśnie sympatia dla życia, choćby fikcyjnego. Takiego właśnie malutkiego.
13: Chociaż to nieuśmiercenie matki to znowu taki moment wymykania się tej tendencji.
12: Ja się dlatego zaśmiałam tutaj. Tak,
13: tak prawie, że matka żyje, że matka wcale nie umiera. No właśnie my często sobie rozmawiamy na zajęciach, ale też tak w ogóle o literaturze, że bardzo często literatura zaczyna się tym duchem matki, tak, tym martwym ciałem matki, bo matka jest taką postacią bardzo trudną, złożoną, skomplikowaną.
12: Ta relacja z matką też jest taka zawsze trudna.
13: I ja zaczynając książkę i widząc relację Margit z jej ojcem, Małgorzaty z jej ojcem, pomyślałam sobie, no to na pewno matka nie żyje, skoro ta relacja jest taka jakaś, taka silna, to na pewno nie ma matki.
12: Ale matka jest chłodna, jest dystansowana.
13: Tak, no więc trochę się zgadza. Ale faktycznie to też jest taki jakiś moment, w którym ty jako pisarz wymykasz się może właśnie takim tendencjom i pozostawiając przy życiu tę osobę, którą być może można by było uśmiercić, to zupełnie właśnie nowej wartości ona nabiera. Tak mówisz o tym szacunku do takiego życia, choćby fikcyjnego, że jest to dla mnie bardzo ciekawe. I wspominałeś o tym, że nie chcesz nazywać zabawą tego, co zadziało się przy pisaniu Golema, ale jednak zastanawia mnie bardzo ten właśnie element takiej zabawy. No bo rozmawiamy sobie o tym konstruowaniu bohaterów, i które jest dla ciebie ważne, ale czy to jest twoja ulubiona część książki i gdzie widzisz w pisaniu właśnie te pole do zabawy?
14: Nie wiem, czy ulubiona, ale na pewno bardzo ważna. Mhm. Niektóre książki, przy niektórych książkach, na przykład przy Robinsonie w Belechowie, miałem tak, że budowanie postaci było stanowiło główną część tej przygotowawczej pracy. Kiedy wspomniałem o Lasku Marcelińskim, gdzie się rodziły jakieś pomysły, to między innymi układałem dość szczegółowy życiorys Roberta właśnie tam, chodząc po Lasku Marcelińskim. Włącznie z tym jakimś... Wymyślałem mu jakieś przeżycia, jakieś doświadczenia, które musiał mieć, czy mógł mieć, ale na przykład nie weszły do książki, bo chciałem tę postać dobrze znać. W żadnej książce chyba tak, aż z taką dokładnością nie obmyśliłem w postaci w tym procesie jakby przed pisaniem. Więc nie wiem, czy to jest ulubione, bo ja mam dużo. Ja w ogóle lubię pisać te swoje książki.
13: To jest dopiero wyznanie.
14: To jest ciężka praca, ale to jest bardzo przyjemna praca. Z moich książek tylko jedną pisało mi się bardzo ciężko i trudno. To był Robinson w Belechowie właśnie. A skoro mi też trochę nie umiem powiedzieć, bo skoro powstało długo, bo tak właściwie powstał w takiej pierwszej wersji próbnej, on to był falster trochę, napisałem ją potem drugi raz, ale drugi raz już też pisałem się świetnie. Tylko robiłem ją tak trochę dorywczo w przerwach między innymi zajęciami, więc to było dosyć mozolne. No, kosztowało mi to ciężkiej pracy, ale podkreślam tę odrębność. Ciężka praca to nie znaczy, że to jest męka. Ciężka praca nad książką, którą się lubi, którą się przyjemnie pisze, to jest przyjemna praca. Marko? A to jest coś nietypowego? Tak, że
13: nietypowe jest chyba przyznanie się do tego, mam wrażenie.
12: Chociaż myślę, że teraz mam wrażenie, że coraz więcej osób mówi w kontekście właśnie swojego pisania jako o pracy i zrywa z tym takim mitem artysty, który siedzi gdzieś tam przy swoim biurku w domu wśród papierów po ciemku i tam po prostu tak z głębi trzewi tą powieść wyciąga. Myślę, że tutaj jakoś tak odchodzimy od tego powoli i poza tak przypomniał mi się teraz, słuchając cię, takie powiedzenie mojego kolegi, że dobra zabawa to ciężka praca.
13: Chociaż myślę sobie o spotkaniu premierowym z okazji jakby równoległego festiwalu Poznania Poezji, w którym brał udział na przykład Dariusz Sośnicki, który powiedział wprost, że pisarstwo jest piekłem emocjonalnym, finansowym, społecznym, ale jak już się osiągnie sławę, to już jest wspaniale, już jest nieśmiertelność potem. Więc mam na myśli to, że ja wierzę w to, że wielu pisarzy czerpie radość z pisania, ale właśnie niewielu chyba ma jakąś taką odwagę odwagę się też do tego przyznać, czy jakoś tak wprost o tym opowiedzieć, więc to dlatego miałam takie zaskoczenie po prostu tutaj nastąpiło.
14: Znaczy jest chyba rzeczą taką powszechnie znaną i panuje do niego powszechna zgoda, że to jest chyba dość oczywiste, że znaczy, na pewno wie to każdy, kto właśnie próbował pisać i coś na przykład opublikował, że to pisanie daje taki specyficzny rodzaj ekstazy. To znaczy rzeczywiście tworzenie świata, wymyślanie bohaterów, wymyślanie jakichś zdarzeń daje bardzo specyficzne, takie pozytywne wzmocnienie i no właśnie rodzaj ekstazy, że naprawdę się wtedy czuje, że się dzieje coś niezwykłego w nas też. Stwarzamy coś z niczego. To jest naprawdę trochę unheimlich. To jest trochę niesamowite. Tego nie ma na przykład zupełnie przy tłumaczeniu. To jest jakby zupełnie inny rodzaj takiego psychicznego czy duchowego doświadczenia. Natomiast rzeczywiście zazwyczaj jest taka chyba już konwencja podkreślania, ale to jest u pisarzy właśnie powiedzmy z tej półki. Podział na te półki jest oczywiście dosyć rozmyty, ale no jakiś tam istnieje, pokutuje. Z tej półki takiej tak zwanej artystycznej, że to jest chyba taki zwyczaj, należy do dobrego tonu, podkreślę, że to jest, ach, takie piekło, ja się tak męczę, prawda? Co ja przeżywam podczas tego pisania, żeby wam to pokazać, te dzieła mojego geniuszu, prawda? To chyba tak pokutuje od romantyzmu jeszcze. Natomiast, co sam słyszałem na własne uszy, pisarze, na przykład autorzy literatury popularnej, czy pisarze, czy pisarki, zazwyczaj pisarki, śmiało mówią, że lubią pisać. I może na przykład też ci, którzy piszą coś takiego ambitnego, to może tak trochę wstydzą się przyznać, że bo może tak nie chcą ujść za grafomanów, może to tak w złym tonie byłoby, że może to ktoś mógłby pomyśleć, że to jest coś gorszego, no jak to przyjemnie mu, to może być dobre.
12: Myślę, że też często, nawet jeśli nie pisarze, to czytelnicy mogą mieć takie poczucie, że żeby napisać książkę, trzeba być właśnie jakimś takim bardzo wyjątkowym, ponadprzeciętnym, że sami myślą sobie, nie, no w ogóle napisać 600 stron książki to jest jakieś straszne, ciężkie wyzwanie. I może czytelnicy jakby współtworzą ten mit i autor nie chce rozczarować tych czytelników i powiedzieć, nie, słuchajcie, to była super przygoda. Polecam każdemu z was, spróbujcie. Więc może tutaj jest jakiś taki powód tego wszystkiego. Natomiast wracając do pisania, to troszeczkę jak opowiadałeś o Margit, to pomyślałam sobie, że wyobraziłam sobie, że w twojej głowie jakoś zaistniała bohaterka i potem ten Berlin był taką po prostu konsekwencją tego, kim ona była. No musiała się znaleźć w Berlinie. I też właśnie w wywiadzie z Violetą Szostak, do którego nawiązała Joanna, pojawił się taka myśl, nie wiem, czy nadal się z nią utożsamiasz, że najpierw są bohaterowie, a potem powstaje fabuła. Potem jakby te rzeczy, które się dzieją, one wynikają z tego, jakimi one są osobami. I bardzo mnie to zainteresowało, bo wydaje mi się, że często właśnie osoby próbujące pisać i mierzące się z jakimiś pierwszymi próbami swoimi literackimi, mają właśnie problem z wymyśleniem fabuły. Z tym, co się ma w tej powieści dziać.
14: Nie wiem, czy u mnie to jest jeszcze tak pierwotne wymyślanie postaci w stosunku do fabuły. Wtedy, kiedy powstał ten wywiad, o którym wspomniałaś, to były czasy chyba Remisona w Bolechowie. Właśnie tak. To tak było. Jak wspomniałem, ta książka była zbudowana na postaciach. Teraz już chyba tak nie jest. To jest bardziej chyba równoległy proces, taki wzajemnie sprzęgnięty. Natomiast fabuła rzeczywiście jakoś tak prowadzi. Jest też takie, mam bardzo zabawne sytuacje z postaciami drugiego planu czasami. Znaczy one niekiedy domagają się większej uwagi niż chciałem im poświęcić na początku. No w Kasperlu i Margit jest na przykład postać Friedricha Wilhelma Murnaua, znanego niemieckiego reżysera filmowego, znanego no, głównie choć nie tylko z filmu Nosferatu, Symfonia Grozy. On się pojawia jako postać epizodyczna, ale jakoś dla mnie ważna. On miał być zupełnie postacią tła, tak gdzieś tam naszkicowaną, naszkicowaną wręcz na takiej płachcie z tyłu, prawda, która jest scenografią. Ale miałem poczucie, że on będzie kimś więcej. I kiedy przyszedł moment, żeby go wprowadzić do fabuły, bo wiedziałem, w którym momencie to nastąpi, on Tak, lubię o tym myśleć, że on tak jakby grzecznie zapukał, zajrzał i spytał, czy on tu może jednak chwilę dłużej posiedzieć i coś mi opowiedzieć. Zacząłem czytać o nim, pościągałem sobie na eBayu, pokupowałem jakieś biografie jego, których zresztą nie ma zresztą wielu faktów z jego życia znanych. On był bardzo prywatną, taką introwertyczną postacią, ale przez to też tajemniczą, przez to też trochę taką wymykającą się refleksji i przez to ciekawą. A drugą postacią, która mi tak weszła do książki, chociaż w zupełnie inny sposób, bo nie pukając, tylko tak właśnie wywalając drzwi właściwie z zawiasami, był Marych. Marych, który swoje imię zawdzięcza oczywiście staremu Marychowi, ale to jest zupełnie inny Marych. Pożyczyłem imię, natomiast to jest zupełnie inna postać. Mój Marych jest takim juchtą chwaliszewskim, a nawet kimś więcej niż juchtą, bo to nie jest zwykły zbój, tylko to jest właściwie gangster. Zresztą w mojej książce pierwowzór stał się pierwowzorem. W Kasperu i Margit przenika się świat rzeczywisty z fikcyjnym i też, co dostarczyło mi ogromnie dużo zabawy, przypisuję autorstwo wielu utworów autentycznych, głównie Bertolta Brechta, mojemu fikcyjnemu Kasprowi. Więc on staje się w mojej książce, znaczy Marych, pierwowzorem Makiego Majchra z opery za trzy grosze. Znaczy Kasper opowiada Bertowi Brechtowi o Marychu i Bert na tej podstawie wymyśla postać Makiego Majchra. Ale wracając do Marycha, no Marych też miał być tak trochę z postacią tła. To znaczy mojego Kaspra czy Kasperla miał wychować miasto, Chwaliszewo, jako taki zbiorowy ojciec, powiedzmy, czy matka. No matkę ma na początku, ojca nie ma, i z takim zbiorowym ojcem miało być miasto. Ale jakoś chyba ten Marych po prostu tak właśnie huknął w te drzwi, wywalił z zawiasami i powiedział, nie, to ja tu muszę być. Weź mnie tutaj, wpuść tej, no, bo ja tu chcę być. No tak, i rozgościł się w tej książce i stał się ważną postacią. Stał się jednym z takich właśnie dwóch takich przybranych ojców mojego Kaspra. I on, bardzo mi się to podobało, jak on tak się, że on się tak porządził. I on naprawdę przyszedł sam po prostu i sam zaczął tam działać, sam zaczął rebrować.
12: To brzmi niemal tak, jakby te postacie po prostu istniały w jakimś takim świecie, do którego ty jako pisarz masz dostęp i one po prostu tak użyczają swoich głosów, kierują ręką.
14: Trochę tak. Jest taka znana anegdota o Balzaku, że Balzak pisał, ponieważ miał nieustanne długi i pisał swoje książki, dlatego między innymi pisał tak dużo książek i pisał je bardzo szybko, pijąc jakieś nieprawdopodobne ilości kawy. I w trakcie, po takiej sesji tam, nie wiem, kilkunastodniowej czy kilkutygodniowej po napisaniu powieści, ponoć mylił osoby ze swojego otoczenia ze swoimi fikcyjnymi bohaterami. Ja nie osiągnąłem jeszcze takiego stanu. Może gdybym pisał w takim tempie i takiej ilości jak Balzac, to bym osiągnął. Może to kwestia natężenia. Ale mam takie poczucie, że te postacie gdzieś istnieją. No jakoś się widzę, jakoś się czuję. Też z Marycha chyba nie chciałbym mieć koło siebie, ale z kolei było mi z nim bardzo wesoło. Bo Kasper i Margit to specjalnie, z pełnym wyrachowaniem, zwracam uwagę tym, którzy znają moje poprzednie książki, a nawet czasami zdarzało się, że wprost pytają na spotkaniach, dlaczego, skoro właściwie chyba jestem takim dość wygadanym i nawet wesołym człowiekiem tak w obyciu, to dlaczego moje książki są takie poważne? Ja czasami odpowiadałem, pracuję nad tym, znaczy, żeby to zmienić. Więc kończąc, wracając do punktu wyjścia, zwracam uwagę i polecam państwu uwadze, że Kasper i Margit jest też powieścią, no przynajmniej starałem się, oczywiście nie umiem tego ocenić, ale zabawną. Tam jest dużo humoru. Dosadnego piekielnie. Mniej lub bardziej, ale czasami bardzo dosadnego. I to pisanie, ale właśnie skoro mówimy o tym, jak mi się pisze, to tak, no, pisało mi się tę książkę chwilami w tych rozdziałach kasperlowych właśnie, nie o Margit. Pisało mi się tę książkę szalenie wesoło. Naprawdę. Te wszystkie dziwactwa, to całe rejbrowanie językowe, które tam uskuteczniam, i to, co wyrabia Kasper i to, co mu się przydarza, to kiedy w Berlinie poznaje Bertolta Brechta i to, co oni tam razem wyczyniają, jak się tłuką na ulicy, jak, no to sam się, no to może nie świadczy o mnie dobrze, bo śmiać się z własnych dowcipów to jest takie troszeczkę takie może wstydliwa rzecz. Ale ja się śmieję z własnych dowcipów często. A więc może dlatego się śmieję z własnej książki.
12: Myślę, że trzeba jakby sami ze sobą spędzamy najwięcej czasu, więc dobrze jest po prostu umieć się też rozbawić.
14: Tak, właśnie, to jest bardzo dobre stwierdzenie.
12: Natomiast to, co zwróciło moją uwagę w trakcie lektury, to właśnie, że jest taka, zwłaszcza na początku, taka różnica też wizualna pomiędzy tymi partiami i częściami pisanymi z perspektywy Margit a Kaspra, ponieważ te wątki od Kaspra są dużo bardziej dynamiczne. Te dialogi są takie szybkie. A w przypadku Margit właśnie wydaje się, że często tego tekstu jest bardzo dużo. Jest dużo opisów, dużo takiego zwracania uwagi na detal. I no, chcę wierzyć, że tutaj był to zabieg celowy, że chodziło o jakieś podkreślenie różnic, które pomiędzy nimi są.
14: Tak, oczywiście. Różnic między nimi jest ogromnie dużo. Oni pochodzą z innych sfer społecznych. Margit jest jak powiedziałem, z takiej wyższej sfery, wykształconej i tak dobrze urodzonej. Kasper jest dzieckiem ulicy. W związku z tym inny jest ich światopogląd, inny jest ich taki, powiedzmy, horyzont poznawczy, to jak oni znają świat i co w tym świecie znają i rozumieją. Inny jest też język, ona mówi językiem, no bo oni oboje są narratorami, prawda, tej powieści, na przemian. Więc inne są ich narracje, inne są ich języki. Ona mówi, pisze językiem eleganckim, prawda?
13: Takim nawet, powiedziałabym, pamiętniczkowym trochę. Tak sobie pomyślałam, że trochę mi to przypomina jakieś takie dzienniki właśnie takich młodych dziewczyn, jak ona pisze, ale faktycznie chyba jest coś takiego, że zwłaszcza w tych czasach to było po prostu popularne tworzyć jakiś taki dziennik i tak opowiadać tę swoją codzienność właśnie w taki sposób dosyć dokładny, dosyć taki mimo wszystko jakoś tam literacki.
14: Tak, to zresztą było też pewne zadanie, ale miałem dobre wzory. Na przykład niedługo przed napisaniem Kasperla i Margit przeczytałem sobie Nocy i Dnie Marii Dąbrowskiej.
13: Bo ja myślałam o Naukowskiej na przykład.
14: Nie, za Naukowską nigdy specjalnie nie przepadałem. Mhm. Fakt, że nie odświeżałem sobie jej książek ostatnio. Natomiast Nocy i Dnie przeczytałem po latach z zachwytem. I stwierdziłem, że owszem, mniej mnie ciekawiły te rozdziały, na przykład, które się rozgrywają na pensji, ale jest to rzeczywiście coś, co we mnie zostało. To znaczy, nie tyle sama pensja, bo akurat tego epizodu życia mojej bohaterki nie opisuję, ale faktycznie to, o czym mówisz, czyli taka pamiętniczka albo pamiętnikowość, już żeby tego nie było. Pamiętniczkowość to brzmi tak, prawda, trochę ironicznie. Ja chyba nie starałem się tutaj ironizować, ale tak, starałem się to jej doświadczenie bycia z określonej sfery społecznej, ale też w ogóle bycia kobietą w tamtych czasach, oddać przez styl, no właśnie rodem z powieści z tamtych lat, uwzględniając również

0: dozą takiego delikatnego zawstydzenia albo czegoś takiego, więc jest to gdzieś tam oddane.
1: Tak, tak, to prawda. Mam wrażenie, że jakieś pytanie jeszcze chyba zgubiłem. Znaczy, że do czegoś zmierzałem, ale mi umknęło. Ale to może jeszcze...
0: Może wróci, bo mnie na przykład zastanawiało też to, czy ty jako pisarz wyobrażasz sobie czytelnika i zaraz też dopowiem, co jeszcze, co mam na myśli, ale może najpierw to. Czy wyobrażasz sobie, jakby do kogo piszesz?
1: Chyba nie. Zawsze taką moją taką odruchową chyba taką dyrektywą było to, że chcę pisać książki, jakie... To też chyba nie jest oryginalna myśl. Sam tego nie wymyśliłem. Ktoś już tam kiedyś na pewno tak powiedział, czy napisał. Piszę takie książki, jak chciałbym czytać. Mhm. Znaczy piszę podług własnych gustów po prostu. Więc jeśli używam, robię jakieś rzeczy z językiem, czy z fabułą, to właśnie chyba takie, jakie sam lubię czytać. Lubię... Ta narracja Margit jest pisana właśnie takim dość osobistym, ale też wyrafinowanym, eleganckim językiem. Też takim, w takim sposób trochę jak u Tomasza Manna. Długie bloki tekstu, prawda? Bez wyodrębnionych dialogów. I to mi sprawiało przyjemność, to było pewne wyzwanie, to mi dawało frajdy i po prostu lubię czytać taką literaturę. U Kaspra z kolei bawiłem się, pisałem tak jak Maria wspomniała, pisałem te rozdziały kasprowe bardzo dynamicznie, dużo krótszymi zdaniami, często w sposób dramatyczny, co też ma swoje uzasadnienie, bo jest na przykład fragment, kiedy pierwsza bodajże rozmowa, czy jedna z pierwszych Kaspra z Bertoltem Brechtem na ulicach Berlina, która to jest fragment, kiedy jest właściwie kilka stron samego dialogu zupełnie, bez dziedaskaliów, a ponieważ no Brecht interesował mnie przede wszystkim jako dramatopisarz, no to też ma sens, te szybkie repliki, krótkie repliki, takie właśnie czasami półzdaniowe nawet i to też dlatego, że po prostu no, bawiłoby mnie, sprawiałoby mi frajdę, ekscytowałoby mnie pewnie przeczytanie czegoś takiego. Dlatego wracając, Jano, do twojego pytania, chyba nie projektuję, nie wyobrażam sobie chyba czytelnika, raczej chyba myślę o tym tak, że myślę o czytelnikach, którzy na przykład, nie wiem, lubią, czytając, szanują podobnych pisarzy jak ja. Raczej tak. To pewien krąg gustów. Natomiast chyba nie konkretnie, nie wiem, osoby czy jakieś profile.
2: A jakich pisarzy szanuje Maciej Płaza?
1: Och, jest ich wielu. Wspomniałem o Tomaszu Manie. On jest jednym z pisarzy, którzy patronują Kasperlowi i Margit na pewno. Ojej, to jest takie strasznie ogólne, strasznie trudne pytanie, zaskakujące, bo tak powiedzieć w dwóch słowach. Antonio Tabucchi, włoski pisarz, którego nowelista głównie, chociaż też powieście pisarz, zmarły kilkanaście lat temu. Jest jeden z moich ulubionych. Chociaż tego Tabuckiego chyba w moim pisaniu nie widać, ale uwielbiam go. Lampart, czy w nowym przekładzie Gepard, Tomasa di Lampedusy, to jest jedna z moich najukochańszych powieści, przynajmniej ostatnich lat. Lubię pisarzy, o których już sporo pisałem i których tłumaczyłem, czyli Williama Faulknera, Stanisława Lema, Lovecrafta, Artura McKenna, takiego mało znanego walijskiego autora opowieści grozy.
2: Podoba mi się ta rozpiętość twoich zainteresowań literackich, dlatego, że to jest też coś takiego, co staramy się tutaj w audycji promować, żeby wychodzić ze swoich czytelniczych stref komfortu i żeby sięgać po różne gatunki, różnego rodzaju literaturę, żeby sobie tak trochę poszerzać horyzont, a zwłaszcza wydaje mi się, kiedy myśli się właśnie o pisaniu, kiedy chce się być osobą piszącą, to nigdy nie wiemy, z którego porządku nam się przyda inspiracja.
1: Tak, to prawda. To jest też dobroczynny wpływ, myślę, który odkryłem po wielu latach, po studiach polonistycznych. Ja miałem zresztą taki specyficzną przygodę ze studiami polonistycznymi, bo poszedłem na nie, co zresztą już pewnie mówiłem na niejednym spotkaniu autorskim, już może chyba wyłączyć tę anegdotę z mojego repertuaru, bo już stanie się pewnie jakimś stereotypem, że poszedłem na studia polonistyczne jak Adaś Miałczyński w Dniu Świra, czyli myślałem, że idę do szkoły poetów.
0: A kto z nas tak nie myślał?
1: I sądziłem, że idę po prostu na studia polonistyczne, żeby się... bo ja pisałem jako dziecko i młody człowiek, nastolatek. Sądziłem, że na studiach polonistycznych tam się na pewno nauczę dobrze pisać. Znaczy, właściwie jeszcze lepiej niż piszę. Już piszę. Efekt był przedziwny, do dziś go nie rozumiem. Zresztą dawno się przestałem zastanawiać nad tym, dlaczego tak było.

0: było, ale przestałem pisać w ogóle na studiach polonistycznych. I sądziłem, że to chyba rzeczywiście być może to, że przeczytałem tam te nieprawdopodobne ilości literatury i pisań o literaturze, że to by mnie zabiło jakąś naturalność. Dlatego kiedy dobrze po 30, jako 30-kilkuletni człowiek zacząłem odkrywać w sobie na nowo chęć pisania, zastanawiałem się, czy potrafię, a że na pewno chcę, to no, o wielu rzeczach też musiałem jakby zapomnieć, wyrzucić siebie, zwłaszcza pisanie doktoratu, które nauczyło mnie zupełnie innego takiego podejścia od innej strony do literatury. Musiałem odkryć w sobie taką naturalność, naturalną, druhową chęć opowiadania historii, którą straciłem. I natomiast po latach, zwłaszcza kiedy zacząłem już pisać książki takie jak Golem czy Kaspar Limargit, odkryłem właśnie, że to jest jednak pewien zasób wiedzy, zasób oczytania, który jest jakoś tam nawet uśpiony, ale on gdzieś tam jest. I to, że na przykład, nie wiem, podczas pisania Kasperla i Margit przyszedł mi do głowy drobniutki, nie mający większego znaczenia, ale cytat Norwida i gdzieś tam się znalazł. I pani Dorota Gacek z Radiowej Dwójki odkryła, że zauważyła go, no to pewnie wynika stąd. Chociaż tak prawie mówiąc, to ten Norwid chyba przez Czesława Niemena trochę zawędrował do tej książki. W tym sensie, że gdybym nie znał piosenki Pielgrzym Niemena, to pewnie bym nie pamiętał tego wiersza Norwida. Ale rzeczywiście to jest takie repozytorium ogromne, takie ogromne archiwum, które no, jeśli się przez to przeszło, to się to w głowie ma. Jeśli nawet się czegoś nie pamięta, to wiadomo do czego, jak do tego nawiązać, gdzie to znaleźć. A to jest ważne.
1: Też z perspektywy czytelnika z kolei, kiedy mamy w jakiejś części to zaplecze, to ta lektura staje się dużo bardziej satysfakcjonująca, kiedy jesteśmy w stanie te takie różne intertekstualne smaczki sobie wyłapywać.
0: Tak, myślę, że tak. I piszę też trochę z taką intencją. To znaczy z tym, że zawsze staram się... to jest też taka dyrektywa, która mi zawsze towarzyszy. Żeby nie pisać w taki sposób szyfrowy. To znaczy nie jeśli umieszczam jakieś nawiązania intersekstualne, a u mnie jest ich dużo, to one nie są rozszyfrowanie. Właśnie nie chcę, żeby to było rozszyfrowywanie. Nie chcę, żeby odczytywanie jakichkolwiek nawiązań było warunkiem potrzebnym do jakiegoś odczytania, zrozumienia i przyswojenia tej książki. Nie chcę się bawić w Jamesa Joyce'a. Więc to jest raczej nadatek. Jeśli tam się znajduje jakiś trop, niezależnie od tego, jak obszerny, czy to jest, nie wiem, mit Orfeusza i Eurydyki, który jest właściwie taki mało chyba widocznym, ale fundamentem całego Kasperla i Margit, tylko takim głęboko ukrytym. Czy jest to drobniutki kryptocytat z Norwida, to nie jest to... Staram się pisać tak, żeby nie był jakiś warunek, to żeby to nie był jakiś warunek do tego, żeby móc tę książkę w ogóle jakoś ogarnąć i przyswoić.
1: No, z drugiej strony myślę, że też częstym taką intrygującą rzeczą dla mnie jest właśnie poprzez takie smaczki pozostawione przez autorów myślenie o nich nie tylko jako o pisarzach, ale też właśnie o czytelnikach, bo gdzieś tam jest to po prostu ciekawe. Musimy zmierzać do końca naszej rozmowy.
2: Nie wiadomo, kiedy to się stało.
1: Ciężko mi w to uwierzyć, ale rzeczywiście audycji zostały nam 4 minuty.
2: A musimy zaprosić na spotkanie.
1: Tak, spotkanie zamkowe w ramach festiwalu Fabuła, gdzie będziecie mogli spotkać Macieja Płazę i porozmawiać o jego, znaczy może nie porozmawiać, ale na pewno będzie przestrzeń na zadawanie pytań.
0: Tak, porozmawiać też zachęcam do rozmowy. To właśnie w dużych miastach to tak wszyscy się boją rozmawiać z autorami. W małych jest zupełnie inaczej.
1: Tak? To, no to odwagi. W Poznaniu nie jesteś aż taki wielki.
2: Więc nie rób z siebie Berlina i zadawaj pytania Maciejowi Płazie. 19 maja, już w najbliższy wtorek, godzina 19, sala wielka. Widzimy się w festiwalu. Nieskromnie możemy dodać, że my też zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się zaraz po twoim. A więc koniecznie przyjdźcie, bo Marcin Jaworski z Agą Zano, czyli też osobą związaną z tłumaczeniem, będą pytać, wypytywać na pewno o Kaspra i Margit, no i o fabułę. Fabułę, która jest przecież przewodniczką festiwalu.
0: Tak, dużo się w tej mojej fabule dzieje. Dodam tylko, że jest to oczywiście właściwie przedpremiera książki, bo książka wyjdzie tak ściśle rzecz biorąc dzień później, ale książka już będzie na spotkaniu, będzie można ją kupić i dostać mój buzzgrow na stronie tytułowej.
2: No to ja myślę, że to są co najmniej dodatkowe 4 powody, żeby się pojawić.
1: Tak, warto.
0: Zapraszam.
1: Dziękujemy.
2: Zapraszamy.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję
1: za tą rozmowę. Dzisiaj za realizację Fundacji Odpowiedzialny Mateusz Szlas. Słuchaliście audycji Do Czytania. Przypominamy, że nasze audycje są też dostępne na Spotify, na profilu Do Czytania audycja Radia Afera, a przed mikrofonami
2: Joanna Dąbrowska, a naszym gościem jest dzisiaj
0: Maciej Płaza.
1: I druga prowadząca, druga odnoga audycji, Maria Maciejewska. Dziękujemy jeszcze raz i do usłyszenia i miejmy nadzieję do zobaczenia we wtorek.
0: Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Cześć. Dziękuję. Cześć.

0: Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania. W każdą sobotę o godzinie 11.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
3: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.
4: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9:00 wieczorem.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dzień Nauki na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników na cykl wydarzeń promujących badania i innowacje na naszej uczelni. W programie wykłady zagranicznych gości, sesje plakatowe, warsztaty i stoiska jednostek uczelnianych. Dzień Nauki w Centrum Wykładowym w Auli Magna 18 maja od 9 do 17. Zaprasza Politechnika Poznańska.
1: Reklama.
6: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
7: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12:00.
8: Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Katarzyna Rybicka i mam zaszczyt prowadzić dla Państwa program Na Peryferiach. I ja muszę Państwu na dzień dobry dzisiaj powiedzieć, że ja dokonam zdrady. Zresztą dokonam zdrady w kilku aspektach, bo po pierwsze zdradzę dzisiaj Wielkopolskę i będziemy odwiedzać dzisiaj kompletnie inną część kraju. Zdradzę swój format, bo nie będzie dzisiaj tyle historii i nie będziemy się aż tak bardzo w nią zagłębiać. Będzie też muzyczna zdrada, bo nie będzie dzisiaj piosenek polskich, tylko właśnie królować nam dzisiaj będzie język angielski w muzyce. I mam nadzieję, że ten format, ta dzisiejsza specjalna audycja, bo ja lubię robić specjalne audycje przy różnych okazjach. Dzisiejszą okazją akurat są moje urodziny. I tym właśnie sposobem dostałam takie błogosławieństwo, że mogę opowiedzieć o innej części kraju, która też mnie w jakiś sposób fascynuje i do której lubię wracać. Więc dzisiaj nie Wielkopolska, ale będziemy dalej sobie zwiedzać i mam nadzieję, że przedstawione kilka miejsc, które dzisiaj się pojawi, zainteresują Państwa i również będą chcieli Państwo tą część kraju odwiedzić. Więc skoro zaczynamy dzisiaj muzycznie po angielsku, zacznijmy sobie od jednego z najlepszych zespołów z najlepszym męskim głosem, czyli od zespołu Imagine Dragons.

0: I myślałam sobie, mówię, lubię tak zrobić audycję związaną z czymś. No i mówię, w zeszłym roku na moje urodziny opowiadałam Państwu o miejscowościach, które były bliskie mi jako dziecku. I zaczęłam się zastanawiać, jakie są jeszcze miejscowości w Wielkopolsce, które gdzieś tam są mi bliskie. No i zaczęłam tak jeździć ręką po mapie, zaczęłam szukać w głowie, mówię tak, Łagiewniki, Suchy Raz, Złotniki, no już były, faktycznie były rok temu. I zaczęłam się zastanawiać, co dalej. Mówię, no Wągrowiec, Koło, no były i to były nawet nieraz tutaj wspominane. I dotarło do mnie, że taką miejscowością, do której często kiedyś jeździłam, był Wrocław. Wrocław w ogóle to jest takie miasto, które w historii mojego życia przewijało się bardzo często. Kiedyś tam jeździłam praktycznie raz do roku, jakieś 2-3 lata temu byłam tam przynajmniej raz w miesiącu. No i to było miasto, które dość mocno poznałam i poznałam też bardzo mocno ludzi. W ogóle to jest takie miasto, które albo się kocha, albo się nienawidzi, które ma bardzo wiele zalet, tak jak bardzo wiele ma wad. Ja o Wrocławiu mogę mówić jak o swoim przyjacielu, czyli o, posłuchajcie, Wrocław ma bardzo fajne to, że ma bardzo dużo mostów, ale tu przy okazji jest bardzo niefajne, bo ciężko w sumie się nieraz przeprawić. Jest nieraz problem z jakąś komunikacją, ale ja Wrocław bardzo lubię. No nie powiedziałabym, że kocham, bo kocham bardzo dużo miejscowości w Wielkopolsce, więc moje serduszko aż tak pojemne nie jest, ale Wrocław jest gdzieś mi tam bliski. Więc Wrocław będzie naszym dzisiaj takim punktem, powiedziałabym, wyjazdowym. No bo z Poznania do Wrocławia to idzie przejechać chwila, moment tak naprawdę pociągiem. Zresztą powiem Państwu szczerze, że kiedyś specjalnie do Wrocławia na koncert pojechałam i wracam jeszcze tego samego dnia, więc trasa nie jest szczególnie długa. I ten Wrocław ma w sobie wiele magicznych zakamarków. Przede wszystkim Wrocław to jest chyba takie miejsce, które się kojarzy nam przede wszystkim z mostami, ze studentami i z piękną architekturą. Bo architekturę mają przepiękną. I tak naprawdę, jeżeli bym chciała opowiedzieć o wszystkich tak naprawdę kościołach, które mi się tam podobają, o wszystkich jakichś małych zakamareczkach, o jakichś wszystkich kamieniczkach, o czymś takim, to prawdopodobnie bym musiała opowiadać miesiąc o tej miejscowości, ale myślę, że ważną rzeczą, albo podejdziemy po prostu do Wrocławia nieco od innej strony, czyli podejdziemy od strony mostu, bo wydaje mi się, że mało osób zwraca na to uwagę, a jak ja jadę do Wrocławia, to zawsze pierwsze, co widzę, to widzę mosty. Ja, ogromne mosty, które się po prostu, mam wrażenie, że ciągną się w nieskończoność. Czasami mam wrażenie, że jadę do Anglii albo jadę przez Anglię właśnie przez te mosty. I chciałabym wspomnieć dzisiaj o dwóch z naprawdę wielu, które tam są, czyli o moście grunwaldzkim, czyli o moście jedynym wiszącym drogowo-tramwajowym mostem w Polsce i jedynym na świecie o tak innowacyjnej konstrukcji nośnej, stalowo-nitynowej, w której pasma nakośne wykonane z blach ułożonych w paski. I to jest całkiem niesamowita konstrukcja. Zresztą to jest taki most, który jest jednym tak naprawdę z symboli Wrocławia i tak jest naprawdę bardzo ważny. Zwłaszcza, że on został wybudowany w 1902 roku koło ratusza na lewym brzegu Odry. I jest, no jakby nie patrzeć, stary i tak naprawdę jest całkiem znaczący. Ale to jest jeden most, o którym chciałam wspomnieć. Drugi most, którym chciałam wspomnieć, to Rędziński. Czyli to jest most wiatowy nad Odrą we Wrocławiu, będący częścią autostrady A8 albo obwodnicy Wrocławia. Też bardzo często miejsce, przez które przejeżdżałam. I ten most ma kilka rekordów. I rekordem jest najwyższy pylon w Polsce, czyli to jest 122 metry. Czym jest pylon? Pylon to jest taka najwyższa podpora w moście. I ona jest faktycznie bardzo, bardzo wysoka. Jest to najdłuższy żel betonowy most powieszony w Polsce. Jest to najdłuższy most podwieszany i jedyny taki pylonowy w Polsce. Ma najdłuższe przęsło żel betonowe w Polsce. I nie wiem, czy Państwo są w stanie wyobrazić sobie tą liczbę, bo ta liczba to jest 256 metrów. Jest największą powierzchniową, jest największy pod względem powierzchni mostem żelbetonowym. No jest czwartym co do wielkości betonowym mostem świata. I tutaj ja bym się na chwilę zatrzymała przy historii tego mostu, bo wydaje mi się to na tyle istotne, żeby pokazać, jak bardzo to jest trwała konstrukcja. To powódź w 2010 roku. I Odra wtedy zalała plac budowy. I dokonała wtedy licznych zniszczeń w infrastrukturze i faktycznie no, to była tragedia, ale mimo tego zalania, mimo tych zniszczeń, most oddano z miesięcznym opóźnieniem. Tylko z miesięcznym opóźnieniem, bo tak to było konstrukcyjnie dobrze zrobione, że owszem, naruszyło plac budowy, ale w sumie samego mostu, samych tych przęseł nie. Więc to jest naprawdę niesamowity pod tym względem most. No i trzeci most, o którym trzeba byłoby wspomnieć, to jest most Tumski. Stalowy, niklowany most wybudowany w 1889 roku. Ale ja do tego mostu jeszcze za chwilę wrócę.
1: Oh, misty eye of the mountain below.

Rozmawiamy sobie dzisiaj o Wrocławiu, który absolutnie nie jest w Wielkopolsce, no ale dzisiaj nasze na peryferiach wylądowało na tyle daleko, że wylądowało aż we Wrocławiu. I mówiąc o Wrocławiu, no nie sposób nie powiedzieć o Moście Tumskim. Już wspomniałam dwa mosty, które są pod różnymi względami wyjątkowe i są tak naprawdę rekordowe, ale Most Tumski to jest taki ładny most, o którym warto wspomnieć właśnie ze względu na to, że jest z 1889 roku. No i przy wejściu na Most Tumski od strony Wyspy Piasek stoją figury świętej Jadwigi, czyli patronki Śląska, oraz świętego Jana Chrzciciela. Więc to jest tak naprawdę bardzo ładny most, zwłaszcza, że ten most był w którymś momencie bardzo mocno oblegany przez zakochane pary. I one właśnie na tym moście zakładały kłódki i kluczyk wrzucały do wody. No, jeżeli kiedyś coś takiego zrobiliście, to chcę wam powiedzieć, że prawdopodobnie wasza kłódka jest już w tym momencie ściągnięta. No bo te kłódki potrafiły ważyć po 2 tony, jeżeli już wszystkie były zebrane i faktycznie przy kolejnym remoncie tego mostu kłódki były ściągane, rozcinane, więc mam nadzieję, że mimo wszystko wasza miłość przetrwała. A jeśli nie, no to mam nadzieję, że nadal jest wam mimo wszystko dobrze w życiu. Ale jeżeli mówimy o Wrocławiu, mówimy o mostach, ale mówimy też o kościołach, o tej przepięknej architekturze, w czym naprawdę się zakochałam. Tam jest naprawdę, na każdym kroku jest gdzie wejść. I zastanawiałam się bardzo długo, o czym państwu opowiedzieć, więc stwierdziłam, że takim najważniejszym miejscem, takim wyjątkowym, takim miejscem, które trzeba opowiedzieć, to jest Kolegiata Świętego Krzyża i Kościół Świętego Bartłomieja we Wrocławiu. I teraz państwo mają pewnie takie trochę zdziwienie, ale o co właściwie ci, Kasiu, chodzi? Że dlaczego mówisz o jednym miejscu i mówisz naraz o dwóch? No tak, bo to jest kościół pod kościołem. To jest tak naprawdę podwójny kościół. Jest jedno piętro z kolegiatą i drugie piętro, gdzie jest kościół. I sama kolegiata powstała z fundacji księcia Henryka Probusa jako wotum po zakończeniu jego długotrwałego sporu polityczno-kościelnego z biskupem wrocławskim Tomaszem II. Wotum, no to jest takie postawienie czegoś, może być świątynia, może być to krzyż, w ramach takiej dziękczynności do Boga, że coś się skończyło. Na przykład są krzyże wotywne, a w tym momencie tutaj była kolegiata wotywna. I to jest piękna budowla. Ja państwu postaram się ją nakreślić, chociaż wiem, że no nie oddam słowami tego. Po prostu tam trzeba wejść i zobaczyć. Bo sam sobie kościół jest bardzo wysoki, jest dwukondygnacyjny, ceglany i jest halowy. Halowy, czyli faktycznie wszystkie nawy są na tej samej wysokości. Nie ma jakby, że nawa główna jest wyżej. I posiada niezwykły właśnie ten dwukondygnacyjny układ, czyli dolny kościół świętego Bartłomieja i górny właściwy świętego Krzyża. I one powtarzają swój rzut, czyli one są praktycznie takie same. Jeden i drugi, czyli nie ma żadnych zmian względem jeden drugiego. One są po prostu bliźniaczo do siebie podobne, jeżeli chodzi o układ. I on jest na rzucie poziomym, jest na formie krzyża łacińskiego, jest czteroprzęsłowy ten kościół, jest wydłużone prezbiterium, zakończone jest trójbocznym obejściem i jest analogicznie zakończony transept na tej samej rozpiętości co sklepienia. Więc on jest taki bardzo, bardzo bym powiedziała równy. Ale jeżeli ktoś lubi się w liczbach, to kościół ma 66 metrów długości i 44 szerokości, a sama długość naw to jest jakieś 19 metrów. Jest przepiękna, w pełni ukończona iglica wysoka na 69 metrów, co czyni kolegiatę tak naprawdę 8. pod względem wysokości budynkiem we Wrocławiu. Jest pokryte blachą miedzianą i ogólnie jest bardzo nietypowe również rozwiązanie dachu. No bo dach to, jakby spojrzeć od nawy środkowej, to jest taki wysoki dach podłużny z wysokim prezbiterium, a zaś nawy boczne są poprzeczne. I to są takie małe daszki szczytowe. Ogólnie budynek jest przepiękny i to, że on jest dwukondygnacyjny, jest faktycznie czymś niezwykłym, czymś bardzo rzadko spotykanym. Więc jeżeli będą mieli państwo okazję, będą przyjeżdżać państwo koło Wrocławia, to warto wjechać faktycznie gdzieś tam głębiej albo zostawić auto i przejechać gdzieś tramwajem
pochodzić, pozwiedzać i zobaczyć te budynki. Na pewno, jeżeli będą Państwo jechać w stronę Wrocławia, to oprócz mostów zobaczą Państwo taki budynek, który się nazywa Sky Tower. I Sky Tower ma różne tak naprawdę przydomki. Absolutnie się nie dziwię, dlaczego. Miałam kiedyś widok na Sky Tower z pokoju. W sumie wyglądało to nawet całkiem imponująco, ze względu na to, że faktycznie ten budynek bardzo mocno góruje nad całym miastem, ale widok z niego również jest zachwycający. Jeżeli trafią Państwo na taką bezchmurny dzień, na taką przejrzyste wręcz niebo, to będą Państwo w stanie zobaczyć nie tylko Wrocław, ale również miasta i wsie, które są naokoło. Co faktycznie całkiem niezwykłe, biorąc pod uwagę, na ile Wrocław jest rozległy i ile ma dzielnic. Ale faktycznie widok gdzieś tam z samego tego szczytu, przez te wielkie szyby, bo faktycznie jak się stoi na samej górze, na tym ostatnim piętrze, no to te szyby to chyba były 2 razy tak wysokie jak ja. Albo mi się tak wydaje w tym momencie. I widok na cały Wrocław, no to jest faktycznie widok fantastyczny. Więc tutaj trochę mostów, tutaj kościół i tutaj faktycznie jeszcze Sky Tower, żeby można było sobie zobaczyć tak szeroko panoramę miasta.

0: Trochę jednak tej Polski pozwiedzałam i jak sobie pomyślę o różnych nazwach, to najbardziej fascynujące nazwy ma Wrocław. No, samo w sobie Wrocław jest tak naprawdę skróceniem imienia Wrocław? Wrocławsław. Tak, jest w sumie tak naprawdę wyrzuceniem kilku liter, zmiękczeniem tego. No, ogólnie jest to od założyciela. Klasycznie od założyciela jest nazwa, ale faktycznie Wrocław jest od imienia. Ale Wrocław ma wiele innych miejsc z przepięknymi nazwami, no bo jest choćby Psie Pole, które faktycznie funkcjonuje ta nazwa i ta nazwa naprawdę istnieje. Jest choćby moja ukochana ulica. Naprawdę, jeżeli miałabym wybierać top nazwy ulic, to na pierwszym miejscu byłaby ulica we Wrocławiu, która nazywa się Na Ostatnim Groszu. I Na Ostatnim Groszu to jest taka przepiękna nazwa, dlatego że ona też jest historycznie całkiem mocno uzasadniona. Otóż kiedyś na Psim Polu była gospoda właśnie o tej nazwie. Znaczy nazwa w oryginale była po niemiecku, czyli Ratzenheller. I to był budynek, który był właśnie ostatnim punktem przed wjazdem do Wrocławia albo z wyjazdu do Wrocławia. Więc jest takie twierdzenie, że tam rolnicy przepijali swoje ostatnie pieniądze. Czyli właśnie wracając z pola przepijali tam to, co mieli i dopiero wjeżdżali do Wrocławia. Więc nazwa całkiem zabawna, no ale wynikająca z czegoś historycznie. Ale w ogóle, jeżeli sobie przejrzymy przez różne nazwy ulic we Wrocławiu, no to jest choćby taka fajna ulica, która się nazywa Nożowniczą. I ona faktycznie jest od zawodu, czyli właśnie od człowieka, który gdzieś tam robił noże, robił nożyczki. Ale niektóre nazwy są bezpośrednim tłumaczeniem, taką bezpośrednią kalką wręcz, nawet nie tłumaczeniem, tylko kalką z języka niemieckiego. Czyli na przykład ulica Kamienna, która no, nie wzięła się od kamienia, tylko wzięła się tak naprawdę od nazwiska. Tak naprawdę niemieckiego nazwiska, które zostało przetłumaczone na polskie i tak się stała właśnie ulicą Kamienną. Tak samo jest z ulicą Piękną, która była Schönstrasse. Schön, czyli piękny. No i tutaj też dosłownie tłumaczenie było mylące, no bo chodziło o pruskiego ministra z początku XIX wieku. Więc tak naprawdę ulice i nazwy tych ulic nieraz mają za sobą bardzo ciekawą historię i nieraz po prostu są wynikiem jakiegoś błędu, jakiejś kalki. Można we Wrocławiu znaleźć też sporo ulic, które mają błędną nazwę, mają błędnie zapisane nazwiska i już się w sumie tak przyjęło, więc już tak zostało. I ja się mogę śmiać z tych różnych nazw, dlatego że faktycznie gdzieś tam Wrocław jest mi bliski i naprawdę dużo go zwiedziłam, ale proszę też spojrzeć na to, że ile z nas mieszkających w Poznaniu osób wie, dlaczego na przykład mamy ulicę Strusia. Albo właściwie, dlaczego mamy Rondo Kaponiera i kim właściwie był Kaponier. Czy ktoś z Państwa wie? Więc trochę musiałam zajawić o tych śmiesznościach ulic, no bo faktycznie Wrocław zeszłam w tej i nazad. Ale no, nie śmiejmy się tak bez sensu. No jakby zobaczmy, skąd się te niektóre nazwy wzięły i też zobaczmy, w ile w Poznaniu mamy nazw ulic, które tak naprawdę nie wiemy, skąd naprawdę są i dlaczego właśnie tak brzmią. I zostawiam Państwa z tą myślą i zapraszam od razu na przynętę kulturalną.
1: Mój stary to fanatyk kultury.
2: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
3: Masz problemy ze snem? A może jesteś nocnym markiem? Ja jestem Karolina Duchiewicz i myślę, że jeśli odpowiedziałeś na te pytania twierdząco, to dzisiejszy wieczór na ciebie czeka.
1: Przynęta kulturalna.
3: Jedna noc, dziesiątki miejsc i setki powodów, żeby nie siedzieć w domu. Noc muzeów w Poznaniu zamienia miasto w wielki nocny plac zabaw dla ciekawych świata. Muzea otwierają tajne drzwi, galerie budzą się po zmroku, a zabytki zaczynają opowiadać historie, których za dnia nie słychać. Czekają koncerty, warsztaty, niespodzianki i klimat, którego nie da się zamknąć w gablocie. Poznań, godzina 17. A jeśli nie muzea, to może porządna dawka śmiechu, eksplozja humoru, błyskotliwych ripost i premierowych skeczy, które rozbawią nawet największych ponuraków. Na jednej scenie spotkają się gwiazdy polskiego kabaretu, by udowodnić, że najlepszym lekarstwem na codzienność jest solidna dawka śmiechu. Zabierz znajomych, zostaw stres za drzwiami i przygotuj się na wieczór, podczas którego łzy będą płynąć, ale wyłącznie ze śmiechu. Międzynarodowe Targi Poznańskie, godzina 20. Legendarny głos znów na scenie. The Amy Winehouse Band to muzyczna podróż przez emocje, soul i jazzowe brzmienia, które rozsławiły wokalistkę na cały świat. Na scenie pojawi się jej oryginalny zespół prowadzony przez bliskiego przyjaciela artystki, Dale'a Davisa, by jeszcze raz ożywić klimat utworów takich jak Back to Black czy Rehab. To nie tylko koncert. To wieczór pełen wspomnień, emocji i muzyki, która mimo upływu lat nadal trafia prosto w serce. Klub muzyczny B17, godzina 20.
2: Radio Afera.

Myśląc o dzisiejszej audycji, myślałam również o tym, żeby opowiedzieć Państwu o Poznaniu i pokazać Poznań z mojej perspektywy, ale ja mam to szczęście, że moje urodziny wypadają mniej więcej właśnie w czasie Nocy Muzeów, więc faktycznie sama w sobie Noc Muzeów jest bardzo interesująca i naprawdę w tym tygodniu, w ten weekend jest co robić, właściwie przez tą noc jest co robić, jest zawsze dużo muzeów do zwiedzania, są jakieś kolejne miejsca do odwiedzenia, do odświeżenia sobie niektóre. Naprawdę jest zawsze co robić, więc stwierdziłam, że Poznań no, nie będzie dobrą opcją dzisiaj, więc stwierdziłam, że no, pokażę Państwu coś, co ja lubię, co faktycznie w granicach Wielkopolski nie jest. I pojechaliśmy sobie dzisiaj pociągiem tak z Poznania do Wrocławia, ale nie zatrzymujemy się we Wrocławiu. Trochę poopowiadam o mostach, trochę o architekturze, trochę pośmialiśmy się z nazw, ale wsiądźmy jeszcze na chwilę do pociągu. Przejdźmy już, naprawdę, to jest stacyjka, no może dwie, jeżeli wsiądziemy w inny pociąg i dojedźmy do Leśnicy. Leśnica no w sumie jest w jakiś sposób dalej częścią Wrocławia, ale pod samym hasłem Leśnica też jak najbardziej znajdziecie. Leśnica, Leśnica Wrocław i tak wam znajdzie, i tak wam znajdzie. Ludzie, którzy jeżdżą na konwenty, zapewne Leśnicę znają, a właściwie ten piękny zameczek. To jest w ogóle zamek, przy którym odbywają się konwenty, przy którym odbywają się takie dni fantastyki. I to jest miejsce, które odwiedzam całkiem regularnie, co roku. Zresztą w zeszłym roku to miejsce było zamknięte dla zwiedzających, no bo był remont. Ale w ogóle sam w sobie ten pałacyk ma całkiem ciekawą historię, bo najprawdopodobniej powstał w 1132 roku. Właściwie pierwszy zamek wtedy powstał, będący siedzibą książęcą Bolesława Wysokiego, czyli księcia śląskiego, dlatego też prawdopodobnie nigdy ta nazwa, to imię, to nazwisko nie padło. I była to linia książąt wrocławskich panujących na tym terenie do 1335 roku. Dlatego też wspominam jakby tą postać, bo ona jest ważna historycznie i długoterminowo tak naprawdę dla historii, tak naprawdę Wrocławia. Ale Oleśnica przez jakiś czas była czeska. Właścicielem był król czeski Jan Luksemburski, który sprzedał w 1339 Leśnicę wraz z dworami za 300 praskich groszy mieszczanowi wrocławskiemu Di Rese. Też wiem, że brzmi to bardzo polsko. W każdym razie Oleśnica została, znaczy pałac, o którym będę teraz mówić, wybudowana została już w 1132 roku, miała okres bycia czeskim, później była przez jakiś czas habsburskim miejscem, byli tutaj Habsburgowie. Później miała nawet taki ładny sobie okres pruski. W 1742 roku to było właśnie pruskie miejsce, pruski pałac, przepraszam. A po roku 1945 pałac nie uległ zniszczeniu. Pałac nie uległ zniszczeniu w czasie wojny. Więc on jaki był, taki jest. Tylko tyle, że został rozkradziony. Wnętrze zostało rozkradzione. No i w listopadzie 1953 roku zorganizowano sprawdzanie jak, co, gdzie, dlaczego. No ale tak naprawdę z tego dochodzenia nic nie wyszło. Na przestrzeni w ogóle 900 lat dziejów tego pałacu zamek gościł licznych przedstawicieli rodów królewskich, książęcych, osobistości znanych właśnie z kart historii. No i obok ważnych dziejów dla Śląska i Polski postaci takich osób jak Bolesława Wysokiego, Henryka Brodatego, jego żony Jadwigi, Henryka Pobożnego, przebywał również tutaj król czeski, król niemiecki, który później był cesarzem, czyli Karol IV. W 1563 roku był jeszcze Maksymilian II. W latach 1564-1576 był wspomniany Maciej II. Była bitwa pod Lutyną, gdzie pałac stał się kwaterą dowództwa wojsk austriackich. Więc faktycznie on bardzo dużo tej historii miał, bardzo dużo rzeczy przeszedł. Aha, jeszcze bym zapomniała, że mieszkał tutaj Hieronim Bonaparte. No, chociaż Bonaparte może nie ten, ale chociaż Hieronim. I jeszcze na tukatkę marszałek Michel Ney. W ogóle sam w sobie zamek mogą Państwo zwiedzać codziennie i nie trzeba kupować biletów, więc jak najbardziej polecam. Zaraz obok zamku jest park. Park w Oleśnicy.
No, konwentowicze na pewno bardzo dobrze znają ten park. On jest nawet całkiem rozległy. On jest bardzo faktycznie taki sympatyczny do zwiedzania i myślę, że nie jedna osoba miała już tam sesję zdjęciową. Zresztą tyle razy, ile ja tam byłam, to widziałam, że ktoś biega z aparatem i robi różnym osobom zdjęcie. Tam w ogóle jest tak z tym parkiem, że on ma w ogóle coś takiego, że faktycznie tamtędy płynie rzeka. Są przynajmniej dwa mosty, ja pamiętam. Może gdzieś tam jest jeszcze jakiś inny. No i też jest coś takiego, co bym powiedziała, labiryntem z żywopłotu. Jest miejsce, gdzie mogą Państwo się normalnie zgubić w żywopłotach. Jest taki mały labirynt, całkiem urocza dodatkowa rzecz. Ale obecny w ogóle park krajobazowy, czyli to, co Państwu przed chwilą powiedziałam, został w sumie stworzony przez ówczesnego właściciela posiadłości, ministra w rządzie pruskim Cyryla Friedricha Heinricha von Wilch und Lutim. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałam, jak on się nazywał, bo faktycznie imię i nazwisko całkiem długie i bardzo mało polskich liter tam znalazłam. No i ten projekt w sumie sporządzony w 1836 roku został już w sumie taki do teraz. Co prawda na początku fosa wokół zamku była większa, teraz części tej fosy nie ma, bo została ona przerobiona na park. No i tak jak spojrzą Państwo od przodu, to zobaczą Państwo właśnie ten pałac. No on jest taki ni to żółty, ni to nie wiadomo jaki, przynajmniej tak jak jeszcze go pamiętam sprzed remontu. Nie wiem teraz do końca, jak wygląda. Nie jestem pewna nawet, czy remont się już skończył. Wydaje mi się, że tak. On jest taki trzykondygnacyjny. Po bokach są takie duże balkony. Na te balkony nie można było wchodzić, bo one były faktycznie już w kiepskim stanie, ale faktycznie wielkie te balkony były. I jak staną Państwo właśnie przed tym pałacem, to zobaczą Państwo, jaka głęboka była ta fosa, bo zresztą fosa do tej pory jest. Ta fosa jest naprawdę bardzo głęboka, otacza zamek, tak przynajmniej do połowy, a od drugiej połowy faktycznie już ziemia jest wyrównana. Co prawda, po prawej stronie jest ta fosa, jest to wgłębienie, po lewej stronie jest wał. Na ten wał też można wejść, z tego wału można też zobaczyć tak naprawdę wyższe piętra lepiej tego zamku. Jak pójdą Państwo na tył zamku, no to jak pójdą dalej Państwo prosto, no to będą mogli Państwo dojść faktycznie do tego parku i ten park jak najbardziej polecam zwiedzić. Mówi się też, że w tym parku, a właściwie obok parku jest coś takiego jak ruiny osadnika i jest to takie miejsce, na którym są graffiti. Słyszałam różne twierdzenia na ten temat, co to jest. Jedno, że to była kiedyś oczyszczalnia ścieków, inni twierdzą, że jeszcze co innego tam było, ale nie udało mi się do tej informacji dokopać. W każdym razie jest taki cylindryczny budynek, który jest pomalowany w różne graffiti. Też wygląda całkiem ciekawie i może stanowić bardzo interesujące tło do zdjęć. Więc tak by wyglądała Oleśnica, przynajmniej w takiej okrojonej wersji, przynajmniej tak jak ja ją pamiętam, tak jak też szukałam informacji o niej. Czy warto i jak najbardziej warto sobie pojechać? To już jest naprawdę niedaleko do Wrocławia, to już jest naprawdę kawałeczek do przejechania, a faktycznie sam ten zameczek, sam właściwie jego klimat jest czymś wartym odwiedzenia, jest czymś wartym zobaczenia. Zwłaszcza jeżeli jeszcze sobie człowiek pomyśli, ile ważnych historycznie osób tam było i ile tak naprawdę ten zamek przeszedł. No i to coś, co jest dla mnie bardzo istotne i wydaje mi się, że też warte podkreślenia, że pałac nie uległ zniszczeniom w czasie wojny. Więc faktycznie on ten swój kształt, on ten swój charakter zachował.

Czasem spotyka się w swoim życiu ludzi, którzy mówią: a, jestem z Wrocławia. No jak zaczynacie dłużej rozmawiać albo spędzać ze sobą więcej czasu, okazuje się, że z samego Wrocławia nie są, tylko są z jakiejś mniejszej miejscowości zaraz obok Wrocławia. Więc zostawiliśmy Wrocław, zostawmy sobie naszą piękną Oleśnicę i wróćmy sobie pociągiem do Wrocławia i pojedźmy kawałek w drugą stronę, pojedźmy sobie do Wołowa. Bo mimo tego, co zawsze mi mój przyjaciel próbował mówić, że w Wołowie nic nie ma, w Wołowie jest bardzo dużo rzeczy. Przede wszystkim sama nazwa w sobie wskazuje to, że kiedyś tam był handel wołami. I tak też jest wspominana w staropolskich formach, czyli Wołowo, i w łacińskich nazwach, gdzie faktycznie jest to zapisane jako miasto, gdzie się handluje wołami. No ale zostało to skrócone do samego słowa Wołów. I tam jest dużo rzeczy, tak naprawdę. Tam jest naprawdę dużo rzeczy do odwiedzenia i takim pierwszą rzeczą, którą od razu wchodzi do głowy, kiedy słyszy się Wołów, no to jest więzienie. I to jest bardzo ciekawe więzienie, które zostało wybudowane w latach 1891-1893 w systemie pensylwańskim. I zastanawiają się Państwo, jak wygląda pewno więzienie pensylwańskie. To już odpowiadam. Jest to więzienie na planie krzyża. I ono jest na miejscu starszego i małego więzienia pomocniczego. I od końca 1944 roku ono ma już taką historię, do której nie chciałabym podchodzić, ale faktycznie bardzo dużo złych rzeczy się tam działo. Ale jeżeli mówimy o Wołowie, to coś, o czym trzeba byłoby wspomnieć, to jest Zamek Piastowski, czyli kościół świętego Karola Borłusza. On jest akurat na Starówce. Przy samej Starówce też zobaczą Państwo wyremontowaną wagę. Waga, no to też taki budynek, w którym kiedyś faktycznie wagi były ważone różne rzeczy, teraz pełni inną funkcję. Jest to budynek odremontowany. Jest to budynek stworzony od zera, więc no nie ma tej pierwotnej historycznej wartości, ale no też wagę w Poznaniu mamy. Waga poznańska też w tym momencie pełni kompletnie inną funkcję. Jest w ogóle zespół klasztorny karmelitanów. Jest kościół parafialny Karola Bromeusza, o którym chyba wspominam, klasztor benedyktynów, figura Matki Boskiej, czyli kolumna maryjna w otoczeniu aniołów na Placu Zamkowym z 1733 roku. No i też taką bardzo ładną rzeczą, bardzo ładnym miejscem jest cmentarz. Cmentarz katolicki, w tym momencie nieczynny, z połowy wieku XVII, jeżeli teraz pamięć mnie nie myli, i kaplica pod wezwaniem Świętego Krzyża. W ogóle, jeżeli stanęliby Państwo przed bramą tego cmentarza, no to już samo w sobie miejsce ma niesamowity klimat. Już ta brama jest sama w sobie piękna, już to przejście. No i ten cmentarz też faktycznie wiele ciekawych zakamarków ma. Też można zawsze postawić świeczkę

to już dawno tej świeczki postawionej nie miał. W ogóle Wołów jest zaraz przy lesie, więc faktycznie do tego lasu to tak naprawdę przechodzą państwo przez ulicę i już są państwo w lesie, zresztą przepięknym, bardzo gęstym, bardzo takim okazałym. I tak naprawdę ja o Wrocławiu mówiąc tutaj już w tym momencie o Wołowie, jest jeszcze jedna rzecz, którą bym chciała wspomnieć, bo wydaje mi się, że mało osób o tym pamięta, bo niedawno wszyscy zachwycaliśmy się drugim Polakiem w kosmosie. A czy państwo pamiętają, kto był pierwszym Polakiem w kosmosie? Jak się nazywał i skąd on był? Pierwszym Polakiem w kosmosie był Hermaszewski. I Hermaszewski, mimo tego, że mówił, że pochodził z Wrocławia, on tak naprawdę pochodził z Wołowa. I właśnie jego samolot możemy zobaczyć w Wołowie. On jest postawiony jako pomnik. I ten pomnik stoi też na takim rondzie. On stoi też w takim bardzo reprezentacyjnym miejscu. Jest on faktycznie tak wyżej i jest wieczorem poświetlany tak, żeby wydawało się, że faktycznie w kokpicie dalej jest ktoś. Zresztą ten MiG, no to samolot, to był MiG, był używany bardzo długo jeszcze do celów szkoleniowych, bo miał sprawny silnik, no ale kiedy został zawieszony jako tutaj pokazanie, przypomnienie tego, kto stąd pochodzi, ten silnik wyciągnięto i odmalowano ten samolot, odmalowane oznaczenia, więc on faktycznie robi gdzieś tam niesamowity efekt, gdzieś tam na samym początku tak naprawdę Wołowa, no i też nocą bardzo pięknie on wygląda. Pomnik, samolot. Niedużo jest w sumie takich pomników, więc warto też o tym wspomnieć, zwłaszcza, że tutaj mówimy o samolocie Hermaszewskiego.

0: No serce krwawi, ale powoli trzeba kończyć audycję. A jeszcze Państwu chciałam wspomnieć o Lubiążu, który zachwycił mnie tak naprawdę tydzień temu, który ma przepiękny właśnie ten cały ośrodek, całą tą tak naprawdę opactwo cysterskie w Lubiążu jest przepiękne i naprawdę polecałabym to też obejrzeć każdemu, kto miałby taką możliwość. Jest co tam chodzić, jest co tam chodzić i faktycznie przestrzeń jest niesamowita, ale niestety nie mam już możliwości opowiedzieć Państwu tego, jak bardzo mnie to miejsce zachwyciło. W każdym razie zarzucam, że jeszcze jest Lubiąż. Gdzieś tam koło Wrocławia, gdzieś tam koło Wołowa, bardziej koło Wołowa, aniżeli koło Wrocławia, ale właśnie dzisiaj sobie od Wrocławia wyszliśmy. Mówiliśmy o Wrocławiu, o Wołowie, o pałacu jeszcze jednym. No i tutaj faktycznie na końcu jeszcze Państwu wspominam o opactwie cysterskim w Lubiążu. Ja za dzisiaj serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że audycja była przyjemna do słuchania i nowe miejsce, kompletnie inne, było również ciekawe do zwiedzenia, choćby w taki sposób. Za realizację odpowiadał dzisiaj Mateusz Las oraz Marta Duszyńska. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!
1: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
2: Autopromocja.
3: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum. Każdą sobotę o 17:00.
4: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
5: Seks Afera.
6: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19:00.
7: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.
8: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
2: Autopromocja.
9: Radio Afera rockowo i alternatywnie.
10: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
11: Dzień dobry. Good Night Collective wita w kolejnej cosobotniej audycji. I dzisiejsza audycja będzie w sumie o tyle wyjątkowa, że będzie początkiem cyklu. Będzie początkiem cyklu, w którym opowiemy wam o planetach. Postaramy się jednak, żeby to nie były takie informacje, które już pewnie znacie gdzieś ze szkoły podstawowej, tylko żeby to było trochę więcej ciekawostek i żeby to było trochę bardziej...
12: Zaznaczmy, że o planetach naszego Układu Słonecznego po kolei.
11: Tak, no właśnie. Skoro po kolei, skoro o planetach Układu Słonecznego, no to pierwszy w kolejności będzie Merkury. Merkury w sumie jest planetą, tak mi się wydaje, mocno niedocenianą.
12: Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że jest taka piosenka o Układzie Słonecznym, bardzo popularna na YouTubie. Nie wiedziałam o jej istnieniu, dopóki studenci mi nie zaczęli jej śpiewać na zajęciach. I dzięki niej podobno dzieci wiedzą, jaka jest kolejność planet.
11: Chcesz zacytować może, by zapiewać?
12: Podziękuję, ale myślę, że po prostu chciałam powiedzieć, że jest taka piosenka, że wiem, że jest piosenka, która się nazywa O Układzie Słonecznym.
11: Jest taki piosenka, a właściwie był taki piosenkarz.
12: Merkury?
11: Merkury, tak. No właśnie, natomiast jako planeta wydaje mi się, że Merkury jest trochę niedoceniany, no bo w sumie on wygląda niezbyt atrakcyjnie. Znaczy wygląda jak księżyc w sumie. Znaczy jest szary.
12: Tak, i on jest taki niedoceniony, bo nawet jeśli ktoś mówi o życiu gdzieś poza Ziemią, no to numer jeden jest Mars, a numer dwa jest Wenus. A ten Merkury to jest w ogóle taki...
11: No jest pod tym kątem biedny, no ale z drugiej strony pod kątem życia, no to w sumie jest to uzasadnione, nie? Jest, no przede wszystkim jest pierwszą planetą od Słońca. To jest kilkadziesiąt milionów kilometrów, od mniej więcej 45
12: jest
11: do
12: 70.
11: I jest dosyć mały, więc... Nie ma atmosfery za bardzo. Oczywiście każda planeta ma jakąś taką bardzo, bardzo, bardzo szczątkową atmosferę, ale to absolutnie mówimy o atmosferze, która wciąż jest praktycznie próżnią, więc...
12: Tak, no tak samo jak na przykład na Księżycu nie ma atmosfery, ale gdzieś tam można znaleźć jakieś drobne
11: jakieś
12: cząstki,
11: śladowe,
12: które gdzieś tam
11: gazów.
12: Sobie... Gazów, tak. Które gdzieś tam jakby krążą wokół tej ciała, które ma masę po prostu, tak? Po prostu mamy masę i gdzieś tam te cząstki krążą. Natomiast czemu Merkury nie ma atmosfery? Myślałam, że może nasi słuchacze myśleli, że wszystkie planety mają jakąś atmosferę.
11: No to już odpowiedzieliśmy, że nie wszystkie. Tutaj nawet można powiedzieć, no z drugiej strony to już nie jest planeta, ale Pluton też miewa atmosferę, mimo że jest wyraźnie mniejszy od Merkurego, to miewa atmosferę, więc niewielka masa Merkurego to jest tylko jeden z powodów. No drugi jest taki, że z tą niewielką masą idzie też w tym przypadku niestety niezbyt silne pole magnetyczne.
12: Nadal całkiem silne, jak porównamy je do Wenus i Marsa, tak?
11: Tak, bo natomiast... trzeba przyznać, że Merkury jak na swój rozmiar radzi sobie całkiem nieźle, no ale to wciąż jest
12: 1%
11: mniej więcej 1%
12: siły pola magnetycznego w porównaniu do ziemskiego. W związku z czym to, co my zawsze mówimy, to, co nas chroni jako ziemian przed tym, żeby nasza atmosfera została zdmuchnięta przez wiatr słoneczny, to jest właśnie pole magnetyczne. Więc jeżeli planeta nie ma, jest tak blisko Słońca i ma tak słabe pole magnetyczne, to nawet jeśli taka atmosfera kiedyś może mogła istnieć, to ona po prostu została stmuchnięta i dlatego praktycznie nie istnieje, oprócz tego, że możemy ją nazwać nie atmosferą, ale bardziej egzosferą, no bo coś tam jednak jest.
11: Tak, no czyli nie dość, że grawitacja jest dość słaba, więc niezbyt chce tą atmosferę trzymać, do tego jeszcze mamy słabe pole magnetyczne, które niezbyt dobrze chroni ją przed wiatrem słonecznym, a do tego jeszcze przez to, że Merkury jest mniej więcej prawie, że 3 razy bliżej Słońca niż Ziemia, no to mamy oczywiście bardzo silny wiatr słoneczny, który bardzo efektywnie jest w stanie zdmuchiwać taką atmosferę. Także no tam dla tej atmosfery to właściwie nie było za bardzo szansy. No czyli dla życia rzeczywiście Merkury jest nie najlepszą destynacją, że tak to ujmę.
12: Tak, w związku też z tym brakiem atmosfery idzie dosyć ciekawa jego temperatura.
11: Tak. I w sumie to jest to ciekawe, że Merkury, mimo tego, że jest najbliższą planetą Słońcu, to nie jest najgorętszą planetą, bo maksymalne temperatury na Merkurium to jest mniej więcej 420-430 stopni Celsjusza, po stronie dziennej oczywiście. Natomiast po stronie nocnej te temperatury, no one właściwie, skoro nie ma atmosfery, to one właściwie spadają do temperatur takich absolutnie kosmicznych, znaczy minus 100-kilkudziesięciu stopni.
12: Tak, nawet do minus 180 stopni. No i to w zasadzie pewnie dzieje się dosyć szybko w momencie, kiedy to Słońce przestaje oświetlać i ogrzewać daną powierzchnię. To jest jakby związane z tym, że u nas istnieje atmosfera, u nas istnieje efekt cieplarniany, my jesteśmy w stanie, jakby ta amplituda się aż tak szybko nie zmienia, bo jesteśmy w stanie utrzymać tą temperaturę, jaką mamy przez te 12 godzin, zanim się znowu obrócimy w kierunku Słońca, to po pierwsze, a po drugie tam ten dzień trwa znacznie dłużej. To też jest dosyć ciekawa historia.
11: Tak, dzień na Merkurium trwa prawie 2 ziemskie miesiące, czyli to jest troszeczkę mniej niż zajmuje mu obiegnięcie Słońca. Natomiast wypadkowa tych ruchów sprawia, że tak de facto pełen cykl dzień-noc no, trwa zdecydowanie dłużej, to jest prawie pół roku. Więc no, w tym przypadku no, nie dość, że ta noc jest bardzo długa, to jest do tego jeszcze bardzo zimna.
12: Czyli mówimy o tym, że noc, że dzień, doba powiedzmy trwa tam dłużej niż rok.
11: Tak, tak.
12: A ile trwa rok?
11: Rok trwa... Około 90 dni, niecałe 90.
12: Około 90 dni. No, to już jest dosyć prosta przyczyna, ponieważ im bliżej masywnego ciała znajdujemy się, naszego masywnego ciała, którym jest Słońce, tym po prostu szybciej się poruszamy.
11: Tak, no a tutaj właśnie mamy jeszcze do czynienia z dodatkowo tą wydłużoną orbitą. Przy czym w sumie, jak już mówiliśmy o temperaturach, to myślę, że warto też, żebyśmy wspomnieli o tym, że były nawet takie szalone plany kiedyś, żeby na Merkurym stworzyć bazę kosmiczną.
12: Bazy to musiały być bardzo szalone.
11: To musiały być bardzo szalone plany i były bardzo szalone, natomiast teoretycznie jest to możliwe, bo przez to, że ten dzień trwa tak bardzo długo i do tego jeszcze przez jakby charakterystykę tego ruchu obrotowego Merkurego, są takie miejsca na Merkurym, kratery, które bywają w takim półcieniu przez bardzo długie okresy czasu. I w takich półcieniowych obszarach byłoby rzeczywiście możliwe stworzenie, no teoretycznie, stworzenie takiej bazy merkuriańskiej. A jest to jeszcze o tyle ciekawe, że na Merkurym, mimo tych ekstremalnych warunków, wiemy, że w niektórych kraterach znajduje się woda w stanie lodowym.
12: W stanie lodowym. No, a nie jest w stanie ciekłym, jak jest za dnia i tam świeci słońce?
11: Byłoby ciężko przez brak atmosfery. Nie mamy ciśnienia, woda nie specjalnie lubi przebywać w stanie ciekłym, jeżeli ciśnienie jest bardzo niskie.
12: Dobra, pytanie moje brzmi, skoro nie mamy atmosfery, a nawet nie pytanie, tylko stwierdzenie. Skoro nie mamy atmosfery, to i też mówiłeś o tych kraterach, to tu jest to jednak bardzo silnie powiązane. Nasza atmosfera, nasze pole magnetyczne, które chroni naszą atmosferę, a nasza atmosfera na Ziemi chroni nas właśnie przed meteorytami, bo te wszystkie mniejsze spalą się po prostu w naszej atmosferze, czasami nawet potrafią się od niej odbić, tak? W zależności od kąta padania. A jeśli mówimy o takiej planecie jak Merkury, no to wszystko po prostu tam spada i dlatego ta powierzchnia przypomina trochę Księżyc, bo ma po prostu mnóstwo wielkich kraterów.
11: Tak, i jakbyśmy sobie spojrzeli, porównali dwa zdjęcia Księżyca i Merkurego, to one są na serio bardzo, bardzo podobne. Kolor jest podobny, no i to ukształtowanie powierzchni siłą rzeczy również.
12: Ale a propos Księżyców, to Merkury nie posiada żadnych.
11: Nie posiada, ale znowu, odnosząc się do Księżyców, to w sumie warto wspomnieć jako ciekawostka, że Merkury jest mniejszy niż niektóre Księżyce w Układzie Słonecznym. To znaczy, mamy Ganymedesa i Tytana, czyli Księżyce odpowiednio Jowisza i Saturna, i te Księżyce mają większą średnicę niż Merkury. Mają co prawda mniejszą masę, ale średnicę mają większą. Także no właściwie moglibyśmy prawie ze 100% pewnością stwierdzić, że gdybyśmy niektóre z księżyców Układu Słonecznego po prostu wyjęli z ich układów planetarnych, to mielibyśmy po prostu więcej planet. Po prostu Ganymedes, Tytan i pewnie niektóre inne księżyce miały tego pecha, że zostały złapane przez bardzo masywne planety i przez to one same planetami być już w tym momencie nie mogą. Natomiast to, co, o czym wspomniałem teraz, to znaczy, że ta masa Merkurego jest mimo wszystko większa, to jest też dość ciekawe, bo Merkury jest bardzo gęsty jak na planetę. Nawet jak na planetę skalistą, właściwie ustępuje gęstością tylko Ziemi, a Ziemia pod tym kątem jest też dość mocno wyjątkowa. I to są takie szacunki, które wskazują, że właściwie większość Merkurego to jest takie metaliczne jądro. I są pewne teorie, które wskazują,
12: 85%.
11: Tak, są pewne teorie, które wskazują, że Merkury kiedyś mógł być większą planetą, która po prostu brała udział w jakiejś kosmicznej kolizji, która zdarła dużą część tej zewnętrznej warstwy i zostawiła taką cienką zewnętrzną warstwę i bardzo dużą objętość jądra. No i skoro jądro przeważnie jest metaliczne w tym przypadku, no więc po prostu jego gęstość jest stosunkowo wysoka, więc średnia gęstość Merkurego również jest całkiem wysoka.
12: Ja chciałam jeszcze zaznaczyć, bo mówiłeś o wodzie w stanie lodowym w kraterach, ale też mamy, tak jak na przykład Marsie, lód na biegunach.
11: Tak, mamy większe ilości lodu w okolicy biegunów merkuriańskich, rzeczywiście.
12: I ja mam jeszcze taką o odkryciu Merkurego.
11: W porządku.
12: Bo jednak jeśli chodzi o niektóre planety, no to mamy odkrywców. Natomiast jeśli chodzi o Merkurego, to w zasadzie nie mamy odkrywcy, bo musimy wziąć pod uwagę, że Merkur jest tak blisko nas i jest tak jasny, że po prostu go widać gołym okiem. W związku z czym jest on już obserwowany od wielu lat. Sumerowie, Babilończycy, Grecy, Rzymianie. W zasadzie jest on już opisany i był obserwowany, także nie mówimy tutaj jakby jakimś jednym konkretnym nazwisku, który by odkrył Merkurego.
11: Tak, natomiast myślę, że warto w sumie zwrócić na to uwagę, że obserwacje Merkurego jak najbardziej są możliwe, również gołym okiem, natomiast one nie są wcale takie łatwe. To znaczy, z tych wszystkich planet, które rzeczywiście jesteśmy w stanie gołym okiem zaobserwować, to wydaje mi się, że Merkury jest najtrudniejszy, bo po prostu przez to właśnie, że jest stosunkowo niewielki, chociaż jego jasność wcale nie jest taka mała, bo on jest mniej więcej tak jasny jak Saturn, na nocnym niebie oczywiście. Natomiast przez to, że znajduje się stosunkowo blisko Słońca, czy z planetą wewnętrzną, więc zawsze obserwujemy go
12: blisko
11: Słońca. Czyli albo krótko po zachodzie Słońca, albo krótko przed wschodem Słońca. No i tylko w tych jakby skrajnych położeniach na orbicie względem Ziemi.
12: Tak, i to też jest taka ciekawostka, że Grecy początkowo myśleli, że ta właśnie gwiazda poranna i ta gwiazda wieczorna, że to są dwa różne obiekty. Nie? Bo okay. Czasami, tak jak mówisz, można go obserwować tuż przed albo tuż po zachodzie i Grecy myśleli, że to dwa różne obiekty.
11: Okej, okay. No dobra, czyli...
12: I Merkury pochodzi nazwa w sensie od rzymskiego boga handlu i posłańca bogów.
11: Tak, tak. To zdecydowanie. No dobra, czyli jeśli chodzi o informacje fizyczne, chyba wszystko mamy, najważniejsze mamy odhaczone, no nie?
12: Myślę, teraz... że jeszcze warto wspomnieć, że jesteśmy w stanie obserwować tranzyty Merkurego, co jest
11: tak,
12: fajne.
11: Jest to planeta
12: pierwszy
11: wewnętrzna.
12: Zaobserwowany w 1631 przez Pire Gasdeni. Nie umiem tego przeczytać. Okay.
11: Pire?
12: No nie, przez pana Piera.
11: Pierre? O, właśnie.
12: Pewnie? Okej.
11: Okay. No jako Pire, ja bym go zostawił jako Pire.
12: Niech będzie pan Pire, jesteśmy w Poznaniu, to niech będzie pan Pire.
11: No, to już w ogóle idealnie.
12: No, ale powiedzmy, ja bym bardzo chętnie przeszła do tego nietypowego przesunięcia.
11: No właśnie, czyli orbita.
12: Wchodzimy w orbitę, wchodzimy w XIX wiek, gdzie zauważono nietypowe przesunięcie się peryhelium Merkurego.
11: Tak, generalnie. Wiemy, że Merkury ma eliptyczną orbitę, dość mocno eliptyczną orbitę, dużo bardziej eliptyczną niż Ziemia i niż właściwie większość, właściwie niż wszystkie duże planety.
12: Tak, najbardziej eliptyczna z planet.
11: Z takich uczciwych planet, nie licząc planet karłowatych, to Merkury ma zdecydowanie najbardziej eliptyczną orbitę. I na tej orbicie wyróżniamy dwa punkty. Peryhelium i aphelium, czyli te miejsca, w które znajdują się najbliżej Słońca i najdalej Słońca. W przypadku Merkurego ten punkt najbliżej Słońca, jak już wspominałem, to jest 40 kilka milionów kilometrów, ten najdalszy to jest 70 milionów kilometrów ponad. I to, co jest ciekawe, to jest generalnie proces, którym podlegają orbity wszystkich planet, czyli tak zwana precesja peryhelium, czyli perycentrum. I to jest proces, tak jak powiedziałem, którym podlegają wszystkie planety, natomiast Merkury, ze względu na to, że znajduje się najbliżej Słońca, że jest stosunkowo mało masywny, że ma stosunkowo mocno eliptyczną orbitę, w jego przypadku to przesunięcie peryhelium jest najłatwiej obserwowalne. I to jest efekt, który jest o tyle ważny, że część tego przesunięcia peryhelium jesteśmy w stanie wytłumaczyć po prostu oddziaływaniem z pozostałymi planetami Układu Słonecznego. Właściwie to jest większość tego efektu.
12: Tak, i dlatego ludzie próbowali to tłumaczyć właśnie niewidzialną planetą, pyłem wokół Słońca, czy błędami pomiarów.
11: No właśnie, bo my obserwowaliśmy precesję tego peryhelium, natomiast ona była troszeczkę za duża względem tego, co byliśmy w stanie zaobserwować. Czyli wiedzieliśmy, że w Układzie Słonecznym mamy takie i takie planety. Mówimy już o połowie XIX wieku, więc te planety były rzeczywiście, te główne planety były już znane. No i na tej podstawie nie byliśmy w stanie wytłumaczyć, dlaczego to przesunięcie peryhelium jest tak duże w jego przypadku. Dlatego były postulaty, tak jak powiedziałaś, że istnieje jeszcze jakaś nieznana planeta, która znajduje się między Słońcem a Merkurem, czyli jeszcze bliżej, której nie widzimy, albo którą jest bardzo ciężko zaobserwować i która mogłaby ten rzeczywiście dorzucać się tam do tej precesji. Natomiast kolejne lata i próby zaobserwowania tej planety nie dawały żadnych skutków, więc tutaj mieliśmy z pewną rezerwą do tej kwestii podchodziliśmy. No ale początek XX wieku, to jest oczywiście Albert Einstein. To jest szczególna i ogólna teoria względności. I właśnie ta ogólna teoria względności tutaj okazała się największym ratunkiem. No bo te zaburzenia pochodzące od pozostałych planet, to jest coś, co jesteśmy w stanie wytłumaczyć na gruncie takiej zupełnie newtonowskiej fizyki, mechaniki nieba tam sprzed 300 lat.
12: Tak, zwykłych równań grawitacji.
11: Tak. Natomiast tego dodatku takiego delikatnego, który tam stanowi bodajże 10% niecałe...
12: 43 sekundy łuku na stulecia.
11: Tak, przy niecałych 600 bodajże całego efektu. Czyli ta nadwyżka była rzeczywiście stosunkowo niewielka, no ale już była dość łatwa do zauważenia. I taka nadwyżka istnieje w przypadku każdej planety, ale właśnie w przypadku Merkurego była najłatwiejsza do...
12: No bo jest największa.
11: Do zaobserwowania, no bo jest największa i zarówno bezwzględnie, jak i względnie. I tutaj właśnie, jak pojawił się XX wiek, jak rozpoczął się XX wiek, pojawił się Albert Einstein, no to na gruncie jego ogólnej teorii względności z równań grawitacji einsteinowskiej zaczęliśmy być w stanie tłumaczyć ten efekt po prostu jako normalny efekt wynikający z tego, że...
12: Że Słońce jest bardzo blisko.
11: Że Słońce jest bardzo blisko.
12: I ma bardzo dużą masę.
11: I ma bardzo dużą masę i...
12: I najnormalniej w świecie zakrzywia czasoprzestrzeń.
11: Tak. I to zakrzywienie czasoprzestrzeni to jest właśnie ten efekt, który powoduje, że ta nadwyżka się tam znajduje. Znaczy, w takim ogólnym einsteinowskim ujęciu tam nie ma żadnej nadwyżki. Znaczy, to jest po prostu... Tak powinien wyglądać ruch, tak powinna wyglądać precesja peryhelium Merkurego. Natomiast względem naszych wcześniejszych teorii, no to tu rzeczywiście no ona była wyraźnie, wyraźnie widoczna.
12: Tak, i to jest taki chyba pierwszy przykład wyraźnie, wyraźnie, bardzo wyraźnie, no bo 43 sekundy to jest bardzo dużo, co jesteśmy w stanie naprawdę bardzo łatwo zmierzyć. To nie są jakieś milisekundy, tylko są 43 sekundy i mówimy tutaj o pierwszym takim mocnym zmierzeniu tego, że rzeczywiście ta grawitacja, ten newtonowski model grawitacji jednak jest bardzo uproszczony.
11: Tak, i to było od razu coś, co...
12: I działa, ale no...
11: Coś, co nieźle potwierdzało ogólną teorię względności. Oczywiście tu jeszcze będziemy mówili, w przyszłości planujemy odcinek o Albercie Einsteinie i o...
12: W sensie niekoniecznie o nim, tylko o jego teoriach.
11: I tam powiem sobie o eksperymencie Eddingtona, i też pewnie wrócimy troszeczkę do tematu tego ruchu precesyjnego peryhelium. Natomiast no, trzeba zaznaczyć, że ten ruch występuje i że jest rzeczywiście stosunkowo duży. No 42 sekundy z prawie minuta to jest coś, co jest absolutnie bez problemu do zaobserwowania, takie różnice. Co prawda to jest na stulecie, więc no, trzeba brać to pod uwagę, ale mimo wszystko takie różnice są bez problemu łatwiutkie do zaobserwowania, nawet stosunkowo prostym sprzętem. Także to była duża rzecz. To znaczy wytłumaczenie tej precesji perycentrum Merkurego to była rzeczywiście duży sukces teorii Einsteina. Natomiast to nie jest jedyna ciekawa rzecz związana z ruchem orbitalnym Merkurego. No bo Merkury no, jest planetą jednak stosunkowo bliską. Właściwie możemy też jako ciekawostkę od razu dorzucić, że tak uśredniając, Merkury jest najbliższą planetą każdej planety w Układzie Słonecznym. Przez to, że bardzo szybko się porusza, to jakbyśmy jej uśredniając stwierdzić, która planeta jest w danym momencie najbliższą dla każdej pozostałej planety Układu Słonecznego, to dla każdej z tych planet jest Merkury rzeczywiście.
12: Ja nie rozumiem tego, co do mnie mówisz.
11: Merkury obraca się wokół Słońca
12: no.
11: Bardzo szybko.
12: Tak.
11: Tam kilkadziesiąt dni. Więc jak mamy, oczywiście, Wenus w najbliższym punkcie zbliżenia do Ziemi znajduje się bliżej Ziemi niż Merkury. Natomiast przez to, że Merkury bardzo szybko się obraca,
12: uśredniając,
11: to Merkury jest najbliższą planetą Ziemi.
12: Dobra, aż spojrzałam sobie, nie potrafiłam zrozumieć, co mówisz, ale aż spojrzałam sobie na moją tapetę, bo oczywiście jest to Układ Słoneczny, standardowo. I rozumiem, że są momenty, w których inne planety są bliżej, ale tak. Uśredniając one też są momenty, kiedy są znacznie dalej.
11: Tak.
12: No to jest ciekawe.
11: A przez to, że Merkury się bardzo szybko obraca na swojej orbicie, no to rzeczywiście jest taką, nie tylko dla Ziemi, ale właśnie dla wszystkich planet, najbliższą średnio planetą. No oczywiście średnio człowiek z psem na spacerze mają trzy nogi, ale mimo wszystko. Także jest to stosunkowo bliska planeta, a misji, które dotarły do Merkurego, było stosunkowo niewiele.
12: I pierwsza dopiero przecież w 73 roku.
11: Tak, czyli już właściwie po tym, jak skończył się program Apollo, czyli lądowanie na Księżycu już miało dawno miejsce.
12: Lądowanie człowieka na Księżycu. A nadal nie byliśmy wokół Merkurego.
11: A jeszcze nie mieliśmy nawet żadnej maszyny wokół Merkurego. Mimo, że ta odległość, no w tym najbliższym zbliżeniu, odległość Ziemia-Merkury to jest właściwie mniej niż do Marsa. Albo porównywalnie jak do Marsa. Więc te odległości rzeczywiście nie są bardzo duże. Natomiast no problem jest w tym, że gdzie Merkury się znajduje.
12: No Merkury znajduje się blisko Słońca. To tak. Po pierwsze. Po drugie, przez to, że znajduje się blisko Słońca, on porusza się bardzo, bardzo szybko. Więc tutaj mamy właśnie dwie rzeczy, które trzeba pokonać. Jedna rzecz, to trzeba lecieć na tyle szybko, żeby go dogonić. Tak?
11: Tak, no bo Merkury porusza się zdecydowanie szybciej niż Ziemia.
12: Więc trzeba na tyle rozpędzić tę sondę kosmiczną, żeby jakby no zrównać to z prędkością Merkurego, jakby w tym samym kierunku, tak? To jest jeden temat. A drugi temat jest taki, że im bliżej Słońca się znajdujemy, tym bardziej to oddziaływanie grawitacyjne Słońca na nas działa. W związku z czym też trzeba uważać, żeby lecąc w kierunku środka Układu Słonecznego, tak nie w cudzysłowie, po prostu nie spaść na Słońce.
11: Tak, czyli najpierw musimy dogonić Merkurego, a później musimy trafić w taki obszar wokół tego Merkurego, czyli w tą sferę wpływu,
12: żeby jego grawitacja nas
11: zatrzymała. Zostali przy Merkurym, tak. I to jest duży problem, bo ta sfera wpływu Merkurego, ona jest... Gdzieś widziałem te informacje i gdzieś to sobie nawet kiedyś liczyłem na jakichś zajęciach. To jest 100 tysięcy kilometrów bodajże. W przypadku Ziemi to już mówimy o prawie milionie. No w przypadku Jowisza mówimy o kilkudziesięciu milionach. Także to są dwa, prawie trzy rzędy wielkości różnicy między Merkurem a Jowiszem na przykład. Więc ten obszar jest rzeczywiście niewielki i wejście na taką orbitę wokół Merkurego jest stosunkowo trudne.
12: Jest bardzo trudne w takim sensie, że jest bardzo energochłonne,
11: tak.
12: A wszystkie odpalenia silników i wszystkie takie działania niegrawitacyjne, które musi wykonać sonda, to jest to bardzo skomplikowane dla misji kosmicznych i po prostu takich odpaleń silników czy jakiegoś wielkiego hamowania raczej się nie wykonuje. Dlatego w 73 była pierwsza misja, właśnie ten Mariner 10.
11: Mariner 10, tak.
12: A dopiero w 2004 roku była druga.
11: Tak. No i z takich najważniejszych misji to udało nam się tam dotrzeć Marinerem. Mieliśmy Messengera w połowie ubiegłej dekady.
12: Tak, 2004, start 2004, a wejście na orbitę Merkurego 2011.
11: No właśnie, i to swoją drogą też jest coś, o czym myślę warto wspomnieć, no bo mieliśmy Messengera, natomiast teraz będziemy mieli Bepi Colombo, czyli misję wspólną Europejskiej i Japońskiej Agencji Kosmicznej. I to jest misja, która już wystartowała.
12: Nazwa.
11: Bardzo ładna, taka intrygująca. I to jest misja, która już wystartowała dość dawno temu, bo bodajże to był koniec 2018 roku.
12: Tak jest.
11: Natomiast ona na orbitę wokół Merkurego wejdzie dopiero teraz.
12: I to już niedługo.
11: I też między innymi dlatego o tym mówimy, bo to będzie wejście na orbitę bodajże listopad tego roku, a pierwsze działania naukowe początek przyszłego.
12: Mhm. I też trzeba powiedzieć, że misja składa się z dwóch orbiterów.
11: Tak, misja składa się z dwóch orbiterów. To będzie całkiem ciekawa misja. Oczywiście nie będzie tam takiego typowego lądownika, no bo to raz, że ciężko w tym miejscu Układu Słonecznego, jeśli chodzi o temperatury. No a po drugie, no mieliśmy tak bardzo niedużo tych misji, mamy tak mało doświadczenia z Merkurem jako takim, że to po prostu jeszcze nie jest ten
12: Czyli w
11: etap.
12: Zasadzie mówimy o dwóch misjach, które tam doleciały i jednej, która tam leci. To można by powiedzieć, że to jest najmniej zbadana planeta naszego Układu Słonecznego, pomimo tego, że jest tak blisko nas?
11: Tak, to w sumie to jest całkiem uczciwie powiedziane. Znaczy, generalnie misji do Merkurego było więcej, natomiast to były te główne takie, które rzeczywiście ten ładunek był znaczący i które odniosły jakiś rzeczywiście znaczący sukces. No ale to, co tutaj właśnie, na co chciałem zwrócić uwagę, to że te misje, one dolatują do Merkurego, raczej wchodzą na orbitę Merkurego po ładnych kilku latach od startu. Misje na Marsa docierają do Marsa zdecydowanie szybciej. Właściwie w przypadku Messengera to było ile? 7 lat. W tej chwili Bepi Colombo to jest też 7-8 lat. To w tym czasie można wysłać misję na Jowisza. Więc, albo nawet, właściwie nawet dalej. No bo właśnie, żeby wejść na orbitę wokół Merkurego, potrzebujemy wielokrotnie korzystać z asyst grawitacyjnych. To znaczy tworzenie statku, który miałby takie ilości, takie zapasy paliwa, żeby był w stanie to zrobić od razu, bezpośrednio, jest w tej chwili praktycznie niemożliwe. Także musimy korzystać z asyst grawitacyjnych, a to wymusza no takie trochę błądzenie po tej wewnętrznej części Układu Słonecznego tak długo, aż w końcu uda się uzyskać te parametry orbitalne takie, żeby rzeczywiście dało się przy tym Merkurem zostać na dłużej. No więc no właśnie, mamy nadzieję, że Bepi Colombo rzeczywiście się to uda.
12: Ja na koniec chciałam wspomnieć, bo ja uważam, że za mało wspominamy o kobietach nauki, więc ja bym chciała tutaj wspomnieć o trzech, bardzo szybko. Rosemary Killen badała egzosferę Merkurego, współtworzyła modele pokazujące, jak właśnie ten wiatr słoneczny wspominany na początku wybija atomy z powierzchni planety, więc ciekawy temat. przykład. Mamy Sin Solomon, zespół i ogólnie zespół Messenger, czyli tej sondy, która ruszyła w 2004 11 dotarła. Odkryli powierzchnię lodu wodnego na biegunach Merkurego. Wykazali, że planeta ma aktywny dawniej wulkanizm. Tak? To też jest ciekawe. Katherine Johnson uczestniczyła w obliczeniach trajektorii misji planetarnych właśnie epoki Merkury i Apollo. Jej prace pośrednio wspierały rozwój późniejszych lotów planetarnych. Także chciałam tylko tutaj zaznaczyć działania kobiet wokół Merkurego.
11: Nie, bardzo dobrze, trzeba wspominać. Więc rzeczywiście, te badania Merkurego, no oczywiście trwały, nie były tak intensywne jak w przypadku innych planet, bo to po prostu było trudniejsze. Natomiast planeta sama w sobie, no właśnie, tak jak powiedziałem na początku, trochę chyba jest niedoceniana wciąż.
12: Tak, ona ma ogon z atomów sodu, podobny do komety.
11: No to super, to jeszcze w ogóle się do tego okazuje, że jest kometą i my się nie interesujemy. No dobra, więc mamy nadzieję, że ten odcinek trochę odmieni w waszej głowie wizerunek Merkurego. W najbliższych odcinkach zajmiemy się oczywiście kolejnymi planetami. Będzie Wenus, będzie też chyba Ziemia, tak myślę.
12: No myślę, że będzie.
11: Powinna chyba być, no, to jest całkiem ważna planeta.
12: Jest to całkiem ważna dla nas planeta, należy do Układu Słonecznego.
11: Tak jest. No więc na dzisiaj... Chyba znowu pozytywnym akcentem możemy się z wami pożegnać. Dzięki, że byliście z nami. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
12: Dziękuję.
10: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
2: Autopromocja. Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
13: Cienie Silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.
14: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Autopromocja. Reklama.
15: Centrum Kultury Zamek zaprasza na 7. edycję Festiwalu Fabuły pod hasłem Sztuka Pisania, Sztuka Czytania. 5 dni pełnych wrażeń dla miłośniczek i miłośników dobrej literatury, wypełnionych spotkaniami z autorkami i autorami, w tym z Dorotą Masłowską, laureatką Poznańskiej Nagrody Literackiej. W programie także premiery, debaty, warsztaty, nocne czytanie i lekcje dla szkół. Festiwal Fabuły od 19 do 23 maja w Poznaniu. Szczegóły festiwalfabuły.pl. Patronat medialny Radio Afera.
2: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
4: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
5: Seks Afera.
16: Wykrywalność endometriozy w ostatnim czasie wzrosła. Rozwój metod diagnostycznych pozwala na szybsze i bardziej precyzyjne jej rozpoznanie. I chociaż przyczyny endometriozy nadal pozostają tajemnicą, to na szczęście coraz więcej wiemy na temat możliwości jej leczenia. Obok leczenia farmakologicznego i chirurgicznego coraz częściej podkreśla się rolę diety. I na tym skupimy się w dzisiejszym odcinku. Przy mikrofonach Klaudia Harańczuk, psycholog, psychoterapeutka, poznawczo-behawioralna w trakcie szkolenia, specjalizująca się w seksuologii, a ze mną w studiu dla odmiany gościni specjalna dietetyczka kliniczna oraz psychodietetyczka, magister Magdalena Świtała. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, cześć wszystkim, cześć Klaudia.
16: Dobrze, Magda, bardzo się cieszę, że możemy nagrać ten odcinek, jak wiesz, ponieważ to od ciebie się dowiedziałam o tym, że w ogóle można wdrażać w leczenie endometriozy dietę i że to jest ważne, więc ten temat mnie bardzo ciekawi. Ja mam przyjemność pracować z Magdą w Centrum Libertus w Poznaniu, ale wiadomo, że podczas przerw pracy to za dużo nie pogadamy.
17: To fakt.
16: Także dzisiaj mam nadzieję, że No pewnie nie wyczerpiemy tematu, ale postaram się wyciągnąć od ciebie jak najwięcej.
18: A ja postaram się to w miarę merytorycznie streszczać bez dodatkowych treści.
16: Myślę, że będzie dobrze. A nawet będzie dobrze.
18: O, tego się trzymajmy.
16: Tak. Okej, to zróbmy krótkie wprowadzenie. Czym jest endometrioza i jakie jest w ogóle jej rozpowszechnienie tak dla słuchaczy i słuchaczek, które być może nie do końca wiedzą.
18: Endometrioza, bardzo znane ostatnio słowo, odmieniane praktycznie przez wszystkie przypadki i przez wszystkich, jest niczym innym jak chorobą wywodzącą się z gruczulistości macicy, to znaczy tą wyściółkę, którą mamy w jamie macicy. Z jakichś powodów w tym momencie stara się to określić, z jakiej tak naprawdę przyczyny. Ona zaczyna migrować w głąb innych tkanek, do trzewnej, na jajniki, na jajowody, ale także na pętle jelitowe, powodując przy tym silne wzrosty. Jeżeli możemy sobie wyobrazić taką sytuację przy naturalnym cyklu kobiety, jeżeli ta wyściółka macicy złuszcza się co miesiąc, powodując krwawienie miesięczne w postaci miesiączki, wyobraźmy sobie, że jeżeli mamy w innych narządach i na innych miejscach, na przykład na jamie odrzewnej, na jajnikach, jajowodach, bądź też na jelitach, taką samą tkankę, która również reaguje w dokładnie taki sam sposób hormonalny i również krwawi. Dlatego bagatelizowanie miesiączki, która boli, jest ogromnym błędem, ponieważ no, to nie ma prawa nie boleć, tak? Biorąc pod uwagę, że jeszcze może takie nacieki endometrialne mogą być na więzadłach, na również splotach nerwowych, już sam dotyk splotu nerwowego powoduje silny ból, a co dopiero coś, co krwawi co miesiąc.
16: Czyli na pewno zawsze powinno zwrócić naszą uwagę bolesne miesiączki, tak? Że
18: tak.
16: I od tego często się zaczyna ta diagnoza.
18: Dokładnie, bardzo często się od tego zaczyna, natomiast tutaj też ważna rzecz, nie każda endometriuszka przychodzi katusze podczas miesiączki bolesne. To też zależy od sprawności układu odpornościowego, sprawności układów, wielu różnych układów i możliwości i w ogóle zdolności do produkcji chociażby mediatorów zapalnych, natomiast tak, jakby jeżeli boli miesiączka i jest to ból nienaturalny, gdzie trzeba rezygnować z pracy, z codziennych aktywności, albo kiedy jest to znacznie utrudnione, zdecydowanie nie bagatelizujmy tego. No i chciałabym tutaj powiedzieć, szukajmy diagnozy, ale to też jest osobne uniwersum.
16: No właśnie, jak tak mówisz, to już mi się otwiera dużo różnych takich uniwersum, o które można by zapytać. No tak, bo wspomniałaś o tym, że to jest choroba zapalna, ale to zaraz o tym. I wspomniałaś o tym, że nie każda endometrioszka, jak to ładnie nazwałaś.
18: Nie wiem, czy jest takie słowo, ale ja takie wymyśliłam.
16: Już jest.
18: Już jest, o, cudownie.
16: Już jest. Niekoniecznie będzie odczuwała ból, tak? Czyli ta endometrioza może też przebiegać bezobjawowo?
18: Tak. Co prawda jest to bardzo nikły procent, ale oczywiście wiele kobiet na przykład dowiaduje się o rozpoznaniu endometriozy w momencie, kiedy walczy z niepłodnością. Też trzeba wziąć pod uwagę, że endometrioza jest jedną z głównych przyczyn niepłodności w wieku rozrodczym. Choćby ze względu na to, że sam fakt choroby i tak silnych mediatorów stanu zapalnego na przykład zmienia śluz szyjkowy, czy też płyn surowiczy macicy, tak naprawdę uniemożliwiając implantację zarodka. W związku z czym i to jest akurat przypadek dziewczyn, gdzie jeżeli nie miały wcześniej diagnozy, bo też generalnie ich za bardzo nic nie bolało, albo nie było aż takich objawów, albo te objawy były marginalizowane, no to najczęściej nie dość, że średni czas rozpoznania endometriozy to jest między 7 a 10 lat, plus jeszcze staranie się o dziecko, najczęściej mówi się, że jeżeli w pierwszym roku nie zajdziesz w ciążę, to dopiero rozszerzamy diagnostykę, no to liczmy sobie w latach, a tak naprawdę czas leci, nie?
16: A dlaczego to tak długo trwa zazwyczaj?
18: Dlatego, że te objawy są po pierwsze mnogie. Raz, że wydaje się być rzeczą, cytując klasyka, oczywistą oczywistością, że jeżeli mamy miesiączkę, to nas boli, okej.
16: No tak.
18: Nie wiem, usiądź sobie, weź termofor, lek, nie powiem o jakiej nazwie, i przetrwaj po prostu, dziewczyno, przetrwaj. Zresztą, no, mówmy się, w zaciskaniu zębów jesteśmy fantastyczne.
16: No tak.
18: W związku z czym, no, biorąc pod uwagę jeszcze inne mnogość, bardzo wielu dziewczyn zaczyna się w ogóle od tematu jelit. To znaczy...
16: O, ciekawe.
18: Tak. te migracje, jakby tam mówi się, że jedną z przyczyn endometriozy też jest miesiączka wsteczna, oprócz takiej teorii zaburzenia równowagi między czynnikami utleniającymi a przeciwutleniającymi, ale o tym pogadamy sobie w przypadku diety przeciwzapalnej. Jest to choroba autoimmunologiczna, w związku z czym jeżeli lata bezobjawowo na przykład zaczyna nam naciekać na jamie otrzewnej, albo na śluzówce otrzewnej, albo na śluzówce jelita, ale od tej zewnętrznej strony, gdzie tak najczęściej trafiamy, gdzie kolonoskopia, gastroskopia, ewentualnie jakieś USG, tego nie widać. Po
19: A
18: prostu.
19: To są bóle wtedy też, tak?
18: Tak, to
19: czy
18: są
19: jakieś problemy
18: bóle
19: z wypróżnianiem?
18: To może być absolutnie jedno i drugie, a nawet trzecie i czwarte. To mogą być po prostu uporczywe objawy wzdęciowe, objawy przelewania w jelitach, SIBO chociażby.
19: No tak, czyli w sumie...
18: Znane. Trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli dana tkanka, jeżeli tkanka śródmaciczna, ta surowicza, zaczyna się na jelitach naciekać, to przecież układ odpornościowy nie pozostaje w tym momencie w próżni. On widzi, że coś go atakuje, no coś, właśnie. Co nie należy do danej struktury, zaczyna produkować przeciwko temu swoje własne przeciwciała i zaczyna sobie z tym radzić, jak ze zwykłą raną, próbując ją zagoić, w związku z czym powstają wzrosty. Te wzrosty są taką bardzo takim lepkim klejem, który w końcu zastyga i ściągają tak naprawdę te jelita, powodując ogromne pętle jelitowe, no i możliwość przeciśnięcia się później przez to, czy maskałowych, czy pokarmów, które się w sposób naturalny trawią, po prostu
19: czy
18: powoduje...
19: gazów, tak,
18: tak chociażby zwykłych gazów. Tak, dziewczynki też mają gazy.
19: Sorry.
18: Yeah.
19: No tak, czyli po pierwsze, te objawy są niespecyficzne i to utrudnia diagnozę.
18: Najczęściej jest diagnoza IBS, albo proszę się nie stresować, co oczywiście jest trafną diagnozą.
19: Albo taka pani uroda.
18: Tak, no dzięki za taką urodę, nie? Wolałam trochę inną.
19: No.
18: Zatem umówmy się, czy to można nazwać urodą? No, nie wiem, kto nazwał to urodą.
19: No, ale tak bywa, nie?
18: Tak. Wiadomo, że jak coś dziewczyńskie, to uroda, bo złość piękności szkodzi i tak dalej.
19: Dobra. Jest też endometrioza chorobą taką tajemniczą w sumie. Trochę nie wiemy, skąd ona się bierze, prawda?
18: Prawda, nie wiemy. No jest to na pewno choroba na tle autoimmunologii. W pewnym momencie, mówiąc bardzo obrazowo, ten układ nasz zaczyna trochę świrować i... zaczyna traktować chociażby te wczepy endometrialne jako obce ciało. No jasne, to jest prawda. W macicy one są na miejscu, natomiast poza układem, poza macicą, ja mam macicy, no to ta tkanka endometrium jest absolutnie inwazyjna, no ponieważ ona reaguje hormonalnie, dlatego układ stara się ją zniszczyć. No ale to powoduje jakby, wiadomo, jak krater po wybuchu, jeszcze większe tak naprawdę objawy. Kolejną taką teorią jest krwawienie wsteczne, miesiączkowe. Tutaj też wskazuje się na dysfunkcję układu odpornościowego. No i właśnie taka dysproporcja między tymi czynnikami utleniającymi a przeciwutleniającymi. No i tutaj też może...
19: Czyli na poziomie chemicznym takim.
18: Dokładnie.
19: Wiesz, tak?
18: Dokładnie.
19: Ale ciekawe znowuż, co sprawia, że ta...
18: Tak, to jest bardzo ciekawe.
19: Dysbioza, tak można... Dysregulacja tej chemii następuje, nie?
18: Tak. To dopiero całkiem od niedawna, na szczęście, to jest akurat coś, z czego bardzo, bardzo się cieszymy, że pewne choroby stają się w jakimś okresie, przepraszam za to dziwne stwierdzenie w tej kwestii, ale modne, bo kobiety endometrioszki zdecydowanie w pewnym sensie na tym zyskują, ponieważ po pierwsze robi się szum, nie robi się głośno. Dzięki temu, że robi się głośno, być może idą większe dofinansowania na badanie tego w różnych instytutach.
19: No powstają kliniki, to, nie? Teraz.
18: Tak, na przykład, ale też jest coraz lepszy zasięg dostępu do wiedzy i też na szczęście chociażby polskie ośrodki, bardzo wyspecjalizowane w leczeniu endometriozy, do niedawna mieliśmy ich w Polsce tyle, że można było ich zmieścić na jednej ręce, zaczynają szkolić w końcu specjalistów.
19: O.
18: Dlatego na przykład nawet w najbardziej małej miejscowości mam wrażenie, że niedługo wkrótce będziemy mieli dostęp do naprawdę rzetelnej diagnostyki. I to w sumie jest takie trochę moje życzenie, a trochę takie, mam nadzieję, że taka jedna z takich dobrych afirmacji.
19: No tak, trzymamy kciuki, żeby tak było, ale rozumiem, że na razie to jest właśnie na dobrej drodze.
18: Tak, na razie trzeba się naprawdę postarać, żeby znaleźć ośrodek. I teraz ktoś może powiedzieć, hej Magda, ale przecież są krajowe ośrodki leczenia endometriozy.
19: Tak, kolejki.
18: Są. Są kolejki, tak, natomiast ja pracuję z pacjentkami na co dzień i ja mam również feedback z wizyt w takich ośrodkach, dlatego na razie jednak no wolałabym, żeby póki co trafiać do ośrodków zaufanych.
19: Okej, okej. No dobrze. No dobra, to może przejdźmy... Aha, jeszcze... czy jest jakiś wiek, w którym szczególnie... jest jakiś przedział wiekowy, gdzie zachorowalność jest największa? Czy można zachorować w sumie przez całe życie?
18: Także po menopauzie, tak.
19: Także po menopauzie, czyli można. Kiedy ta aktywność hormonalna już tak, jest...
18: Teoretycznie tam już nie ma dominacji estrogenowej, no bo przecież naturalnie to zanika, ale są doniesienia, które mówią... Oczywiście to są bardzo skrajne, natomiast mówię ten przykład tylko i wyłącznie po to, żeby zobrazować jak mnogą przyczyną tak naprawdę, jak wielowarstwową, niemalże jak cebulka, jest ta choroba, biorąc pod uwagę, że również może dojść do wyindukowania pewnych czynników chorobowych przed w ogóle wejściem w okres miesiączkowania, tak i po, w związku z czym zobaczmy, ile jeszcze nie wiemy.
19: No, że faktycznie dużo tu jest jeszcze.
18: Ale oczywiście szczyt zachorowań i rozpoznawalności w ogóle, bo zachorowanie, zachorowalność, a rozpoznawalność to są też dwie różne kwestie. Ona przypada na okres oczywiście od pojawienia się miesiączki pierwszej i więcej do wczesnych, do okresu perimenopauzalnego.
19: Ponieważ czyli ta aktywność estrogenów.
18: O, tak można powiedzieć.
19: Kobiety, tak. No dobrze. Wiemy, jakie jest rozpowszechnienie endometriozy na ten moment?
18: Oczywiście. Znaczy, oczywiście. Ja przedmiotem endometriozą zajmuję się już jakiś czas temu. W 2023 roku napisałam pracę magisterską na ten temat.
19: No,
18: i wówczas dzwoniłam do NFZ-u i nawet byłam osobiście, z racji wielkiej odległości, zapytać o statystyki. Naiwna poszłam uzyskać statystyki, że jest w ogóle coś takiego jak statystyka. NFZ nie wie tak naprawdę, na ten 2023 rok nie wiedział. Ja pozwoliłam sobie wczoraj odnowić, zrobić jeszcze jeden raz research na poczet naszego dzisiejszego spotkania. Dalej to są szacunki.
19: No właśnie i takie dość...
18: Tak, bo to jest od 1 do 3 milionów.
19: Tak, tak.
18: Pomijamy
19: tak,
18: w tym momencie 2 miliony pacjentek, a weźmy pod uwagę chociażby cukrzycę typu drugiego. Choroba, o której słyszy się prawie co drugi dzień, na której jest mnóstwo kampanii społecznych. Wydawane jest mnóstwo pieniędzy na leczenie cukrzycy, właściwie na jej zaleczanie, bo jako taką na profilaktykę jest coraz lepiej w tej kwestii, natomiast i tak porównywalna wartość dofinansowania leczenia endometriozy, którą, umówmy się, mamy dopiero od lipca ubiegłego roku, tak bardzo oficjalnie. A cukrzycy? Cukrzycy też jest 3 miliony Polaków. 3 miliony endometriożek, od 1 do 3 miliona.
19: No, a wciąż wiele osób nie słyszało jeszcze w ogóle.
18: Tak, i wciąż wiele kobiet słyszy w gabinetach, na przykład, aha, pani z tą modną chorobą.
19: Jezus.
18: No dzięki za taką modę. Wolę mieć torebkę XYZ, nie?
19: No, zdecydowanie. No dobrze, to już zrobiłyśmy wprowadzenie. Przejdźmy do clue tego spotkania, czyli tak. Diety. Jeśli chodzi o tą dietę, to czy to jest jedna z metod, czy raczej zawsze ona jest uzupełnieniem albo leczenia chirurgicznego, albo farmakologicznego, albo tych obu?
18: W związku z mnogością objawów i taką wielowarstwowością tej choroby, tak zwaną cebulką, tak naprawdę pacjentka z endometriozą potrzebuje ochrony i opieki absolutnie w wielu różnych aspektach. To znaczy oprócz leczenia chirurgicznego w chwili obecnej mówi się, że tylko 1 na 10 pacjentek potrzebuje jego.
19: Okay.
18: Natomiast randomowo każda trafia na tak zwaną, niestety jeszcze wiele ośrodków, mówi, a zróbmy laparoskopię zwiadowczą. No, mówmy się, to nie jest jakby diagnoza pierwszego wyboru. Wcześniej jest porządne USG, chociażby z żelem kontrastującym. Później jest rezonans, a dopiero później, jeżeli mamy wątpliwości, to laparoskopia, owa laparoskopia, ale nie tylko po to, żeby sobie otworzyć brzuszek i zobaczyć, powiedzieć, a jednak pani ma, tylko od razu zrobić maksymalnie dużo, mając tak naprawdę pacjentkę na stole, w związku z czym no, to leczenie chirurgiczne, nawet już według oficjalnych rekomendacji, czy polskich, czy zagranicznych, czy największych towarzystw, które zajmują się leczeniem, jednak schodzi na naprawdę ostateczność, no bo ile tam brzuch można razy otwierać, to nie książka, w związku z czym stawia się bardziej na połączenie właściwie trzech filarów, czyli farmakoterapia, dietoterapia i terapia uroginekologiczna.
19: Okay.
18: I to jest tak naprawdę tak zwana, nie, przepraszam, za zapożyczenie, ale święta trójca. Mam nadzieję, że nikogo nie obrażam, ale jeśli chodzi o takie podejście naprawdę od wielu różnych stron, ponieważ sam chirurg niewiele, przepraszam, to też znowu nie chodzi o umniejszanie. Sam chirurg, sam dietetyk, sam lek może dużo, ale nie może absolutnie wyczerpać wszystkich możliwości dla danych pacjentki, dla danej pacjentki. Dlatego ta personalizacja tego leczenia i indywidualizacja jest moim zdaniem po prostu kluczowa. chociażby na przykład, jeżeli jest postać nacieków na pęcherzu moczowym, to tam też potrzeba urologa, ale jeżeli jest naciek na jelitach, potrzeba również dobrego gastrologa, potrzeba również dietetyka w każdej sytuacji, żeby mógł po pierwsze zminimalizować objawy, które dręczą akurat konkretny odcinek zajęty chorobą, a po drugie no, synergia właściwie trzech dziedzin, a nawet tutaj też przepraszam z góry, że pominęłam pewnie całą resztę, jak ćwiczenia fizyczne, bo to przecież o tym też nie można zapomnieć. Natomiast nie wyobrażam sobie w dzisiejszych czasach i przy mnogości objawów nie podejść
19: holistycznie.
18: Holistycznie. Przepraszam, zaśmiałam się, bo to słowo holistycznie w naszych kręgach zostało bardzo nadużywane. Brzmi już tak trochę jak fotowoltaicznie, wiesz, wyświechtane trochę.

0: pacjentka trafiająca do gabinetu dietetyka klinicznego powinna zostać maksymalnie zeskanowana pod kątem potencjalnych niedoborów pokarmowych. Okay. Trzeba wziąć pod uwagę, że trafia do nas pacjentka, która no, już troszeczkę podeszw zużyła, wchodząc do różnych gabinetów. Jej objawy chorobowe prawdopodobnie trwają już kilka lat, w związku z czym, jeżeli mamy zajęte na przykład naciekami jelito, czy jakiekolwiek inne struktury, sam w sobie udział stanu zapalnego w tych lokalizacjach, to jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest sprawdzenie w ogóle jej możliwości do przyswajania pokarmu, do składników pokarmowych, więc jeżeli tam jest problem z jelitami, najpierw zaopiekować trzeba na cito jelita i zwiększyć proces wchłaniania. Trzeba przede wszystkim sprawdzić, jakie ma niedobory i zacząć od uzupełnienia tych niedoborów, bo możemy robić cuda, możemy spróbować procesować różne cudowne, fantastyczne zmiany, natomiast jeżeli śluzówka jelita, czyli ta pompa, która właściwie wchłania i te enterocyty, te komórki, które są odpowiedzialne za ten pierwszy kontakt z żywnością, która przez tą rurę, jaką jest jelito, zaczyna to wchłaniać, jeżeli on jest niewydolny, no to naprawdę możemy się nawet smarować najcudowniejszymi substancjami, a to się po prostu nie wchłanie. Więc najpierw, z mojego doświadczenia, trzeba zadbać o jelito, trochę je postawić na nogi, potem zacząć uzupełniać niedobory. Oczywiście w międzyczasie na tyle, ile jest możliwość, pomału wdrażać już te zalecenia diety przeciwzapalnej. I teraz mamy pewne mody również w dietetyce. Przeżyliśmy fascynację olejem kokosowym, przeżyliśmy fascynację sirtuitami, przez słynną gwiazdę muzyki. Przeżyliśmy różne rzeczy, typu fascynacja też dietą keto, bezlaktozową, no, bezglutenową. Tak. I jakby... nie wylewajmy też dziecka z kąpielą, bo w momencie, jeżeli na przykład z randoma wrzucimy taką pacjentkę na dietę bezglutenową albo bezlaktozową, to również pogłębiamy po prostu te niedobory. Trzeba pamiętać, że chociażby zboża glutenowe dostarczają cynku, magnezu, wapnia, może wapnia w mniejszej ilości, natomiast również jakieś tam rzeczy związane z żelazem, gdzie najczęściej tak naprawdę pacjentki endometriozowe mają niedobory właśnie w tych aspektach, w związku z czym, no okej, może będzie kliniczna poprawa chwilowa, natomiast bo będzie bardziej większa ulga gdzieś tam trawienna, ale finalnie my tylko podkopujemy problem. W związku z czym podejdźmy do diety przeciwzapalnej jak naprawdę dobry krawiec i okej, jej zasady pod tytułem, żeby zgadzało się białko, tak? Czyli dobry dietetyk kliniczny powinien wyliczyć mniej więcej, ile tego białka pacjentka powinna spożyć, ile węglowodanów, ile tłuszczy, jakich tłuszczy, oczywiście tłuszcze nienasycone, tłuszcze, które nie są pochodzenia zwierzęcego, tłuszcze roślinne, ale teraz pytanie jakie, no bo trochę inny stopień strawialności, strawności dla takiego jelita jest z orzechów, gdzie układ pokarmowy trochę bardziej się z nimi męczy, a trochę inny na przykład z oleju lnianego. Okay. Tak samo z błonnikiem. Błonnik, oczywiście każdy mówi, że błonnik jest bardzo potrzebny, absolutnie się z tym zgadzam. Natomiast jeżeli endometriuszka ma na tyle stan jelit powikłany, no to przepraszam, ale ze zbóż na początku, jeżeli będzie dominacja tego błonnika nierozpuszczalnego, to na przykład mogą nasilić jej się objawy SIBO. Dlatego tutaj też trzeba wiedzieć, czy wchodzić najpierw z błonnikiem, który jest błonnikiem rozpuszczalnym, który fajnie żeluje sobie w jelitach i też zagęszcza tą treść pokarmową. Tutaj tych tak zwanych zależy jest po prostu mnogość.
1: No tak, ogrom wiedzy.
0: Tak, to a do tego wszystkiego trzeba jeszcze wrzucić te antyoksydanty, te polifenole, które właśnie tą dominację procesów zapalnych są w stanie odwrócić. Tylko, że znowu, jeżeli jest w stanie przyjąć to enterocyt, czyli ta komórka, która po prostu z tej rury zwrotnie sobie wchłania. Więc wszystko po kolei trzeba uszyć pewną taktykę dosłownie i na bieżąco mieć kontakt z pacjentką, monitorować, co się dzieje, jak się czuje, czy stan kliniczny się poprawia. Nieraz trzeba zacząć od probiotykoterapii, od uzupełnienia chociażby krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w jelicie. Ale mówię, to są wszystko takie rzeczy, pośrednie to zależy, w związku z czym nie wyobrażam, znaczy jestem sobie w stanie w pewnym sposób wyobrazić, bo pracuję z takimi pacjentkami, które słyszą w końcu ukochaną diagnozę i teraz ukochaną nie rozumiem poprzez to, że się strasznie cieszą, że mają tę endometriozę, tylko Jezu, w końcu wiem, co mi jest.
1: I co z tym zrobić,
0: I co z tym zrobić. I teraz otwierają sobie internet, otwierają zaprzyjaźnionego czata i wpisują, co mam jeść, jak mam endometriozę. I wypływa im 1500 informacji, które każda z nich jest poprawna. Tylko
1: nie da się tego wszystkiego pewnie zastosować u jednej osoby, nie? Dokładnie. Bo pewnie niektóre rzeczy się wykluczają na przykład.
0: Dokładnie. A jeśli jeszcze na przykład weźmiemy sytuację immunologiczną, gdzie dosyć, coraz częściej właściwie się o tym mówi i to się widzi, że na przykład pacjentki z endometriozą mają zwiększoną zachorowalność także na celiakię, no to tym bardziej trzeba drążyć.
1: Dobrze, to jeszcze chciałabym Cię zapytać, bo już zbliżamy się do końca. Oczywiście temat jest na chyba 5

0: godzin rozmowy, a nie tak. Tyle, ile mamy tutaj. Ale no właśnie, bo jak już rozmawiamy o tych niedoborach, no to Polska chyba przoduje w Europie, jeśli chodzi o suplementy. Tak. I jak to jest z tymi suplementami tutaj?
1: No właśnie, wcześniej mówiłam o tak zwanych modach. Każda moda tak zwana generuje również przemysł marketingowy. Nie ma się co oszukiwać, mamy bardzo dużo dobrych suplementów na rynku, ale mamy też, jak wiadomo, to jest produkt spożywczy tylko i wyłącznie, to nie jest lek, w związku z czym sprawdzajmy. W momencie, kiedy endometrioza mniej więcej od 2 lat stała się na topie, powstało, nie, myślę, że nie skłamię, jeżeli powiem, że setki produktów dedykowanych endometriuszkom, natomiast tutaj również to nie są cukierki. Sprawdzajmy to z dietetykiem klinicznym, czy faktycznie coś jest mi potrzebne i czy forma w ogóle chociażby probiotyku jest żywym organizmem, ponieważ probiotyk ma swoje specyficzne cechy.
0: Tak, są różne te szczepy bakterii, tak, w tych probiotykach.
1: Tak, dokładnie, więc dobierajmy. Nie każda kurkuma, nie każda kurkumina będzie na przykład standaryzowana i poza tym, jeżeli na przykład mamy duży udział jednak z diety, z spożycia kurkumy. Po co mamy jeszcze dokładać sobie czegoś? Tak samo z resweratrol czy inne polifenole. Jeżeli jesteśmy w stanie zapewnić to z diety, trzeba przyznać, że wtedy wchłanialność chociażby takich substancji jest znacznie większa z produktu naturalnego, ponieważ naturalne produkty typu owoce, orzechy czy oliwa ma swoje naturalne kofaktory, które pomagają się temu wchłaniać, a jednak w suplu jest to bardzo rzecz wyekstrahowana i jego wchłanialność, nie wiem, 5%, 10%, 20% okay. Maksymalnie. I też uważajmy, no bo mówię, przemysł marketingowy nie śpi, on nas widzi.
0: No, no właśnie, i żeruje, nie? I tak. Więc tutaj nie trzeba na oślep, wręcz nie powinno się na oślep wydawać i zaopatrywać się w nie wiadomo ile suplementów, czy we wszystkie suplementy, które gdzieś tam marketing podpowiada, że są dedykowane endometriozie, tylko zrobić to z głową.
1: No i przy udziale kogoś, kto się zna. Ma pojęcie. Jeżeli zepsuje ci się samochód, super, jeżeli umiesz go naprawić, rewelacja, ale najczęściej dajesz go do specjalisty.
0: No tak, jak nie umiesz, to na oślep tam nie grzebiesz, nie?
1: No tak.
0: Właśnie. Dobra, a powiedz mi jeszcze, czy w takim razie... No bo jak to jest z tą dietą, bo później taka endometrioszka już całe życie musi stosować taką dietę?
2: Brzmi strasznie. Całe życie na diecie, matko
0: no,
2: kochana.
0: No, no.
2: Nie dość, że od nastolatek się odchudzamy, to jeszcze, o Boże, mam endometriozę, więc muszę być na diecie. Nie. Dieta jest tylko i wyłącznie modelem żywieniowym. To znaczy, musimy przyjąć pewien model odżywiania jako najlepszą polisę na to, że będziemy mieli coraz rzadziej wznowy. W związku z czym, jeżeli podejdziemy do tego jako, jeżeli ona jest maksymalnie spersonalizowana, bo umówmy się, w tak zwanym indywidualnym trybie życia i odżywiania również chodzi o tą indywidualność. Jeżeli jest to coś, co możemy stosować na co dzień w skali, nie wiem, 80%, 90%, to dobra, to znaczy, że to jest nasz zindywidualizowany model żywienia. Każdy z nas jakiś posiada.
0: Czyli trzeba się nauczyć po prostu.
1: Tak, zwanej trochę instrukcji obsługi. No. A feedback, który płynie z organizmu, uwierzcie mi, że jest na tyle duży, że nam się nie będzie już chciało zbaczać z tej drogi.
0: Czyli musimy też słuchać swojego organizmu i być uważną po prostu na to, jakie sygnały nam wysyła.
1: Oczywiście,
0: i nie ignorować ich. No dobrze, bardzo się cieszę z tej rozmowy, tak jak już wspominałam. Ogrom wiedzy, także pewnie tutaj można by jeszcze dużo mówić, ale tutaj postawimy dzisiaj kropkę. Bardzo ci dziękuję, Magda. Gdzie możecie Magdę znaleźć, to może ona sama powie, bo myślę, że każdy, kto ma jakieś problemy, to właśnie do takiej specjalistki chciałby trafić.
1: Dzięki, Klaudia. Ja też jeszcze raz dziękuję za to zaproszenie. Mnie można znaleźć przede wszystkim w Centrum Libertus, tak jak mówiłaś, ale także przyjmuję, mam swój gabinet w Luboniu w studiu Dobrostan.
0: Okej. No dobrze, to dzięki za dzisiaj. Przy mikrofonach Klaudia i
1: Magda. Dziękuję.
3: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
4: Seks Afera.

0: Autopromocja.
1: Oferta edukacyjna, koła naukowe, zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu do 22 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
2: Wieczornik w Radiu Afera.
3: W niedzielę po godzinie 20.
2: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowiak,
3: Szymon Świerski
2: i zespół Wieczornik.
4: Zaglądam za kulisy teatrów instytucjonalnych i ofowych. Relacjonuję premiery i festiwale. Rozmawiam o znaczeniu i problemach współczesnego teatru. Odsłuch teatralny. W co drugą sobotę o 16.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Sisters in Jazz w polskim wydaniu w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Zapraszamy na koncert polskiej wibrafonistki i kompozytorki Izabeli Effenberg z zespołem. Przyjdź na Jazz Zamek w niedzielę 24 maja na godzinę 19. Bilety www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
5: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.00.

0: Gabriela Jeleńska.
1: Współczesna poezja ludów rdzennych Ameryki. Czy ona się różni od tej, która była wcześniej? Czy w ogóle istniała jakaś wcześniejsza poezja?
0: Poezja rdzennych Amerykanów istniała od prawie samych początków kształcenia ludności rdzennej w języku angielskim. Pierwsze wiersze napisane na początku XIX wieku mówiły o sytuacji rdzennych ludzi poddawanych tej edukacji, gdzieś tęskniących za swoim światem. Natomiast ciekawe jest to, że oczywiście były to wiersze, które były pisane w tradycyjnych gatunkach anglosaskich. Była to częstokroć poezja rymowana. Jednym z takich wierszy, które ja zawsze podaję jako przykład, jest wiersz napisany bardzo rytmicznie i z zachowaniem rymów ABCD, ABCD, ale opisujący tęsknotę ucznia nauczonego łaciny, greki i języków obcych, tęskniących za bieganiem z łukiem po prerii. No, a zmieniło się o tyle, że po renesansie indiańskim w 1969 roku coraz więcej form było dopuszczalnych. Oczywiście tematyka się zmieniała też od takiej uwydatniającej te różnice kulturowe, no aż doszliśmy do dnia dzisiejszego, kiedy ta dowolność jest już całkowita i ogromna ciekawość czytelnicza, co taki poeta, poetka zrobią z tym. Dowolność w tym, żeby to był wiersz wolny, nieograniczany rymami, strukturami narzuconymi, dowolność tematyki, pełne pole eksploracji swojej tożsamości indiańskiej, ale też swojej tożsamości seksualnej, genderowej.
1: Czy mówią o tym samym, co mówią poeci współcześni innych stron świata?
0: No właśnie ciekawą rzeczą wydaje się być to, że te wcześniejsze wiersze poetów rdzennych, zwłaszcza te o odcieniu politycznym, odnosiły się specyficznie do sytuacji ludów rdzennych, do ich politycznej, społecznej sytuacji wyjątkowej. Natomiast te wiersze współczesne powielokroć traktują o tym samym, co wiersze innych współczesnych poetów. Ktoś nazwał to tutaj duchem czasów, czyli właśnie to przechylenie ciężaru z tożsamości zbiorowej na tożsamość indywidualną. Ale ja jako czytelnik i wykładowczyni no gdzieś bardzo czuję tę indiańskość nadal w tych wierszach. Czy to w warstwie mitologicznej, czy właśnie w nawiązaniu do tych wysiłków poprzedników.
1: Czy ekolodzy i współcześni twórcy tej poezji, mający korzenie w gdzieś w tych pierwotnych ludach Ameryki Północnej. Czy oni mówią jednym językiem?
0: Coraz więcej jest głosów naukowców i ekologów mówiących o tym, że straciliśmy swoją szansę na to, żeby wsłuchać się w rady i jakby przejąć wiedzę po narodach rdzennych. I oczywiście tutaj no ja już wychodzę poza poezję, no ale cała ta wiedza dotycząca tego, jak postępować z najbliższym środowiskiem była, nie mogę powiedzieć spisana, ale przekazywana z pokolenia na pokolenie i ona była bardzo ugruntowana, oparta na obserwacji, no czymś, co jakby zastępowało powiedzmy odkrycia naukowe, ale to była rzetelna wiedza dostosowana do tego konkretnego środowiska, do tego konkretnego kontekstu przyrodniczego, na przykład to, jak wypalać kawałki lasu, żeby przygotowywać ten grunt pod jakieś uprawy, jak się przesuwać z miejsca na miejsce wraz z cyklem przyrodniczym, występowania zwierzyny, roślinności i wiadomo już dzisiaj, że nie doszłoby do tak katastrofalnych zniszczeń środowiskowych.
1: Byśmy umieli współpracować z przyrodą?
0: Byśmy umieli współpracować z przyrodą, ale przede wszystkim, gdyby kolonizatorzy, gdyby pierwsi przybysze na kontynent amerykański, zamiast prezentować postawę, że są panami i zbawcami, wsłuchali się w rdzenny głos.
1: W tej poezji współczesnej pojawiają się próby dystansowania się od próby przeproszenia rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej przez Kongres Stanów Zjednoczonych?
0: Ten konkretny przypadek zdystansowania się, takiego zupełnie, o którym mówiłam, dotyczy takiej nowej mody uniwersytetów, które no, są tymi najbardziej reprezentantami światłego spojrzenia na sprawę. Jest taka tendencja, żeby oddać cześć temu narodowi, na którego byłym terenie znajduje się dany uniwersytet. I to poetka Gwen Westerman bardzo się dystansuje od takich konkretnych przeprosin. Myślę, że to się wiąże z tym, że po prostu no, jest to już tak powszechne, że odbierane jest jako frazes. Myślę, że podważana jest głębia takich przeprosin. A także to, że za nimi nic nie idzie, że przeprosiny to jest najłatwiejsza rzecz na świecie. Jeśli za nią nie idzie zadośćuczynienie w jakiejkolwiek formie, to nie mają one sensu.
1: Czy polski czytelnik boję się użyć sformułowania fan poezji. Na jakie trudności pozajęzykowe może się natknąć, czytając taką poezję? Niejednoznaczność tłumaczeń, brak słów właściwych w języku polskim.
0: Jeżeli czytamy poezję w tłumaczeniu na język polski, to trudność, na jaką możemy się natknąć, będzie dotyczyła, myślę, nieprzekładalności niektórych tropów kulturowych i takiego osadzenia się w kulturze. Wydaje mi się, że nieuniknionym byłoby poprzedzenie takiego tłumaczenia jakimś wstępem czy notą jakiegoś znawcy, jakiegoś eksperta w dziedzinie, co oczywiście psuje charakter tomiku poetyckiego, więc też jestem gdzieś w stanie zrozumieć, dlaczego można się na to nie zdecydować. Jeśli ktoś jest całkowicie niezaznajomiony z kulturą rdzenną, no to po prostu umkną mu niektóre aspekty tej poezji. Jakieś takie głębsze dno odnoszące się na przykład do mitologii. Natomiast jest to coraz bardziej poezja całkowicie przystępna i potrafiąca, co można jakby wnioskować z odbioru tego tomiku Natalii Diaz, która jest w stanie przemówić do dzisiejszego odbiorcy w szeregu tych pozostałych aspektów.

0: nasz gość, były rzecznik Frontu Wyzwolenia Ziemi.
1: Leslie James Pickering.
0: Za co was tak nie lubią?
1: The FBI in particular considers the Earth Liberation Front its number one domestic terrorist priority. So big, you know, public enemy number one, they say. And I am not in the Earth Liberation Front. I'm not underground, but I would receive communiques from the underground, and I would pass those messages on to the media and to the public, and help get their message across and help popularize the group. And we were pretty successful, and we were featured in all of the big national newspapers and magazines and TV shows and everything, radio shows, for many years, 5 years or more, when the Earth Liberation Front was most active. And I think that helped make the radical environmental movement grow a lot, and the government was not able to capture the ELF for a long time, and so they were frustrated, and they put a lot of energy on me and capturing me and stopping our press office from doing what we do. Even though it's free speech, protected free speech, they still decided to try to stop us as much as they can. So that was how it started. And I've never stopped speaking out in support of radical freedom struggle movements. So now through our bookstore, Burning Books, you know, we host a lot of people who used to be political prisoners or other people who are doing radical, maybe underground work. And so I continue to be a voice in support of radical, maybe some consider illegal, elements of the movement for justice and freedom.
2: Więc jeżeli chodzi o zakończenie tego wypowiedzi, to głównie chodzi o to, że jakby od czasu, kiedy Leslie otworzył księgarnię i jakby te jakby nachodzenia FBI i policji się skończyły w związku z właśnie ze Frontem Wyzwolenia Ziemi, oni jakby nadal, on i ludzie, którzy działają w tej księgarni, nadal jakby są głosem, rzecznikami tych wszystkich ludzi, którzy działają na polu wyzwolenia, czy też po prostu w jakichś takich społecznych sprawach, czy to są też więźniowie polityczni, anarchiści. I oni jakby wiedzą, że właśnie po tych całych doświadczeniach z ELF, gdzie on był głosem tego jakby podziemia, bo on zresztą tutaj przed chwilą też powiedział o tym, że on nie był w Earth Liberation Front, ale był jakby rzecznikiem tylko i wyłącznie. Natomiast jakby po tych doświadczeniach ludzie w Stanach Zjednoczonych, tam też w tej miejscowości, w której on mieszka, w Buffalo, wiedzieli już o tym, że mogą się jakby do niego zgłosić, że on może też być takim głosem, i też ta księgarnia może być takim miejscem, w którym oni będą się czuli bezpiecznie i będzie jakby pomagał im w tej ich walce.

ziemia to nie jest moje miejsce. Przeraża mnie tak, no przeraża mnie. To nie jest moje miejsce. Przeraża mnie.

0: Czym zajmował się Front Wyzwolenia Ziemi, kiedy byłeś rzecznikiem prasowym?
1: Probably the most popular was a $24.5 million arson of Vailsky Resort in October of 1998. It burnt down 7 structures on the biggest ski resort in North America. It's called Vail in Colorado, USA. And Vail was already the biggest ski resort in the United States, and it was trying to expand onto some of the last territory of endangered lynx. It's a wildcat that lives in forests in northern U.S. And people tried to file lawsuits, people tried to protest, and they all failed, and so they were about to clear cut this ski lifts, and so the ELF came and burned down 7 buildings on the mountain, and that was very popular, but there were many other popular actions. That was probably the most popular one.
2: Przede wszystkim chodziło o to, że oni podejmowali takie akcje radykalne, które były potrzebne w momencie, kiedy jakby głos zwykłych ludzi się przestał liczyć. I tutaj chyba jednym z takich najbardziej śmiałych i najodważniejszych akcji to była akcja w 1998 roku, kiedy po prostu aktywiści ELF podpalili 7 budynków, w związku z tym, że w rejonie Vail powstał duży taki kurort narciarski i on się po prostu z taką wizją, że on miał się rozrastać, miało być więcej tych dróg, tego betonu, i on po prostu, z jednej strony świetna sprawa, bo wiadomo, fajnie sobie pojeździć na nartach, ale z drugiej strony po prostu to, w jaki sposób oni zaczęli niszczyć tą dziką przyrodę, która notabene, z tego co ja wiem, to ona była pod ochroną w jakimś tam stopniu, ale oni tam gdzieś znaleźli obejście, żeby to zacząć budować, to po prostu miało zniszczyć naprawdę olbrzymią ilość tej natury dzikiej, i oni w tym momencie po prostu jakby wzięli sprawy w swoje ręce i podpalili 7 budynków związanych z tą korporacją.

0: patrząc przez twoje oczy, żyjemy w świecie wolnym, takim, w którym zwykły pojedynczy człowiek może coś zmienić, czy też to jest dla pojedynczego człowieka niemożliwe i trzeba się łączyć w takie grupy jak Front Wyzwolenia Ziemi?
1: So, Earth Liberation Front is not a very big group, it's a small group, and anyone can form their own cell, it's autonomous, so there's no leadership, and, you know, many of these cells may just consist of one, two, or three or so people, not very many people, so it is an example of how, you know, one or a few people are able to have a big impact in the world, but I think in general, it takes a full movement to change things, and these actions are spectacular and sensational, but there's a whole lot of other activity that's happening at the same time, educating people and doing other community work that's important too, to build a movement that is really successful. So you can't do one or just the other, but you know, you have to do everything that you can do, and you can have a big impact as an individual. I think that's what Earth Liberation Front shows us, that small groups of people can have very, very big impact.
2: No, w skrócie możemy powiedzieć, Earth Liberation Front, Front Wyzwolenia Ziemi, jest jednak przykładem na to, że mała grupa osób, bo to jest naprawdę mała grupa anonimowych osób, może jednak dużo zmienić, bo jest właśnie takie sensacyjne, spektakularne akcje, jakie się działy w latach 90. i początku lat 2000 w Stanach Zjednoczonych. I okazuje się, że nie wiem, 3-5 osób może naprawdę stworzyć wiele zmian. Oczywiście to też trzeba mieć na uwadze to, że to jest jakby tylko część jakiejś pracy, tak? Trzeba, nie wiem, też włożyć dużo energii w edukację, co jest bardzo często przez ruchy wolnościowe niestety zapominane, ale na szczęście ktoś tam się już tym zajmuje, przynajmniej w Polsce. No, ale tak czy siak właśnie to ta historia Elfu pokazuje, że czasami w kilka osób jednak możesz zdziałać dużo.
0: Z kim walczyliście najczęściej? Z rządem, z korporacjami?
1: In the United States, the government essentially works for the corporations. They make laws to protect corporations, and so a lot of times the big enemy is the corporation, but the government works hand in hand with the corporation. So the targets were both government and corporate. Many corporations, but also many government agencies. There were certain government agencies that are supposed to protect the environment or serve people, like the U.S. Forest Service. Most people think they are supposed to be protecting the forest, but they actually lease parts of the forest off to private corporations to clear cut, and they do it in secret. You know, people don't really see that much. So the U.S. Forest Service is one government organization that the ELF has targeted a lot, but there are others. So it's a mix of corporate and government targets, and they work hand in hand.
2: Jeżeli chodzi o tą walkę elfów w Stanach Zjednoczonych, to głównie ona była wymierzona jednak w korporacje, które no, mają tam olbrzymie wpływy. Ta polityka troszeczkę inaczej wygląda niż na przykład w Polsce i no, może dlatego też głównie właśnie to wielkie firmy i wielkie korporacje jakby dostawały fory od aktywistów, ale tutaj też ważna sprawa jest taka, że faktycznie rząd często pomagał tym korporacjom w tym, żeby niszczyć naturę, niszczyć lasy i jakoś tak po prostu ułatwiał im tą pracę przez wielkie, prawdopodobnie przez to, że te korporacje miały olbrzymi kapitał, który gdzieś tam prawdopodobnie przeciekał później do rządu i no niestety bardzo taki sekretny sposób, zupełnie niewidzialny dla ludzi, takiego zwykłego człowieka, właśnie rząd jakby pomagał wielkim korporacjom w tym, żeby gdzieś tam tą naturę niszczyć.

0: Jak to się stało, że właśnie ty zająłeś się tym, czym się zajmujesz, czyli na początku byciem rzecznikiem organizacji, której członkiem nie byłeś, że zaangażowałeś się w działalność taką proekologiczną? Jak to się dzieje, że teraz podróżujesz po świecie i opowiadasz ludziom o swoich problemach z rządem amerykańskim? Jak do tego doszło?
1: I was a young radical activist. I did a lot of civil disobedience, if people know what that is. Get arrested at protest on purpose. Did about 26 times in 2 years against cloning and vivisection, is experimentation on animals, and genetic engineering, and to protect the forest. And I was just kept getting arrested all the time. We got a lot of press, a lot of news coverage, and so we did a lot of interviews, and we also we did a lot of sort of speaking out in support of radical, even more radical activity. And this was in the mid 90s, like 1995 1996. And so one day we had a little local organization in Portland, Oregon, which is in the northwest of the United States, and we just got a communique sent to us. We didn't ask, we didn't have a press office sent up, or we didn't have anything. It was unexpected, so we got a communique for an underground action, and they wanted us to pass it on to the press and speak in support of it. So we thought about it and we decided to do it. It was me and one other person, Craig Roseborough, who I used to work with at the press office. And so we just started doing that. And once we did the first one, the more and more and more communiques started coming to us. And after a couple years of that, we actually stopped everything else we were doing and formed the Eartha Birchman press office from there. So I didn't ask for it, I wasn't expecting it, it kind of just like fell on my lap, and I did my best.
2: Odpowiedzi na pierwsze pytanie. No, Leslie był młodym aktywistą, który w przeciągu 2 lat chodził na demonstracje jakby celowo, dając się aresztować. Zdarzyło mu się to już 26 razy i jakby przez to, że był on aresztowany właśnie w demonstracjach przeciwko chociażby wiwisekcji czy klonowaniu. Po takich doświadczeniach on też często miał po prostu kontakt z prasą. Często udzielał wywiadów i jakby nauczył się przedstawiać takie no, konkretne argumenty w prasie i po prostu gdzieś tam siłą rzeczy, no już tak powiem to w skrócie, siłą rzeczy tak się stało, że jakby po tych latach doświadczeń Earth Liberation samo się do niego odezwało i on otworzył to biuro prasowe i stał się po prostu głosem tego ruchu właśnie po takich własnych doświadczeniach gdzieś tam z przeszłości jako młody aktywista. Razem ze swoim znajomym zresztą otworzyli to biuro, już nie pamiętam trochę.
1: Yeah, so after the press office was done, I went to study a lot of past movements for freedom and justice, and started writing books and doing other research, and then we eventually opened a bookstore. And the whole time, you know, ELF is not as active as it used to be in the United States, but you know, when an action would happen, media would still call me up. I would still do interviews from time to time, and to this day they still call me up whenever something happens. So I still did that, while at the same time I did a lot of public speaking and I did a lot of writing books and other organizing. I work with political prisoners a lot in the U.S. and all kinds of other organizing. So I stayed very active even after there was no need for a press office anymore. And part of what I'll be speaking about tonight is that, you know, the government is still surveilling me, even though that was 15 years ago that the ELF were doing their actions. They still photocopy my mail and put me on a secret list on the airplanes and a whole lot of other stuff. So they still consider whatever I'm doing a threat, even though it's a free speech.
2: No właśnie, po tym jak zakończyło się to biuro prasowe ELF-u, Leslie otworzył księgarnię w Buffalo, która jest trochę czymś takim jak zemsta nasza w Poznaniu. I robią tam mnóstwo spotkań, cały czas są głosem właśnie tego środowiska wolnościowego. I tutaj jest też z dużym naciskiem na więźniów politycznych. I też Leslie pisze swoje książki. Jakby cały czas jest aktywny, mimo że jest samym ELF-em, tak stricte nie jest już powiązany nawet jako rzecznik. No i tutaj też jego historia jest taka, że on cały czas, mimo po tych 15 latach, jest inwigilowany przez FBI. Cały czas jego maile są gdzieś tam sprawdzane. i on jakby chciałby podzielić się tą swoją historią tutaj jeżdżąc po Europie, bo oprócz Polski odwiedzi też Niemcy, Francję, Włochy, Węgry. I on będzie tutaj jeździł i opowiadał, jakie są, mogą być konsekwencje po prostu wypowiadania się w imieniu ludzi walczących o lepszą rzeczywistość i mimo że przecież robi się to w takim wspaniałym kraju jak USA, gdzie wolność słowa jest czymś tak świętym, jak się okazuje, można mieć przez to duże problemy i to przez wiele, wiele lat.
0: USA jest dla wielu ludzi pewnego rodzaju wzorcem wolności. Tymczasem jesteś przykładem tego, że w kraju, w którym teoretycznie wolno myśleć i mówić jak się chce, kiedy mówi się i myśli się to, co się chce, można popaść w konflikt z prawem. Jak to jest?
1: That is not true. It likes to say that it is a beacon of free speech and a place where people have a freedom to express themselves. It has a long and deep history of repressing and even killing people because of the speech and activism that they have done. And so it maintains the illusion that it is a place of free speech and you know, where you can legally change society in a peaceful way, but you know, it's not true. There are many people trying for decades now to improve the environmental situation, and they do very little. Very little is done to change the laws or the policy about environment, just as one example. And you know, we would not be going and risking freedom and safety by burning down things if we could just do this by signing a petition or by having a seat at a table with people who make decisions. They do not allow that. So when they say that the U.S. is a place where peaceful change can happen and where people have freedom of speech, it is not true. FBI is one of the most repressive organizations in the world. And they have killed many people, and they put many people in jail for the wrong reasons, framed them up many times, so...
2: Jednak no, Leslie jest żywym dowodem na to, że no, jednak Stany Zjednoczone to taki mit wolności słowa i demokracji, prześladowania, nawet zabójstwa aktywistów czy ludzi walczących o lepsze jutro, czy o swoje prawa, czy o zmiany w ogóle systemowe nawet. To jest bardzo długa historia represji i prześladowań tych ludzi i to się zresztą też uwidacznia właśnie w tej walce przeciwko frontowi wyzwolenia ziemi. I tutaj też takie mocne słowa i też słuszne bardzo, że taka grupa jak ELF, czy też w ogóle ludzie, w których jakby głosem jest też Leslie, nie ryzykowaliby utracenia swojej własnej wolności, długich lat odsiadki w więzieniu, jeżeli mogliby to zrobić poprzez głupie podpisanie jakiejś petycji i próbę po prostu rozwiązania problemów ekologii, czy też z jakichś społecznych, po prostu systemowo i okazuje się, że, no, że nie da się tego zrobić, więc czasami trzeba posunąć się do, tak mówiąc w cudzysłowie, radykalnych akcji. Czyli tak naprawdę mamy praktycznie taką samą sytuację, jak mamy w Polsce i czyli no niestety, no Ameryka nie jest jednak takim rajem.
1: Can I say one more thing? There's two friends of mine, Jalil Muntakim and Robert Seth Hayes, are political prisoners in my state. And they were Black Panther Party members, and they are in prison for 25 years to life, and they will not let them out, even though they're not getting in trouble in prison. Every year they give them two more years. They've been in over 40 years. So in many other countries, the political prisoners have all been released from the 1960s. You know, but now in the U.S. we have many still in prison from the 1960s, and many have died in prison. And you know, some of these people are my friends, and they may die in prison. You know.
2: Tak, i tu nawet okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych to może być nawet jeszcze bardziej restrykcyjne niż to chociażby w Polsce, ponieważ jak się okazuje, więźniowie polityczni w Stanach Zjednoczonych potrafią być skazani nieoficjalnie na dożywocie, bo na przykład tutaj Leslie powiedział o dwóch swoich znajomych, którzy byli członkami Czarnych Panter. To jest ruch, taki no, bardziej radykalny ruch na rzecz praw czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych i oni dostali oficjalnie po 25 lat, ale non-stop im jakby ten wyrok jest przesuwany i może być tak, że oni po prostu umrą kiedyś pewnego dnia w tym więzieniu i to samo niestety dotyczy wielu innych więźniów politycznych, więc no, sytuacja jest naprawdę ciężka.

0: i na korporacje trzeba radykalnych działań, żeby chcieli coś zmieniać.
1: I think it would be nice if we could just talk to them, but they've proven many times that they will not listen to people, and so sometimes, unfortunately, you need to have more radical action. Like I said, people would not be taking risks if they didn't have to. By the time the Earth Liberation Front formed, 98% of all the old growth forest in the U.S. had already been cut down. So only 2% left is what they were fighting for. And that's because the government didn't listen to people trying to protect it all these years. It's the same government agency that runs the national parks, which leases out that land for them to be cut down by private companies. So it's very corrupt. And if we could just ask for it and they would listen, I would be very happy. I would hopefully not have surveillance and repression. But unfortunately, no, you need to, in the U.S. and in many places around the world, you have to take risks. And that is the history of all movements, is that, you know, power does not just say, okay, you're right, here you go, you can have it, thanks for pointing that out. They know what they're doing it on purpose, and sometimes you just have to force them to stop, or do the best you can to try to force them to stop.
2: No bardzo chciałbym, żeby było tak miło i żeby wystarczyło z nimi pogadać i oni by zmienili to zdanie, no ale niestety jest jak jest, chociażby pokazuje to fakt, że 98% naturalnej, chodziło o lasy, prawda, głównie naturalnych lasów w Stanach Zjednoczonych zostało wyciętych i na przykład Tron Wyzwolenia Ziemi walczy to te pozostałe 2%, które tak naprawdę też jest gdzieś tam uformowane w parki, które też są sprywatyzowane i tutaj jakby i też skorumpowane i jakby ta walka o to, o tą naturę tutaj trwa i no niestety, no pokazuje to to, że po prostu o takie rzeczy trzeba walczyć radykalnie i same słowa nie wystarczą.
0: Leslie, w jaki sposób my w Europie możemy skorzystać z twoich i z waszych doświadczeń? Z czym przyjechałeś do Polski?
1: I think that a lot of times when activists, anarchists, radicals talk about being under surveillance, it's considered paranoia, or you know, it's considered unreasonable by many people. And so my example, I've been able to prove many cases of my surveillance, and in my presentation I'll be showing proof of that. I've gotten documents from the government and various other evidence, you know, of the surveillance. So I think it's important to understand that this is not just all crazy talk of people paranoid, but that the government actually does this. I'm sure the situation in not just Poland but Germany and in Italy and the other countries I'm visiting is essentially the same, you know. This is how they maintain order, you know, and it's not crazy or paranoid for us to realize that they are surveilling us. So that's part of what I'm speaking about, and I think that is useful for people all over the world to understand that this does actually happen, especially as you say, with the U.S., people think this is a great peaceful place where we have democracy, so it's important to know that this happens in the U.S. The other thing is what I always talk about is the radical element of the struggle is important and significant, and people should treat it respectfully. So that's part of what I talk about as well.
2: Więc chodzi głównie tutaj o dwie sprawy. Pierwsza to pokazanie to, że to nie jest tak naprawdę paranoja, te słynne inwigilacje rządowe, jakieś skanowanie takiego życia codziennego, bo jednak Leslie jest przykładem na to, że takie rzeczy się faktycznie dzieją i dzieją się właśnie chociażby w tych mitycznych Stanach Zjednoczonych i on jakby będzie o tym opowiadał też ludziom, którzy może w podobny sposób działają w tych krajach, które odwiedzi i jakby może opowiedzieć im o swoich własnych doświadczeniach i podzielić się jakąś wiedzą i może też w jakiś sposób też pomóc takim osobom, które w taki sam sposób są potraktowane przez rząd. No a druga sprawa to jest to, żeby też pokazać, że jednak radykalne akcje są często potrzebne i też nie są robione zupełnie bez powodu, mają sens i może też trochę w jakiś sposób odczarować i pokazać, że no zbywają momenty, kiedy nie można w inny sposób działać.
0: Z jednej strony mamy internet, który jest inwigilowany i który łatwo kontrolować, ale z drugiej strony ten internet przyspiesza obieg informacji. Czy uważasz, że dzięki temu znajdujemy się teraz w takim czasie, który faktycznie może coś zmienić? Bo pewnych rzeczy nie da się ukryć. Waszych działań w Stanach Zjednoczonych nie da się schować nigdzie pod dywan. Tego, co się dzieje w Polsce, tak samo się nie da ukryć. Czyli aktywiści

0: różnych krajów mają w tej chwili niepowtarzalną okazję do tego, żeby dowiedzieć się o tym, co robimy i korzystać ze swojej wiedzy. Czy ten moment, w którym historii, w którym znajdujemy się, jest jakimś szczególnym momentem?
1: So the internet is was developed by the U.S. military. So you never should forget that. It's not a safe place. It's a place where they can track and watch everything you do pretty easily. But on the other hand, there's been a battle going on between activists and free speech people to sort of keep the internet free or to make it more free and less surveilled. And so there are people who, like Jeremy Hammond, who's in prison in the U.S. right now for hacking and fighting to keep the internet free. And it's an important time right now to try to keep that free, but people should use it for what they can use it for, but be careful, just like any other means of communication. You know, you don't go and say incriminating things on your telephone. You probably should definitely not go say those things on the internet either. So it's a little bit of both, you know. There's easy surveillance, but there's also easy access to people all around the world. Like this tour was set up, you know, through internet communication. So you take advantage of it where you can, and if you're doing something maybe that you don't want people to know about, you definitely don't go talking about it on the internet.
2: Tak, to tutaj słuszne przypomnienie, że oczywiście internet powstał w łonie amerykańskiej, wojska amerykańskiego, więc jakby już sama ta geneza pokazuje na to, że powinniśmy być jako aktywiści uważni po prostu. Jeżeli mówimy o tym, że o niektórych rzeczach nie powinniśmy rozmawiać przez telefon komórkowy, to tym bardziej nie powinniśmy o niektórych rzeczach rozmawiać przez internet. Ale z drugiej strony oczywiście jest cała jakby grupa, duża grupa osób, które próbują jakby ten internet wyzwolić, zrobić takim miejscem wolnościowym. To są też hakerzy, którzy też są więźniami politycznymi i oczywiście walczą o to, żeby ten przepływ informacji był bezpieczny. No ale tutaj na przykład chociażby też to, że Leslie przyjechał do Europy, to dzięki temu, że mógł ustawić to wszystko przez internet, ale właśnie tutaj z nami wszystkimi, tak w Polsce czy w Niemczech i tak dalej. Ale oczywiście on stara się bardzo, bardzo uważnie korzystać z tego internetu i no jeżeli trzeba mówić o ważnych sprawach, to na pewno najlepiej mówić to po prostu w cztery oczy.
0: Ale podczas wywiadu można.
1: Yeah, like I said, my role in the movement is to exercise free speech. I'm not going out and burning things down in the middle of the night, although I'm very happy that people are doing that. It's not me doing it, so I am able to come and speak on the cameras and in the radio shows and in the magazines and newspapers, but yes, not everyone can do that, you know.
2: Też Leslie tutaj przypomina o tym, że on jest rzecznikiem i on na przykład nie ma problemu z tym, żeby mówić o takich radykalnych akcjach jak podpalenia i tak dalej głośno, bo właściwie on czuje, że właśnie jakby jego, to jest jego rola i on na przykład osobiście nie ma z tym problemu, że to się dzieje, ale sam tego nie robił, ale jakby chce o tym mówić głośno przed mediami, bo jakby czuje, że to jest jego misja.
0: Wszystko się robi po coś. Każdy ma jakieś marzenia. W jakim świecie chciałbyś żyć?
1: So, I don't believe in any kind of utopian world where there is a perfect world. I think that there is always going to be people who are struggling to make things better, even if they're a lot better than they are now. You still have to keep working to make things better for everybody and for the environment. So I don't have a perfect world, you know. I think that there's some very good ideas in the anarchist movement, and in the past there have been some good ideas that came out in the socialist communist movements in history, and I think that we need to keep developing good ideas and keep fighting for them, and it is always going to be a fight. I think if you think that there's going to be a perfect world somewhere and then you can retire and not be activist anymore, that's your, you have living in a dream. There's never going to be a perfect world. I think that we just need to try to mimic the natural world as much as we can, and I think that we need to try to take power away from the people who have power. There's a very serious centralization of power, so if we can decentralize power so everybody has power, then it'll be a good step in the right direction. But I don't have a perfect world that I'm fighting for, no.
2: Znaczy, nie łudzę się, nie żyjemy w wspaniałym świecie, idealnym świecie i wątpię w to, żeby kiedykolwiek taki świat faktycznie zaistniał, ale możemy gdzieś tam próbować krok po kroku zmieniać tą rzeczywistość ku lepszemu. Dobre jakieś takie idee i rozwiązania on widzi w głosie, w ruchu anarchistycznym, widzi gdzieś tam w przeszłości, w wizjach socjalistów, komunistów. No, jak my wiemy, tutaj trochę nie do końca to się sprawdził. No i oczywiście też tutaj słusznie mówię o tym, żeby jakby dbać o środowisko naturalne, to jest bardzo ważne jego zdaniem. No i też jakby decentralizacja władzy, nie? Czyli jakby to, żeby ściągnąć tą władzę z tych po prostu olbrzymów, którzy jakby kierują naszym życiem, naszą rzeczywistością i jakby przywrócić tą władzę po prostu ludziom, żebyśmy sami mogli kontrolować swoje własne życie.

0: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
1: Autopromocja.
2: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum w każdą sobotę o 17.
3: Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera każdą niedzielę o godzinie 14. Kanada pachnąca muzyką.
4: Normalnie o tej porze.
5: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
4: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
6: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
7: Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola?
8: Helena Wiktoria.
7: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
8: To proste. Słucham prosto z kadru.
7: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00. Wybiła godzina 15:00, zatem czas na Prosto z kadru, wasz kącik komiksowy w Radio Afera. Witam się z wami jak zwykle Joanna Roszak
9: i Wojciech Nelec.
7: I cóż, no dzisiejszy odcinek, ja chyba bardzo często to powtarzam, chyba do znudzenia, że będzie specyficzny. Kurczę, jak jestem jak
9: charakterystyczny, to jest taki przymiotnik, który może opisywać wszystko, więc każdy nasz odcinek pewnie jest charakterystyczny.
7: Okej, okay, no to może bez lania wody z mojej strony, no co, będą superbohaterowie, będą smoki i będzie niezal.
9: Tak, po wszystkiego po trochu.
7: Tak jest. Kontynuujemy omawianie darmówek, które były na Poznańskim Festiwalu Sztuki Komiksowej.
9: W istocie, że tak sobie pozwolę zażartować, ponieważ są to komiksy, które nawiązują do tematu 24-godzinnego maratonu rysowania komiksów, czyli ich tytuły to istota, ale jest podejście zupełnie, zupełnie różne do tego tematu.
7: Tak jest. A jak bardzo różne, no to będziecie musieli się przekonać sami już niedługo. No a poza tym, tak jak mówiłem, jeśli chodzi o mutantów, to zabiorę was do świata oczywiście Marvela, X-Men, klasyki wczesnych lat 90., czyli coś, co wydaje mi się wywołuje bardzo skrajne emocje.
9: To są czasy, gdy kobiety Marvela miały talie szerokości nadgarstków i bardzo małe, drobne stópki, przykryte zazwyczaj dymem, żeby nie trzeba ich było rysować. Czy tutaj też tak było? Dowiemy się. A ja mam ze sobą trzeci tom serii Wojny i Smoki. Tym razem przeniesiemy się do Afryki, więc zmiana klimatu dosyć mocna.
7: Faktycznie, względem tych dwóch poprzednich to bardzo nietypowo.
9: Tak, najpierw mieliśmy II wojnę światową, potem I wojnę światową, a teraz zbliżamy się do czasów już takich współczesnych, ponieważ zawitamy do szarganej wojną domową Angolii.
7: Okej. Okay. No to co, rozkład jazdy znany. Ja może tylko przypomnę, że za 2 tygodnie odbywa się komiksowa Warszawa. Goście polscy, zagraniczni, także zerknijcie w social media, na pewno tam znajdziecie informacje na ten temat.
9: Tak, no my niestety się nie wybieramy na chwilę obecną.
7: Tym razem nam nie wyszło. Nie pamiętam, kiedy był ostatni odcinek, który robiłem z komiksowej Warszawy. Czy to było rok, czy 2 lata temu, ale kiedyś byłem. Na pewno zrobiłem trochę wywiadów i żałuję trochę, że tym razem się nie uda. No ale będą jeszcze inne imprezy, na których jakieś wywiady będą, chociażby Pyrkon.
9: Tak, to już za miesiąc.
7: Tak, ojej.
9: Praktycznie.
7: O matko, prawie. Faktycznie.
9: Trochę ponad za miesiąc.
7: No, tak już lada moment właściwie za miesiąc.
9: Mrugniesz i już będzie Pyrkon.
7: Tak jest. No to co? To za momencik wracamy do komiksów.

0: istocie można powiedzieć, że istota jest istotą naszych ostatnich odcinków.
1: Nie dało się wcisnąć jeszcze jednej istoty w to zdanie.
0: Istotnie.
1: No, istotnie.
0: Tak, wracamy do publikacji zinów darmowych, które były rozdawane w ramach Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej. Impreza sprzed miesiąca, mm-hmm. ale ten czas leci. Mm-hmm. I wybraliśmy takie dwie publikacje, które właśnie nawiązują tytułem, jak już Joanna we wstępie opowiadała, do tematu zeszłorocznego projektu 24-godzinnego komiksu. No i słowem tym była istota. Można naprawdę szeroko podejść do tego i mamy chyba właśnie te takie skrajne dwa przykłady. Myślę, że chyba zaczniemy od tego. To jest istota od Marty Wojciechowskiej, którą myślę, że kojarzycie, bo mieliśmy z nią wywiad, już o kilku jej komiksach rozmawialiśmy i Marta bardzo lubi zaskakiwać i eksperymentować i cóż, nie mogło być inaczej też w przypadku tego zinka.
1: Tak, Marta Wojciechowska jest współautorką tego zina, którym się zachwycaliśmy jakiś czas temu, czyli Balansując,
0: tak.
1: Gdzie dwie historie spotykały się po środku. Tutaj to jest jej solowy projekt, nawet nie tyle graficzny, co można powiedzieć w pewien sposób artystyczny. Jest to komiks nierysowany, a zdjęciowy? I guess?
0: No, fotostory to w sumie nie jest teoretycznie, ale praktycznie można by tak trochę powiedzieć. Aczkolwiek te wszystkie elementy są jakby powycinane chyba z tych, a może to są te skany.
1: Ale ciężko byłoby zeskanować takie chociaż może. Ponieważ na czym się tutaj zastanawiamy, drodzy słuchacze, przede wszystkim. Komiks jest o istocie tworzenia i przedstawia, co można zrobić z kartką. Mhm. Tak trochę. I nie zawsze są to rysunki, wręcz w mniejszości są te rysunki. Nie ma tu żadnego takiego rysunku w klasycznym tego słowa pojęciu. Są i różne ścinki, i gniazda z papieru, i pomięte jakieś origami, i różne ślady, i kropki, i kreski. Także to jest bardzo taki artystyczny projekt, który raczej skupia się właśnie na tym, czym dla ciebie, czytelniku, i dla autorki jest istota tworzenia.
0: Tak, mnie się jakby ja z tego zinka wyniosłem to, że jakby każdy proces zaczyna się od czegoś prostego i potem wszystko się komplikuje. Nie zawsze jesteśmy z wszystkiego zadowoleni. Wszystko w pewnym momencie zmienia swoją formę w coś zupełnie innego, aż w końcu dochodzimy do tego momentu, gdzie wszystko zaczyna mieć sens i nabiera kształtów. I w końcu potem wszystko mamy i finalnie widzimy dosłownie efekt tych prac zarówno w tym, że coś zostało wykonane i jak na naszych dłoniach, dosłownie widać po naszych dłoniach, że no coś się działo.
1: No coś się działo, no ale to też nie zawsze musi być efekt. Czasami istotą tworzenia jest to, żeby zaczynać ciągle od nowa.
0: Prawda. No właśnie, co jest tą istotą? To jest bardzo ciekawe filozoficzne pytanie, na które nie wiem, czy mam siłę emocjonalną teraz odpowiadać, ale tak już zupełnie na poważnie, to bardzo fajny typ ekspresji artystycznej właśnie w ramach takiego zinka. Jakby to jest właśnie istotą trochę też dla mnie tych zinków, że bawią się w takie rzeczy, no bo nie wyobrażam sobie tego komiksu wydanego jako, nie wiem, jakiś album w twardej oprawie.
1: No nie, no jest to bardzo krótka, eksperymentalna forma. No tutaj nie ma co się oszukiwać, że jest to wielki komiks, który warto wydawać w grubej oprawie, nie?
0: Tak, ale robi wystarczająco dobrą robotę właśnie, że czuje się coś po tej lekturze, nie? To jest chyba najważniejsze.
1: No, ciebie skłoniła do filozoficznych rozważań, więc...
0: Tak jest.
1: Ciekawe, tak. Czy was też tak skłoni.
0: Oby tak. No i mamy drugiego zinka. Już zupełnie innego, w pełni odpowiadające temu, co sobie wyobrażamy, myśląc o komiksie.
1: Taki bardziej klasyczny. Jest historia, są kadry, są dialogi i rysunki. Tak.
0: To jest również istota, tym razem od Katarzyny Strzykalskiej, która ma background artystyczny z tego, co możemy przeczytać w zinku. I kurczę, to jest, to chyba będzie jeden z moich ulubionych, do tej pory mam wrażenie, z wielu powodów. On, Zinek jest o dwóch małych chłopcach, chociaż ten jeden chyba jest troszeczkę starszy od tego drugiego.
1: To są bracia.
0: Tak, którzy, jeden z nich niechcący zastrzelił ptaka. I cała ta sytuacja wprowadza w taką spiralę myśli tego naszego głównego bohatera, nawiązując do śmierci swojej matki i tego, jak po tej śmierci pojawiła się pewna właśnie tytułowa istota w życiu tej rodziny. Jest to zdecydowanie, bo nie chcę spoilerować, jest to zdecydowanie naprawdę ciekawa i fajna forma pokazania nie wprost pewnego problemu społecznego. I mimo tego, że bardzo szybko wydawało mi się, że zrozumiałem, o co chodzi autorce, to no jest to zdecydowanie bardzo artystyczne i bym powiedział wręcz w punkt przedstawienie tego, do czego tutaj autorka nawiązuje, i każda następna strona mnie naprawdę coraz bardziej zaskakiwała, jak bardzo dobrze to robi.
1: To, co mi się podobało w tym komiksie, to to, że ta historia jest kompletna. Właśnie to, że to jest taka krótka forma, ale ona ma swój początek, ma swój koniec. Mamy tę fabułę, która przebiega w sposób, który możemy łatwo śledzić, nawet jeżeli to jest taka krótka forma, to autorka tutaj bardzo, bardzo dobrze dała radę, żeby tę historię opowiedzieć. I no, sama ta tematyka jest taka trochę zaskakująca, bo kiedy zaczynałam czytać, nie sądziłam, że to będzie... Ja tutaj zdradzę trochę więcej niż Wojtek, że jest to komiks o stracie w sumie i o przeżywaniu tej straty. Także ta istota tutaj ciąży i wisi tak trochę nad tymi bohaterami, nad tymi chłopcami, ale też trochę ciąży nad całą tą rodziną.
0: Tak, i to jest dla mnie niesamowite, jak w bardzo krótki, jak bardzo niewielu stronach można tak bardzo dużo opowiedzieć. I to jest jakby też siła autorki i tego, jak obrazem potrafi coś opowiedzieć, nie? Jakby storytelling w komiksie obrazem to jest podstawa. I nie mamy też, właśnie, bo teraz jak jeszcze kartkujesz przy mnie Joanno, to warto też wspomnieć, że nie mamy tutaj, jakby mamy miszmasz i takich klasycznych, klasycznego kadrowania, ale też takiego bardziej nietypowego, który zupełnie jakby inaczej powoduje, czy powoduje, że czytelnik inaczej podąża oczami po komiksie. I najbardziej mi się podoba ten okrąg, który jest na jednej rozkładówce, gdzie jest tak naturalnie rozrysowany pod kątem też dialogów i tego, jak się czyta, że mimo, że troszeczkę skomplikowanie to wygląda, to nie da się pomylić kolejności, w której powinniśmy dążyć oczami i co powinno zostać w jakiś sposób odczytane. Także coś niesamowitego. Naprawdę, jeśli gdzieś tam czeka na was na kupce wstydu ten zinek, albo macie do niego dostęp, to naprawdę też serdecznie polecam go sprawdzić.

0: X-Men. Temat ci nie obcy, Joanno, prawda?
1: Nie obcy, aczkolwiek chciałabym zauważyć, że na chwilę obecną, od kiedy współprowadzimy razem tę audycję, to ty częściej mówisz o X-Men niż ja, bo ja wciąż czekam, aż skończysz serię.
0: Przysięgam, że wrócimy do tego, naprawdę. Ale, kurczę, to, co będę chciał wam dzisiaj przedstawić, to tom legendy X-Men, Wills Portacio, z wydawnictwa Mucha Comics, oryginalnie oczywiście Marvel. To zbiór, który właśnie ma w sobie komiksy, gdzie w dużej mierze są to prace tworzone przez tego tytułowego autora. I jest to też specyficzny wycinek z czasów X-Menowych, gdzie została wprowadzona postać Bishopa, który no, jest przede wszystkim kojarzony z motywem podróży w czasie. No i w sumie niejako troszeczkę za spoiler zepsułem troszeczkę niejako żarcik, który chciałem zrobić, bo w tym komiksie, jak w prawie każdym innym komiksie X-Men, jest dosłownie wszystko. Jednej rzeczy tylko tutaj bym nie odnotował. Nie ma kosmosu, co jest bardzo dziwne.
1: A są podróże w czasie?
0: Oczywiście, że tak.
1: No
0: jest
1: tak.
0: Masa innych rzeczy i jeśli ktoś lubi komiksy akcji, w którym non-stop coś się dzieje i w ogóle jesteśmy wrzuceni w środek wydarzeń, no to będzie się tutaj czuć jak ryba w wodzie. Natomiast ten album charakteryzuje się wszystkim tym, co było dobre w tych komiksach z tamtych czasów i wszystkim tym, za co są krytykowane. Na pewno jest, tak jak mówiłem, to wrzucenie w ten wir wydarzeń, ponieważ de facto jest tutaj kilka wątków, które się dzieją i już toczą od jakiegoś czasu i kontekstowo dowiadujemy się, od czego zaczynamy, ponieważ prawie każdy zeszyt był uznawany wtedy za potencjalnie pierwszy dla kogoś, więc postaci musiały robić ekspozycję na temat tego, co się działo wcześniej, a jak pojawia się jakaś postać, która jest oczywista, kim jest, to również w dialogach jest ekspozycja, która wyjaśnia, kim ta postać jest, skąd pochodzi, co robi i tak dalej. No jest to dosyć męczące, jeśli czytamy to w takiej formie i nie ukrywam, też mnie to męczyło. Jakby wiem, że jest to trochę nieuczciwe, krytykując to, ponieważ de facto jest to ta formuła, która z czegoś wychodzi. Natomiast bardziej mówię to na takiej zasadzie, że jeśli sięgacie po klasykę, to musicie się spodziewać tego typu elementów. Jedni będą trochę zgrzytać zębami, ale będą to czytać. Inni stwierdzą, że to jest fantastyczna rzecz i będą czuć się fantastycznie podczas lektury. Ale jeśli jest to coś, co dla was jest takim jednym znakiem, takim czerwonym X-em, że w sensie nie X-Men, ale że nie ruszam tego, no to...
1: Czerwoną flagą bardziej.
0: Czerwoną flagą, o właśnie, tego słowa szukałem. Kurczę, jest dużo czerwonych flag ogólnie, jeśli chodzi o bohaterów X-Men, jakby tak o tym pomyśleć, prawda?
1: Znaczy, wydaje mi się, że to jest kwestia nie tylko bohaterów, w sensie nie tylko X-Menów, ale też ogółem superbohaterów.
0: Ale nie ma chyba większej bydlanej opery niż w X-Men, jeśli chodzi
1: o... A to tak, to prawda, tak. To moim zdaniem to jest taka moda na sukces, tylko supermocami.
0: Tak jest. I mamy tutaj bardzo dużo. Zaczynamy od wątku, gdzie pojawia się potencjalny konflikt Emmy Frost, ale też zaczynają być pokazywane postacie, które jakby zaczynają mieć tą większą istotę w kontekście wątku Bishopa, który się tutaj pojawia po raz pierwszy. I to jak Bishop w ogóle jest wprowadzany w tym komiksie, w tej serii, jest też specyficzne, ponieważ on jest takim na początku plotem pobocznym, gdzie gdzieś się tak przewija, gdzieś tam na przykład ostatnie strony jakiegoś rozdziału są tylko o nim i dopiero potem tak stuprocentowo przechodzimy już do niego jako tego głównego wątku i było coś bardzo fascynującego w tym, bo o ile ta jakby główna fabuła, która na początku była nam pokazywana, to właśnie to takie teasowanie tego Bishopa naprawdę pobudzało apetyt i bardzo się chciało, żeby w końcu do tego, żebyśmy w końcu do tego dotarli i faktycznie, kiedy już docieramy do tego, to lektura jest, jakby ta nagroda jest całkiem satysfakcjonująca. Znów, jakby dużo tutaj scenariuszy ma swoje naleciałości lat 90., więc troszeczkę trzeba przymknąć na to oko, ale coś, co również jest bardzo charakterystyczne dla komiksów z X-Men, to to, że oni lubią w tych komiksach z X-Men pociągać za różne sznurki, jeśli chodzi o jakieś przedstawienie problemów społecznych albo problemów poszczególnych postaci. No, że generalnie mamy taką jakby dramę, która pokazuje nam, że to są żywe istoty, tak? Które mają swoje życie, swoje uczucia. I co prawda, moim zdaniem, nie wszystko tutaj wyszło idealnie dobrze, bo niektóre wątki szły naprawdę jak na złamanie karku, jeśli chodzi o tempo, aczkolwiek dodawało to niezłego smaczku całej tej sytuacji, więc wydaje mi się, że jeśli jesteście w stanie przeboleć właśnie te liczne nawiązania do wcześniejszych przygód i odwoływanie się do nich, gdzie wam jakby twórcy tłumaczą przez dialogi na przykład, co się działo, to jest to całkiem ciekawa rzecz. Natomiast clue też tego albumu to nie jest też kwestia samego Bishopa, a właśnie tytułowego Willsa Portacio. To jest filipiński artysta, który wybił się de facto na tych X-Menach i on zaczął karierę, zdaje się, właśnie na przełomie lat 80. i 90. Zaczynał jako inker i pierwotnie w ogóle chciał zostać reżyserem, ale nie było go stać na studia i kuzyn go namówił, żeby raz pójść na Comic-Con San Diego, bo mieszkali wtedy w San Diego i wziął ze sobą swoje portfolio za namową tego kuzyna. No i się okazało, że trafił na moment, w którym Marvel w pełni reprezentowany przez wszelkich możliwych redaktorów szukał nowych talentów, no i w ten sposób dostał pierwszą robotę i zaraz niedługo później praktycznie pracował nad najbardziej znanymi postaciami, właśnie X-Men, Punisher i tak dalej. I później też swoją drogą Portacio stał się jedną z osób, która współzałożyła Image Comics. Także to jest legenda lat 90. Myślę, że to będzie adekwatne słowo do jakby tytanicznej pracy tego artysty. Aczkolwiek widać, że jak na przykład spojrzy się na jego współczesne rysunki, a te, które są w albumie, to widać, że jakby są rzeczy, które on sobie nadal wyrabiał. To, co ja bardzo lubię w jego kresce i która daje tego pazura chyba największego w tych historiach, bo tutaj Portacio nie jest jedynym rysownikiem, ale w większości, to to, że on robi coś, co ja lubię. Jest naprawdę bardzo dużo kresek. W sensie, jeśli mamy jakiś prosty kształt, na przykład, nie wiem, ust czy czegokolwiek, to nie jest po prostu jedna ciągła linia, tylko to jest tak, wiesz, zakreskowane, jest tego dużo, jest tak to zaznaczone i to powoduje, że te obrazki są takie nie wiem, wielowymiarowe, nie wiem jak to dobrze powiedzieć. Chodzi mi generalnie o to, że czujesz, że jakby to wszystko żyło faktycznie w tym kadrze i kurczę, te wszystkie czasem bujne fryzury, które są niesamowicie nierealistyczne, ale wyglądają tak dobrze. Natomiast bywają czasem takie kadry, które sprawiają wrażenie, że coś było rysowane pod dużą presją deadline'u, albo gdzieś tam nie zagrały proporcje, albo że tak chyba nie działa szyja ludzi generalnie.
1: To jest to, o czym wspominałam na początku, nie? Że to jest era, kiedy kobiece talie były bardzo wąskie i te mięśnie były bardzo mięsiste, ale nawet jeżeli ktoś nie kojarzy nazwiska Portacio, tak, to na pewno kojarzy te ilustracje, kojarzy jego okładki, bo to jest chyba tak najbardziej kultowa taka wizja X-Menów lat 90. właśnie, która potem była i w serialu i do niej wracano wielokrotnie i pojawia się jako skórki w różnych grach i tak dalej, także te okładki, te postaci, te projekty postaci są naprawdę takie kultowe już wręcz.
0: Tak, Portacio, Jim Lee, to jest coś, co na przykład w Polsce wydaje mi się, że najbardziej chyba jest znane, jeśli chodzi o wizerunki X-Men, też chociażby właśnie przez seriale animowane. Mhm. I też chciałem do tego nawiązać, bo w serialu animowanym też oczywiście mamy wprowadzenie Bishopa, który wygląda dosłownie właśnie jak w projekcie od Portacio, ale w animacji zdecydowanie inaczej jakby podeszli do tego tematu. Mnie się w ogóle kojarzy, że oni jakby połączyli pomysł Bishopa z Days of Future Past, jeśli mnie pamięć nie myli. Ktoś mnie poprawi w komentarzach, jeśli powiedziałem źle, jak będziecie słuchać na YouTubie. I to jest fascynujące, bo w tym oryginale, bo ja oczywiście wpierw poznałem kreskówkę, a dopiero teraz ten komiks, i bardzo fascynujące było odkrywanie różnic i cech wspólnych jakby widać, co zaadaptowali i jak bardzo pozmieniali względem tego oryginału. I w ogóle też taka ciekawostka odnośnie samej postaci Bishopa, bo Portasio jest Filipińczykiem i kiedy on tworzył razem, bo John Byrne jest jako scenarzysta odpowiedzialny za stworzenie Bishopa, kiedy on projektował tą postać, on widział go jako właśnie Filipińczyka. Ale ówczesny redaktor powiedział, że obecnie w Marvelu mają ogromną ilość listów od czarnoskórych dzieciaków i poprosił, żeby właśnie pójść w tą stronę. I Portasio, z tego co zrozumiałem, to miał takie, no dobra, to nie będzie robić kolejnego jakby self-inserta, ale z drugiej strony, no odebrano nam reprezentację z kolei Filipin, jakby nie było w tamtym momencie. Jakby oczywiście nie chodzi mi o to, że teraz ktoś powinien mieć lepszą albo gorszą reprezentację w tym momencie, ale jest to bardzo specyficzna, ciekawa rzecz, jak bardzo mało brakowało, żeby ta postać wyglądała trochę inaczej.
1: No to jest raczej kwestia tego, że pomimo tego, że X-Meni mają być bardzo różni i odmienni, to i tak w dalszym ciągu bardzo często są białymi kobietami, mężczyznami.
0: Tak, i w ogóle też bardzo mi się spodobało, jak czytałem właśnie też jak to, dlaczego Bishop ma takie, a nie inne włosy i że winnemu jest temu między innymi Prince, który był mega popularny, znaczy zawsze był mega popularny, ale wtedy w szczególności. Także w ogóle polecam znaleźć wywiady z Willisem Portasio. Absolutnie fenomenalnie się go słucha i jeśli lubicie jego rysunki, to po pierwsze oczywiście zachęcam do przeczytania X-Men, legendy X-Men Willis Portasio i właśnie poszukania wywiadów na YouTubie, bo bardzo dużo można też się dowiedzieć takich zakulisowych rzeczy i jak to wyglądało właśnie na przykład, że jak poszedł z tym portfolio, to poszedł z taką nieświadomością, że jak idziesz pokazać coś wydawnictwu komiksowemu, to dobrze by było, żeby te prace pokazywały jakiś storytelling, a nie żeby były po prostu, wiesz, ilustracjami.
1: Luźnymi szkicami porozrzucanymi.
0: Tak, także polecam. No i no niestety jest też tak, że tak jak mówiłem, to, co w ten album ma wszystko dobre, to, co w latach 90. i wszystko to, co jest krytykowane. Także musicie mieć to na uwadze. Jeśli lubicie te klimaty, no to jest uczta. To jest absolutna uczta. A jeśli wolicie troszeczkę inne podejście, no to jest tak dużo innych X-Men dostępnych na rynku, że na pewno coś dla siebie znajdziecie. Tymczasem Legendy X-Men Willis Portasio z wydawnictwa Mucha Comics.

od superbohaterów lat 90. do smoków w czasach wojny. Teraz będziemy mieli taką krótką podróż właśnie, ponieważ wracam do Was z kolejnym tomem serii Wojny i Smoki. Tym razem tom trzeci, Kongamato. Jest to historia o Anice, która no, jest dziewczynką urodzoną, wychowaną, mieszkającą w Angolii w czasach u nas w Europie zimnej wojny. W Angolii, jak to było napisane w tym komiksie, wręcz przeciwnie, to nie była zimna wojna, to była gorąca wojna pomiędzy wojskami ludowymi, które wspierało ZSRR, a wojskami wspieranymi przez Stany Zjednoczone, w której też brali duży udział, w sensie w której duży swój udział miały też dzieci żołnierze, których kojarzymy pewnie z lekcji historii i może niektórzy z wiadomości. I to jest bardzo taki mroczny, powiedziałabym, rozdział w historii wojennych działań w ogóle, no bo w czasie wojny dzieje się wiele różnych strasznych rzeczy, ale dzieci żołnierze są chyba jedną z tych straszniejszych i z tych gorszych. I ten album jest dla mnie ciekawy, bo w końcu wyszliśmy poza tę Europę i tę pierwszą i drugą wojnę światową, która jest nam znana, chciałam powiedzieć bezpieczna, jak na wojnę. I w końcu idziemy w takie klimaty, które są trochę inne, trochę bardziej nam, Europejczykom, mam wrażenie, mniej znane. Byłam ciekawa, co pojawia się w tym albumie. No i mam też oczywiście ciekawa smoków, nie oszukujmy się, w końcu Wojny i Smoki. I przyznam szczerze, że jestem odrobinę zawiedziona tym albumem, ponieważ w dalszym ciągu te smoki, one są takim dodatkiem fabularnym. W tym momencie one nie stanowią jakiejś dużego elementu. Ta historia bardzo przypomina tę historię z pierwszego tomu. Też mamy tutaj żeńską bohaterkę młodszą, która nawiązuje więź ze smokiem i która jest rzucona po prostu w ten wir wojny, w te straszne dla niej doświadczenia, dość traumatyczne. Także no tutaj fabularnie mamy podobny zabieg, z tym, że no faktycznie tutaj całą tą siłę tego tomu stanowi zmiana tego otoczenia właśnie i tej historii, to, że mamy w końcu wyjście poza Europę i mamy w końcu trochę inną perspektywę. Tę historię opowiedzianą właśnie z punktu widzenia kogoś, kto no, musiał w czasach takiej strasznej zawieruchy dopuszczać się strasznych rzeczy.

0: symptomach. No tutaj raczej skupiamy się na tym, takiej osobistej historii bohaterki, na takiej osobistej historii Aniki, która będąc uwięzioną w tej wojnie, no też próbuje wrócić do swojej rodziny, próbuje tak jakby znaleźć swoje miejsce i swoją sprawiedliwość i swoją siłę i odwagę w tych działaniach wojennych. Także jako historia, no może nie porywająca, ale ciekawa właśnie z punktu widzenia tego, że jest to w innym miejscu, w innym czasie. Zastanawiałam się, co będzie dalej. Widziałam, że kolejny tom, czwarty tom Wojen i Smoków już będzie znów taki bardziej nam znany, bo to znów będzie chyba druga wojna światowa, jeżeli się nie mylę, więc na chwilę obecną trochę przystopuję z tą serią, mi się wydaje, ale jestem ciekawa, czy autorzy też w dalszych tomach wracają jeszcze do takich innych miejsc, innych bohaterów, innych działań, które no z jednej strony są trochę podobne do tych traum wojennych dla nas Europejczyków, a z drugiej strony jednak są zupełnie inne. I na przykład dla mnie osobiście ta historia w pewien sposób pokazała to drugie dno tego zabierania dzieciaków do wojska i to, dlaczego to jest robione i to, jak one są radykalizowane. I co prawda tutaj pojawia się ten element fantastyczny smoków i trochę zastraszania tym elementem takim magicznym, ale z drugiej strony jednak wizja tego, żeby wychowywać małych, młodych fanatyków, którzy pójdą w ogień za swoim przywódcą, no jest czymś, co wydaje mi się jest bardzo bliskie rzeczywistości w tej historii.
1: Ogólnie, jak tak zawsze sobie myślę i czytamy o jakichkolwiek konfliktach, nieważne jak bardzo odległych, wydaje mi się, że zwykle bardzo, bardzo wiele rzeczy nadal jest aktualnych, tylko w troszeczkę innej formie. I to jest najgorsze, że to mam wrażenie, że te komiksy i te historie nam pokazują, że cholera, coś ta ludzkość nie potrafi się nauczyć na własnych błędach.
0: Tak, i wydaje mi się, że to też jest trochę wadą tego komiksu, że on jednak ma trochę takie naiwne podejście na koniec. Tak jakby mam wrażenie, że te wszystkie komiksy pokazują historię tej jednej postaci, czy w pierwszym tomie, gdzie była właśnie ta żeńska bohaterka, która miała wyjechać na wieś i tak dalej, czy w drugim tomie, gdzie mieliśmy tego młodego żołnierza, który no, szedł na wojnę trochę z tą wizją smoków, takich oprawców i tak dalej, to jednak w dalszym ciągu to są takie historie, które kończą się może nie pozytywnie, ale takim chwilą spokoju chociażby w tym całym zawierusze wojennej. I wydaje mi się, że to jest takie trochę zwodnicze w tym wszystkim. Także no jak na wojnę, w której biorą udział smoki. Wciąż to, czego mi brakuje w tych tomach, to jak to wpływa na te... W sensie, no to nie jest całkiem naturalny stan rzeczy, że jedno stronnictwo ma wielkiego smoka na przykład w czasie wojen domowych w Angolii i co? I to nie zmieniło biegu historii? Tak jakby potrzebuje tutaj więcej takiego światotwórstwa trochę już abstrahując od tej właśnie strony emocjonalnej, czy etycznej, czy fabularnej. Takie, brakuje mi takiego twardego światotwórstwa tutaj. I te luźne historie są pewnym pomysłem, ale miałam nadzieję, że będą się składały raczej w taką większą całość i będą się składały w taką większą wizję tego, jak te smoki też funkcjonują w takim świecie brutalnym i rzeczywistym jak nasz. Także dla ciekawych w dalszym ciągu ten tom wydaje mi się ciekawszy od poprzednich, właśnie z punktu widzenia tego, że się zmienia miejsce akcji. Ale jeżeli ktoś będzie chciał kontynuować, to będziecie mogli mi powiedzieć, co się dzieje dalej w Wojnach i Smokach, ponieważ ja na chwilę obecną chyba sobie zrobić przerwę. Ale w następne tomy znajdziecie od wydawnictwa Egmont. Już czwarty tom, z tego co wiem, ma wyszedł.
1: No i to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Szybkie przypomnienie. Mieliśmy dwa komiksy z Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej. Szkoda, że ten skrót jest taki bardzo niewymawialny tej imprezy, bo tak by się...
2: Psk, psk, psk, psk, psk, psk, psk, psk.
1: Dwie istoty. Jedna od Marty Wojciechowskiej i druga od Katarzyny Strzykalskiej. Później Mutanci, czyli Legendy X-Men Willis Portacio.
0: No i na koniec Wojny i Smoki od wydawnictwa Egmont.
1: Pamiętajcie, że za dwa tygodnie komiksowa Warszawa. Jeśli szukacie trochę wrażeń komiksowych poza domem, że tak powiem, i żeby spotkać też gości, może wziąć udział w jakichś warsztatach. I co? I słyszymy się za tydzień.
0: Pa!

0: Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola?
1: Helena Wiktoria.
0: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
1: To proste. Słucham prosto z kadru.
0: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
2: Autopromocja.
3: Czarna niedziela, godzina 15. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
4: Jezu, gdzie jestem?
5: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
6: Ej, sorry, stary. Przestaniesz mi kopać w fotel?
7: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
6: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
7: No, zaraz ja cię... Tak, że się w filmie
6: ciekawe.
7: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
6: Ciekawe!
8: Lecisz tam na dół do popcornu!
6: Montowaj! Afera w kinie!
9: W każdą sobotę o godzinie 18.
2: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
10: Dzień Nauki na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników na cykl wydarzeń promujących badania i innowacje na naszej uczelni. W programie wykłady zagranicznych gości, sesje plakatowe, warsztaty i stoiska jednostek uczelnianych. Dzień Nauki w Centrum Wykładowym w Auli Magna 18 maja od 9 do 17. Zaprasza Politechnika Poznańska.
2: Reklama. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: zaglądam za kulisy teatrów instytucjonalnych i ofowych. Relacjonuję premiery i festiwale. Rozmawiam o znaczeniu i problemach współczesnego teatru. Odsłuch teatralny. W co drugą sobotę o 16:00.
1: Na antenie Radia Afera właśnie rozpoczyna się odsłuch teatralny, czyli audycja poświęcona teatrowi. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony przede wszystkim choreografii. To ona będzie bohaterką dzisiejszej odsłony odsłuchu teatralnego. Dowiemy się między innymi, czym różni się praca nad choreografią w spektaklu dramatycznym, operowym, w musicalu. Dowiemy się, gdzie kończy się praca reżysera, a gdzie zaczyna praca choreografa, choreografki. Na te pytania i inne odpowie Krystyna Lama-Szydłowska, performerka, choreografka, tancerka, animatorka kultury, pedagogzka tańca, a także koordynatorka scen intymnych. Zachęcam do tego, żeby zostać z nami, a dzisiaj za mikrofonem i za konsolą Magda Chomczyk.

0: Na samym początku, trochę tak słowem wstępu, chciałabym Ciebie zapytać, czym dla Ciebie jest taniec? Dla Ciebie jako dla choreografki, dla Ciebie jako po prostu Krystyny Lamy Szydłowskiej.
1: Cześć. Taniec dla mnie przede wszystkim jest zupełnie czymś innym niż choreografia. I to są dla mnie dwa zupełnie rozdzielne naczynia, bo taniec jako taki postrzegam jako stan umysłu. I

0: Dla mnie tym, co mamy we krwi, jest takim stanem swobodnego ruchu i poczucia przyjemności i takiego wyzwolenia ciała.
1: To powiedziałaś trochę z twojej perspektywy, że taniec jest czymś zupełnie innym niż choreografia. To czym w takim razie dla ciebie, jako dla choreografki, jest sama choreografia?
0: Choreografia z mojej perspektywy pracy w różnych dziedzinach, bo pracuję zarówno w teatrach dramatycznych, jak i w teledyskach, jak i miałam ostatnio okazję pracować w operze z zespołem baletowym. Pracuję zarówno z osobami z ograniczoną ruchomością, jak i z profesjonalnymi tancerzami, więc uważam, że to wszystko, co robię, mieści się w tym naczyniu pojęcia choreografii, a mianowicie choreografia jest dla mnie porządkowaniem ruchu, ale również przedmiotów, obiektów w czasie i przestrzeni. Więc czasami choreografią, którą robię w teatrze, na przykład dramatycznym, będzie scena, która będzie się opierała na tym, jakie rysunki będziemy stwarzać zupełnie w statycznych pozycjach na scenie, a czasami będzie to, jak na przykład w moim Roku Relaksu i Odpoczynku, spektaklu, przy którym pracowałam w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, 18-minutowy rejw taneczny z udziałem aktorów.
1: Mówisz o tym, czym jest choreografia, i zastanawiam się, czy są jakieś granice tej choreografii, czyli na przykład, czy postawa aktora na scenie to już jest choreografia i to, czy to już jest zadanie choreografa, choreografki, czy to już jest zadanie reżysera, reżyserki jakiegoś spektaklu?
0: No, pytanie filozoficzne wręcz. Ale wydaje mi się, że to, że właśnie nie wiem, czy może się teraz wykażę jakąś ignorancją bądź niewiedzą, trudno. Powiem ze swojej subiektywnej perspektywy, mojego doświadczenia.
1: O, to też pytam.
0: Dla mnie choreografia może być wszystkim, co wydarzy się na scenie. Są osoby, które to rozdzielają na choreografię i ruch sceniczny. Z mojej perspektywy, w moim osobistym postrzeganiu choreografii, ruch sceniczny zawiera się w choreografii. To nie są dwie różne rzeczy. Więc można by powiedzieć, że to, o czym mówisz, czyli na przykład to, jak aktor ma stać na scenie albo jak się poruszać, możemy przypisać zarówno do ruchu scenicznego, jak i do choreografii. Jeżeli choreografię postrzegamy szerzej, jako nie tylko ułożony taniec do muzyki, bo takie pojęcie rozumienia bardzo standardowe choreografii raczej mamy, że rozumiemy choreografię jako ten wymyślony, ułożony taniec do jakiejś określonej muzyki, który ma swój czas trwania. Te ruchy są wymyślone, wyliczone i zaplanowane. Myślę, że od lat środowisko tańca współczesnego, jak i zarówno tańca nowoczesnego, jak i wielu innych form, eksploruje pojęcia takie jak choreografia eksperymentalna albo choreografia konceptualna. No i dzięki tym poszukiwaniom to naczynie choreografii coraz bardziej się rozszerza i praca z choreografią zaczyna być również pracą ze stanami, czyli na przykład jak fizycznie wywołać w sobie jakiś stan, który będzie manifestował się w moim ruchu, w moim sposobie bycia, tak, żeby stworzyć postać.
1: Już zahaczyłaś o kilka wątków, które będę chciała poruszyć, bo rzeczywiście jako choreografowie, choreografki, tancerze, tancerki działacie bardzo mocno, żeby trochę się uświadomić, czym jest choreografia i że to nie jest tylko, tak jak wspomniałaś, ten konkretny układ z wymyślonymi ruchami do jakiegoś kawałka muzyki. I zastanawiam się, nad czym zatrzymałam się na początku i chyba może o twoim doświadczeniu. Współpracowałaś zarówno z teatrami dramatycznymi, ostatnio też z Teatrem Wielkim, z Operą Poznańską. I zastanawiam się, jak twoja praca różni się przy tych różnych rodzajach teatrów. Tutaj można jeszcze wspomnieć o Teatrze Tańca, czy o musicalu, o Teatrze Muzycznym w Poznaniu. I pewnie jeszcze mogłabym tak trochę wymieniać.
0: Teatr właśnie. Formy również są bardzo interesujące.
1: Także. Więc no właśnie, czym w takim razie się wyróżnia twoja praca w każdym z tych teatrów, albo przynajmniej z niektórych z nich?
0: Mhm. Myślę, że takim w ogóle pierwszym punktem wyjścia dla mnie jako twórczyni w choreografii, wytwarzaniu choreografii jest historia. Czyli dlaczego my się tu spotykamy, co my chcemy opowiedzieć, jakich środków reżyser, reżyserka chce użyć, jakby jakiej estetyki, w jakiej estetyce się poruszamy, w jakich jesteśmy czasach, czy robimy starą rzecz na współcześnie, czy w ogóle szukamy nowego swojego języka, czy bawimy się w jakieś przekształcenie. To wszystko są dla mnie najważniejsze punkty wyjścia, żeby w ten sposób dobrać ruch, bo w mojej praktyce zauważyłam, że nie sprawdza się manie 300, nawet nie 300, może nawet tego jednego idealnego pomysłu, z którym przychodzę i będzie tak, bo razem z moją praktyką w tym zawodzie przekonam się, że właśnie tak nigdy nie będzie. Że jednak po spotkaniu z rzeczywistością, z aktorami, z tancerzami, ze scenografią, z teatrem, z kompozytorem, nagle to przywiązanie do takiej jednej wizji zaczyna bardziej przeszkadzać niż pomagać. I gdzieś tam dla mnie bardzo jest ważne w tworzeniu czerpanie ze spotkania i czerpanie z zasobów. Czyli staram się nie patrzeć na to, czego nie potrafimy, i w czym znaczy nie narzucać formy, która być może będzie odstawać od umiejętności aktorów, którzy na przykład nie mają bardzo silnego zaplecza fizycznego, ale zobaczyć, w czym czują się dobrze, w jakim ruchu czują się organicznie, jaki ruch jest dla nich naturalny i na tym zasobie zbudować to, czego potrzebuje historia, to, czego potrzebuje dany spektakl. Dla mnie w tworzeniu choreografii, szczególnie właśnie przy współpracy z osobami reżyserskimi w różnego rodzaju teatrach, które wymieniłaś, jest bardzo ważne, żeby ta choreografia służyła historii, służyła spektaklowi. Uważam, że choreografia zaczyna w spektaklu przeszkadzać, jak zaczyna być dziełem w dziele. Jak zaczyna być elementem ozdobnym, który jest oderwany od historii, który nie koresponduje z bohaterami, z tym, co oni chcą opowiedzieć. Dla mnie jest bardzo ważne, żeby to wszystko były naczynia połączone, żeby to współpracowało i razem opowiadało tę historię.
1: Mówisz tak o takim ogólnym procesie pracy nad choreografią, więc może dopytam o to, jak on w ogóle wygląda, bo mówisz, że wszystko zaczyna się od historii i czerpiesz z bardzo wielu różnych składników danego spektaklu, danego projektu. No właśnie, jak wyglądają etapy pracy choreografa, choreografki? Od czego się zaczyna, to już mniej więcej wiemy, ale jak to dalej wygląda i z tego, co mówisz, to słyszę, że bardzo mocno to się w międzyczasie zmienia.
0: Jak każdy proces twórczy, w którym spotyka się więcej niż jeden twórca, nawet jak jeden twórca się spotyka, to i tak zazwyczaj rzeczywistość albo też plastyka materii, z którą pracujemy, rządzi się swoimi prawami. To może tak. Wiadomo, tak jak wspomniałaś wcześniej, że proces pracy nad każdym spektaklem będzie trochę inny, bo na przykład wracając do mojego ostatniego doświadczenia pracy w Operze Poznańskiej, no to tam zupełnie jakby kolejność jest odwrócona. W sensie to pierwsze, czym się zajmowałam, to były próby stricte choreograficzne z baletem, ale oczywiście, żeby wiedzieć, co na tych próbach choreograficznych z baletem mam do wykonania i jaki materiał mam do przygotowania, musiałam już być po rozmowach z reżyserem, z kostiumografką. Musieliśmy już wiedzieć, jakie mamy kody inscenizacji, jakimi narzędziami będziemy operować, jak będzie wyglądał kostium tancerzy, bo w przypadku akurat właśnie inscenizacji Króla Rogera ten kostium jest bardzo specyficzny. Mają tam dość ciężkie, długie, takie oversize'owe płaszcze, które z założenia utrudniają ruch albo też w jakiś sposób go ograniczają, w czym można znaleźć bardzo duże pokłady kreatywności, ale praca już z tym rekwizytem jest bardzo ważna, więc na bardzo wczesnym etapie już z tymi płaszczami pracowaliśmy, żeby wytworzyć ruch, który będzie odpowiadał temu kostiumowi. Więc akurat w tym przypadku, no to zawsze najważniejsza będzie ta rozmowa z reżyserem, z innymi twórcami, wytworzenie wspólnej wizji, konceptu, który będziemy realizować. Później, bardzo uogólniając, jest spotkanie z zespołem. No i teraz w zależności, czy to będzie zespół taneczny, czy zespół aktorski, czy zespół aktorski mieszany z tanecznym, tak jak na przykład miałam w teatrze musicalowym. I wtedy jakby spotykam się z zespołem, no i muszę ich poznać, muszę zobaczyć, bo czasami są to miejsca, w których już pracowałam, a zazwyczaj są to nowe miejsca, w których jeszcze nie byłam. Więc trzeba się jakoś poznać, zobaczyć, jakie mamy zasoby ruchowe, więc zazwyczaj gdzieś tam te pierwsze próby, pierwsza, druga próba, to są takie próby, ja je nazywam warsztatowe, czyli daję różne zadania na ruch, na działanie, poznajemy się, ja sobie obserwuję, co wnoszą dla mnie te osoby, ci aktorzy, ci tancerze, tancerki i sprawdzam, gdzie mamy zasób właśnie i sobie na tych próbach warsztatowych tego zasobu ruchowego szukam, sprawdzam, gdzie mamy i ile mamy, a następnie zaczynam pracować już nad konkretną formą, no i w zależności od rodzaju teatru, no bo w momencie, jeżeli na przykład powiemy o operze, no to wiem, że mam konkretne momenty muzyczne, w których balet wchodzi i robi swoje rzeczy, więc do tych konkretnych momentów muzycznych wytwarzam ruch, choreografię, zaczynam ją układać. W teatrze na przykład muzycznym, musicalowym będzie to od razu łączenie już prześpiewanych przez aktorów piosenek, bo w teatrach musicalowych zazwyczaj pracujemy tak i tak się raczej pracuje, że już aktorzy wiedzą, co śpiewają, wiedzą, kiedy śpiewają, mają tą wiedzę muzyczną już ogarniętą i wtedy przystępujemy do choreografii. No i tam jest jeszcze inny manewr, który trzeba wykonać i który uważam, że akurat w teatrze musicalowym jest niezwykle ważny przy tworzeniu choreografii, że trzeba pamiętać, że w trakcie spektaklu oczy można zamknąć, ale uszu raczej nie. Więc choreografia musi służyć śpiewaniu. Choreografia nie może utrudniać śpiewania, więc trzeba zobaczyć, ile mamy zasobu, bo nie każdy jest Beyoncé. Nie każdy musi robić takie szalone rzeczy, trzymając jeden dźwięk i to jest okej. Więc teraz jak zrobić tak, żebyśmy wyglądali jak Beyoncé, ale żebyśmy czuli się bezpiecznie i mogli śpiewać komfortowo. Więc na tym etapie od razu tak naprawdę i śpiewamy, i tańczymy, że jakby wytwarzając choreografię, od razu to się dzieje równolegle ze śpiewem, żeby zobaczyć, gdzie mamy wyciągnięcia, gdzie mamy trudniejsze partie głosowe, które są jak zrytmizowane, tak żeby to śpiewanie poprzez ruch było wzmocnione, a nie osłabione. W teatrach dramatycznych z kolei wygląda to też trochę inaczej. Ta część jakby spotkania się z reżyserem się zgadza, część spotkania takiego warsztatowego się zgadza, bo to też zazwyczaj staram się, jak pracuję z nowym zespołem, wytworzyć. No ale teraz to akurat bardzo zależy od tego, jaki rodzaj teatru robimy, czy to będzie teatr bardziej psychologiczny, czy to może jest bardziej farsa, czy to jest dramat z elementami przemocy. Więc jakby to też wtedy zależy od tego, jak rozdzielam sobie pracę, że pracujemy w mniejszych grupach, na przykład tylko z osobami, które biorą udział w scenie, czy mamy duże sceny grupowe, przy których pracujemy na przykład z całym zespołem i jak nad nimi pracujemy, bo zazwyczaj w teatrach dramatycznych nie są to stricte taneczne sceny, w sensie takie też się pojawiają i takie też mam jakby w swoim dorobku artystycznym, ale często na przykład są to do zrobienia duże sceny zbiorowe typu wesele, albo duża scena zbiorowa typu stypa, albo różne inne, podaję takie jakby przykłady, ale moment jakiejś takiej zbiegowiska, dużej ilości osób na scenie, czy imprezy z jakiegokolwiek innego powodu i wytworzenia takiej organicznej tkanki, która się porusza, która pracuje z tekstem, który w jakiś sposób jest rytmiczna, ale też wyciąga nam na wierzch tematy, bo nie wszystko w teatrze załatwiamy tekstem. Czasami możemy załatwić gestem pewne tematy, czasami pewne intencje, a nawet cały romans można przeprowadzić tylko na bliskości, na ruchu, bez ani jednego słowa. Czasami te rzeczy dzieją się symultanicznie, więc tutaj jakby jest to bardzo mocno też osadzone w scenariuszu, tak? No bo w operze będzie nam muzyka przede wszystkim dyktowała, jak pracujemy. Podobnie będzie w teatrze muzycznym, ale właśnie w tym momencie jakby łączymy to sobie bardzo organicznie ze śpiewaniem, bo zarówno aktorzy tańczą i śpiewają, a w teatrze dramatycznym będziemy się mocniej gdzieś osadzać też w takiej psychologii postaci, wytworzenia takiej cielesnej obecności postaci, być może ścieżek poruszania się.
1: Czy to znaczy, że ty jesteś obecna przez cały proces prób i tak naprawdę doglądasz, jak dane postacie zachowują się, chodzą, jakie mają gesty przez całym spektaklu?
0: To zależy. To zależy od procesu, to zależy od tego, na co się umawiam z reżyserem. To zależy od skali widowiska, więc zdarzało mi się pracować nad spektaklem przez tydzień, zdarzało mi się pracować przez 2 tygodnie, a zdarzało mi się pracować przez 3 miesiące. Więc jest to bardzo różne, zależy od bardzo wielu rzeczy, bardzo wiele czynników na to wpływa, ponieważ nawet jeśli okres prób to jest około 2 miesięcy zazwyczaj nad produkcją teatralną, no to nie przez cały ten czas zawsze udaje nam się mieć wszystkich na próbach albo pracować jednolicie, więc to też jest zawsze takie szukanie tego czasu, gdzie jesteśmy w stanie jak najwięcej zrobić.
1: No pytam ciebie, bo opowiadasz o tym, jak pracuje się w różnych rodzajach teatru i zastanawiam się, który z tych teatrów, która z tych rodzajów choreografii jest tobie najbliższa?
0: Każda. Właśnie ja to, co lubię najbardziej w swojej pracy, to jest różnorodność i lubię, jak ona się zmienia i przepływa, jak właśnie mogę sobie podróżować pomiędzy różnymi rodzajami teatru, dlatego że wtedy nie jestem znudzona żadną z tych form i nie dochodzi do takiego przesycenia, w sensie, że bardzo mnie cieszy zawsze odkrywanie kolejnej formy na nowo. Więc w tym się jakoś dobrze odnajduję właśnie przy takiej zmianie, przy czymś takim stymulującym. Jeszcze inaczej tak naprawdę pracuje się w teatrach lalkowych i w teatrach formy, bo tam z założenia aktorzy mają bardzo dobrą koordynację, bo żeby operować przedmiotem, żeby ożywić formę, trzeba mieć bardzo dużą świadomość ciała, więc aktorzy po lalkach są bardzo fizyczni i to jest dla mnie jako choreografki bardzo super. No i mają taką niesamowitą też zdolność sprawiania, że są tak obecni, że stają się niewidzialni i widzimy tylko formę. I to jest też coś dla mnie takiego wzruszającego, więc na przykład w teatrach formy, jeśli pracujemy z formą czy z lalką, a to jest nie zawsze w teatrach lalkowych, bo w różnych teatrach spotykamy się z tym, że decydujemy się na przykład na pracę z formą, którą będziemy ożywiać, no to przede wszystkim jest ważne spotkanie z tym przedmiotem, z tym obiektem, z tą lalką, zobaczenie, co ona nam daje, jakie ma zasoby i wtedy jak my wchodzimy w relacje nie tylko z ludźmi, ale też z formą.
1: Często mówisz o zasobach i tak gdyby można było trochę uzupełnić to dla naszych słuchaczy, słuchaczek, bo rozumiem, że wśród tych zasobów na pewno też jest jakaś fizyczność aktorów, aktorek. Co jeszcze?
0: Tężyzna.
1: Czy coś jeszcze?
0: No myślę, że jednym na pewno z zasobów no to będzie właśnie jakby nasza wydolność. Czyli jak bardzo mam kondycję lub nie. I nie oceniam tego, sprawdzam, ile jest. Bo wtedy na przykład być może trzeba, jeżeli mamy trochę mniej wydolności fizycznej, być może mniej wysiłkowo trzeba stworzyć choreografię tak, żeby aktor był w stanie przetrwać i dalej mówić, albo właśnie zrobić mu tak trudno, bo założenie reżyserskie jest takie, że ma być styrany pod koniec, żeby właśnie był styrany pod koniec. Więc jakby w zależności od potrzeb i tego, jaki mamy cel, tak sobie będziemy dobierać. Ale zasoby to na przykład będzie też rodzaj pewnego rodzaju kreatywności ruchowej, że sprawdzam, czy łatwiej mi się pracuje z danym zespołem, czy z daną osobą na zadaniach i wyobrażeniach, czyli bardzo podstawowo, żeby dać jakiekolwiek pojęcie, a teraz twój kręgosłup rusza się jak dziki wąż, czy na przykład bardziej na technicznych zadaniach musimy ruszyć głową dwa razy w prawo, dwa razy w lewo i później w dół, chociaż cel i efekt wizualny może być bardzo podobny, ale w zależności od tego, z kim pracuje, w jaki sposób był edukowany, albo jak pracuje tej osobie wyobraźnia, że ktoś będzie bardziej podatny na metafory, a ktoś mniej, takie narzędzia komunikacji na temat ruchu staram się wytworzyć, które będą przejrzyste i jasne. Więc na przykład taki rodzaj kreatywności ruchowej też będzie rodzajem zasobu, no bo jeżeli ktoś na przykład jest bardzo kreatywny i co chwilę wyrzuca z siebie nowe ruchy, no to wystarczy, że ja je poobserwuję, trochę posprzątam, ustrukturyzuję, zaproponuję kolejność i jakby w bardzo organiczny sposób się to wytwarza. Jeżeli mamy mniej takiego zasobu kreatywności ruchowej, no to wtedy więcej na przykład ja proponuję na swoim ciele, czy więcej konkretnych rozwiązań daję od siebie, a czasami forma wymaga tego, żebym wszystko wymyśliła od góry do dołu i tak też działam, więc te zasoby są bardzo różne. Czasami zasobem będzie wstyd lub jego brak. Albo też sposób radzenia sobie z kompleksami, bo szczególnie z mojego doświadczenia wynika, że czasem dla aktorów, aktorek, praca z ciałem jest bardzo trudna z tego względu, że chcieliby od niego bardzo dużo, a nie zawsze to ciało jakby jest w stanie na poziom wyobrażenia dogonić te wizje. Więc gdzieś tam takie zderzenie z tym, że ja robię coś w jakiś sposób, oni próbują to powtórzyć i to na przykład nie wychodzi. Więc uzbrojenie się w taką cierpliwość wypracowania tego w procesie, chociaż jak jest czas na wypracowanie, to jest bardzo luksusowo, ale też taka właśnie duża cierpliwość i otwartość do samego siebie, że uda nam się, że kiedyś tam dotrwamy, ale też właśnie to, jak sobie radzę ze swoimi kompleksami, czy one mnie zżerają i frustrują, czy jestem w stanie ze swojej słabości zrobić swoją siłę i jakby wykorzystać ją na swoją korzyść.
1: No tak, jak to różnie też wygląda praca z drugim człowiekiem, ale zastanawiam się, czy skoro mówimy o tych zasobach, zdarzyło się tobie, że przyszłaś do jakiegoś projektu, dołączyłaś z jakąś już pewnie myślą w głowie, jak ta choreografia, jak ten spektakl może wyglądać i w zderzeniu z zasobami to musiałaś to wszystko zmienić o 180 stopni. Czy zdarzyły się tobie takie sytuacje?
0: Tak.
1: To czy mogłabyś trochę więcej o tym opowiedzieć? Co musisz ty sobie poukładać w głowie, zderzając się z takim zespołem, który okazuje się, że ma zupełnie inne, nie mówię czy gorsze, czy lepsze, ale inne zasoby niż myślałaś?
0: Ja sobie zawsze wtedy mówię, że próba nazywa się próbą, bo jest od próbowania.
1: Dobre podejście.
0: Więc jestem na próbie, więc mogę sprawdzić, co działa, ale mogę też sprawdzić, co nie działa. I czasami metodą eliminacji, czyli propozycjami, które nie działają, jestem coraz bliżej tego, co działa. Więc wydaje mi się, że to jest też jakaś cierpliwość, być może nabyta z doświadczeniem i wiekiem, która mówi mi, że nie musi się udać od razu. Więc jeżeli przychodzę i faktycznie mam jakąś wizję, coś być może sobie wymyśliłam, przychodzę, widzę, że nie działa, to nie będę nikogo zmuszać, żeby działało, tylko ja sobie się zastanowię ze sobą w zaciszu domowym, co zrobić, żeby zadziałało, jak zmienić taktykę, żeby wszystko ułożyło się w taki sposób, żeby było komunikatywne i wytwarzało spójny świat.
1: A kiedy ty decydujesz się też wejść na scenę, bo wiem, że w niektórych spektaklach, nawet tutaj w Teatrze Polskim, gdzie nagrywamy audycję, nie tylko jesteś choreografką, ale też jesteś tancerką w spektaklu. Kiedy się na to decydujesz?
0: Jak osoba twórcza mnie zaprosi. Ja bardzo chętnie wchodzę na scenę i występuję na scenie, ale ja też mam swój konkretny zasób, który i jakieś swoje fizis, umiejętności, które w jakiejś formie się sprawdzą, a w innej formie się nie sprawdzą. Więc jeżeli osoba twórcza, osoba, która reżyseruje, zobaczy mnie w tej wizji i znajdzie dla mnie przestrzeń, to ja bardzo chętnie do niej dołączam, jeśli tylko czas i możliwości pozwalają. Ale jest to też zależne od bardzo wielu innych czynników, takich bardziej związanych z rzeczywistością, z terminami, z dostępnością, z podróżami, jeżeli muszę przyjechać z Warszawy do Poznania, żeby tutaj zagrać, chociaż oryginalnie jestem poznanianką, czy do innego miasta, więc jest to dość złożone, aczkolwiek no, główna decyzja polega na tym, czy zostanę zaproszona i wtedy i czy jest przestrzeń w spektaklu na to, żebym wystąpiła, albo czy ktoś mnie na przykład zobaczy w jakiejś postaci. Tak na przykład gram postać wążusi w spektaklu, do którego zaprosiła mnie Kasia Minkowska w Nowym Teatrze w Warszawie. Człowiek jaki jest, każdy widzi. Więc mam tam zarówno rolę aktorską, mówioną, ale też Kasia zobaczyła potencjał na to w tej roli wążusi, roli węża, w której mogę tę moją hipermobilność, elastyczność ciała wykorzystać i bardzo dobrze się odnajduję w tej postaci.
1: A czy trudno jest pogodzić jednocześnie bycie choreografką i tancerką?
0: To zależy od projektu, to zależy od ilości choreografii w projekcie. W moim roku relaksu i odpoczynku na przykład też występuję na scenie, więc są spektakle, przy których zdecydowałam się na przykład nie być w środku, bo stwierdziłam, że ich rozmiar jest na tyle duży i jest na tyle dużo pracy, że jest szansa, że mózg mi wybuchnie, jak będę próbowała robić za dużo rzeczy naraz i że nie będę wystarczająco efektywna w dziedzinie, w której powinnam być. Więc raczej w zależności od tego, jak duże jest zadanie, stawiam sobie to wyzwanie lub nie i decyduję się podzielić te role ze sobą lub nie.
1: Dużo mówisz o współpracy z reżyserami, reżyserkami i zastanawiam się, jak wygląda z twojej perspektywy dobra współpraca choreografa, choreografki z reżyserem, reżyserką. Dobra współpraca to jaka współpraca? Na co musicie też zwracać uwagę wzajemnie, jeśli chodzi o swoją pracę, gdzie możecie się uzupełniać, a gdzie nie wchodzić sobie w drogę właśnie?
0: No to wydaje mi się, że ta dobra współpraca przede wszystkim polega na wzajemnym zaufaniu, takim twórczym zaufaniu, że ja ufam twoim sposobom, które wybrałaś, żeby stworzyć ten spektakl, twojej koncepcji, a ty ufasz, że ja posiadam narzędzia, żeby je wypełnić, bo nie zajdziemy daleko na wiecznym podważaniu swoich umiejętności. A jednak bardzo wierzę w to, że jeżeli wzajemnie się budujemy jako zespół twórczy, to jesteśmy w stanie osiągnąć naprawdę wspaniałe rzeczy. Tylko trzeba się wspierać. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest też, żeby ta współpraca była udana, jest jasna komunikacja. Czyli umiejętność nazywania, czego potrzebujemy, umiejętność powiedzenia, co jest na przykład nam niepotrzebne, umiejętność zakomunikowania potrzeby, czyli załóżmy choreograf chce wytworzyć dużą choreografię grupową, no to ja jako choreografka muszę umieć zakomunikować, ile czasu potrzebuję realnie i ile prób na zrealizowanie takiej choreografii. Ale też musi mi zostać zadane to pytanie, a nie mogę być postawiona przed faktem dokonanym. Więc wydaje mi się, że to bardzo taka wspólna praca twórcza, zespołowa, no to podwaliny, żeby ona się udała, są przede wszystkim w zaufaniu, w komunikacji, ale też w niebaniu się zaryzykowania albo niebaniu się powiedzenia głupich rzeczy, że żeby się nie oceniać, że możemy stwierdzić, że to jest super, co powiedziałaś, ale być może nie do tego spektaklu, ale może dzięki temu odbijemy się i znajdziemy jakiś lepszy albo inny, bardziej pasujący sposób na to, że ważny jest taki rodzaj otwartości w tej burzy mózgów wytwarzania, a nie ocenianie się wzajemne, bo w ciągłym stresie nie jesteśmy kreatywni. Ta kreatywność się bardzo szybko wyczerpuje, bo ja się śmieję, trzeba być z luzu. Więc jeżeli mam jakby przed sobą przeciwnika i się napnę, no to nic z tego nie wyjdzie. Szybko mnie powalą. A jak się rozluźnię, stanę stabilnie na nogach i poczuję, że mam w narożniku ludzi, którzy mnie wspierają, no to jestem w stanie naprawdę dużo osiągnąć, więc wydaje mi się, że ważne jest to, żeby budować ten swój narożnik, już korzystając z tej metafory, w taki sposób, że niezależnie, który z nas wychodzi na ring, czyli który z nas zarządza w tym momencie zespołem, no bo czasem to będą próby stricte choreograficzne, no to wtedy potrzebuję uwagi reżysera, reżyserki, żeby obserwowali, co się dzieje, żeby mi komunikowali, żeby mi na przykład powiedzieli, słuchaj, a może tutaj spróbujemy tak trochę szybciej, co ty myślisz? Ja mówię, dobra, spróbujmy. I nie mówię nie, to szybciej nie zadziała, tylko mówię, dobra, spróbujmy. Sprawdzamy szybciej, mówię, kurczę, to nie działa. No faktycznie, to tamta wersja była okej. I nie ma nic złego w tym, żeby próbować. Bo tak jak mówię, próby są od próbowania i jak z kolei reżyserka wychodzi na ring, no to też ja się staram jakby im kibicować w tym narożniku i nie stawiać tych dużych wątpliwości też czasami bardzo głośno wobec zespołu. Czasami wydaje mi się, że to jest właśnie takie, że nawet powiedzieć sobie na ucho, ale z dobrą intencją. Ty myślisz, że to jest tutaj potrzebne? Kurczę, no nie wiem, że być może nie musimy zawsze siebie otwarcie kwestionować, ale czasem możemy sobie zadać dobre pytanie w odpowiednim momencie. I to też jest bardzo twórcze, a jest nie jest przemocowe i nie jest też takie obnażające. Bo nie zawsze musimy wiedzieć wszystko i nie zawsze wszystko nam się musi udać.
1: Mam wrażenie, że to dotyczy nie tylko współpracy waszej z osobami, które reżyserują spektakle, ale chyba w ogóle można to powiedzieć o współpracy wszystkich osób odpowiadających za jakiś spektakl.
0: No tak, ale to jest bardzo mocno o zaufaniu, że trzeba uwierzyć w to, że osoby, które są zaproszone do współpracy, oczywiście to się wypracowuje latami, bardzo często w różnych grupach twórczych, że wiemy, że ta osoba się zaopiekuje dziedzinami, za które jest odpowiedzialna. I wtedy, jeżeli pytanie czy jakaś wątpliwość wychodzi z poziomu zaufania, z poziomu troski, a nie z poziomu podważania i ja wiem lepiej, no to ta rozmowa już jest zupełnie inna i ta wymiana już jest zupełnie inna. I wtedy ja nie mam problemu z tym, że ktoś przychodzi i ma jakieś sugestie co do choreografii, bo ja wiem, że my jesteśmy w jednym narożniku, a gramy do jednej bramki, nam zależy na wspólnym celu i chcemy dla siebie dobrze. To nie jest tak, że ktoś przychodzi i mówi, wiem lepiej, tylko to jest, ty, a mam taki pomysł. I wtedy ja mam dowolność, że ja mogę zdecydować, bo ja mogę równie dobrze powiedzieć, słuchaj, to jest super pomysł, ale nie na teraz. Bo wiem bardzo konkretnie, co chcę zrobić i uzyskać i też mam prawo odmówić. I otwartość takiej współpracy i w idylli takiej współpracy, ta osoba ma z tym luz. I ta osoba mówi, okej, super, super, nie bo tak mi przyszło do głowy. I okej, bo może ci przyjść i fajnie, że dzielimy się tymi myślami, ale zarówno możemy je przyjmować, jak i możemy powiedzieć nie teraz, albo za chwilę, albo to chyba nie jest to. I to też jest okej, właśnie, że w procesie twórczym mówienie nie jest niczym złym.
1: Czyli otwartość i zaufanie to te dwie chyba najważniejsze cechy współpracy.
0: I umiejętność komunikacji.
1: I umiejętność komunikacji.
0: Bez umiejętności komunikacji i nazywania, co chcemy zrobić, albo nazywania jakby też potrzeb, no to nie zajdziemy, nie? W pracy twórczej z innymi osobami, innymi emocjonalnymi bytami, które potrzebują wiedzieć i rozumieć.
1: Tak już powoli zmierzając ku końcowi rozmowy, chciałam ciebie dopytać jeszcze, bo zastanawiam się, czy masz jakieś choreograficzne marzenie, czy marzy ci się jakiś spektakl, jakiś projekt, jakaś współpraca?
0: O, uwaga, będzie leciało w kosmos, muszę się zastanowić. Muszę się zastanowić. Tak, marzyłby mi się duży projekt z profesjonalnymi tancerzami, mój autorski, na dużą skalę i fajnie, gdyby tam było chociaż 60 osób do dyspozycji, taki 60-osobowy przynajmniej zespół taneczny, z którym mogłabym robić różne rzeczy, bo jakoś wielość, grupowość, siła wielości ciał jest czymś, co mnie bardzo jakby inspiruje, ta siła grupy, a jednak w momencie, jak to jest silna grupa profesjonalnych tancerzy, którzy mają świadomość swojego ciała i potrafią się nim posługiwać, są z tym bardzo punktualni, no to oddaje wielką sprawczość ciału i to jest coś, co mnie bardzo jara.
1: No to w takim razie tego życzę, żeby to marzenie się udało. Gościnią w audycji była Krystyna Lama-Szydłowska, choreografka, tancerka, pedagogzka tańca, performerka, animatorka kultury i koordynatorka scen intymnych. Dzięki wielkie za rozmowę.
0: Dzięki bardzo.

Skoro dzisiaj podczas odsłuchu teatralnego opowiadamy o choreografii, no to nie może brakować również tanecznych utworów i w tym klimacie pozostaniemy. Dziękuję wam za ostatnią godzinę. Przypomnę, że w świat choreografii wprowadziła nas Krystyna Lama-Szydłowska. To właśnie ona była gościnią dzisiejszej odsłony odsłuchu teatralnego i wprowadziła nas w kulisy pracy choreografki. A za chwilę na antenie Radia Afera Studio Fixum, więc zachęcam do tego, żeby zostać z nami.

zaglądam za kulisy teatrów instytucjonalnych i ofowych. Relacjonuję premiery i festiwale. Rozmawiam o znaczeniu i problemach współczesnego teatru. Odsłuch teatralny. W co drugą sobotę o 16:00.

0: alternatywnie. Autopromocja.
1: Nieznane utwory znanych wykonawców.
2: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
1: Znani, nieznani.
2: W każdą niedzielę o 18:00.
1: Tylko w Radio Afera.
3: Rytmiczna wycieczka po wielogatunkowej Polsce. Od pomorskich szant do góralskich melodii z przytupem. Od mazurskiego folku przez regową lubelszczyznę do hip-hopowego Śląska z krótkim przystankiem w Poznaniu na solidną dawkę rocka. Polski punkt słyszenia w każdą niedzielę od 16:00 w polskim eterze na 98.6.
4: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19:00.
5: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
6: A gdyby tak... reklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.
7: Radio Afera 98,6 MHz.
8: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę.
9: Codzienność zamienia się w metaforę.
10: Studio Fixum.
11: Dzień dobry się z Państwem. Tak, Studio Fixum na antenie Radia Afera rozpoczyna się właśnie teraz po godzinie 17:00. Jak co tydzień w tym właśnie czasie gadamy o różnych rzeczach. Różnych rzeczach, różnych tematach. Studio Fixum w domyśle dyrdum, no więc tak jest trochę poważnie, niepoważnie. Za konsoletą Magda Chomczyk, przy mikrofonie Anna Szymotuła i te dyrdy małe to właśnie ode mnie pochodzą. Jak zawsze będzie temat, temat później się pojawi, natomiast oczywiście czas na kącik meteorologiczno-egzystencjalny. Mamy maj, dzisiaj dokładnie 16 maja, nów księżyca dzisiaj następuje. No i pogoda jest taka nawet trochę bardziej jesienna niż wiosenna. Aczkolwiek z tą wiosenno-jesienną pogodą jest tak, że trudno ją do siebie porównywać, dlatego że jesienią szybciej zachodzi słońce, a wiosną jednak później, przynajmniej na naszej oczywiście długości geograficznej. I to naświetlenie, nasłonecznienie, nawet jeżeli jest nieco, nieco utrudnione poprzez chmury, deszcze i inne tam wiatry, to i tak ma znaczenie. Światło, które do nas dociera, jednak ma na nas bardzo duży wpływ. I o ile taka sama pogoda w listopadzie byłaby znakiem idź, zakop się pod kocem i tam zostań, jeszcze upewnij się oczywiście, że masz kubek gorącej herbaty, czekolady lub tam jakiegoś naparu. Tak, ta sama pogoda, ta sama temperatura w maju mimo wszystko nie daje nam się tak szybko... Znaczy ten maj i to dłuższe słońce, to dłuższe naświetlenie sprawia, że nie poddajemy się tak szybko. Oczywiście to zakopać się pod kot, to nie znaczy się poddać, to znaczy iść odpocząć, to jest też bardzo ważne. Natomiast w maju trzeba po prostu wyjąć kaloszki, zaopatrzyć się w parasolkę i iść mimo wszystko w świat, zwłaszcza jeśli jest to sobota. To był kącik meteorologiczno-egzystencjalny w Studio Fixum. A teraz na początek, na muzyczny początek, Tricky i Hell is Around the Corner. I żeby sprawdzić, co jest za tym rogiem, pamiętajcie o kaloszkach i parasolkach.
12: I stand firm for a soil. Liquor, I come forth. And they cheesy, so cheesy. Dress me up in stitsy. Hell is round the corner where I shelter. Is something a schism? The living out of style. If you believe or deceive, common sense says shouldn't receive. Let me take you down the corridors of my life.

No i to by właśnie Tricky oraz Hell is Around the Corner. No i mały chochlik tutaj, feedback się pojawił ze słuchawek. To taki dosyć nieprzyjemny zgrzyt. Zgrzyty, zwłaszcza nieprzyjemne, pojawiają się w życiu i są jego nieodmienną częścią, chociaż oczywiście ich nie lubimy, bo właśnie sprawiają, że podskakujemy nagle z przerażenia. No i teraz tak, nie też o zgrzytach dzisiaj. Przyznam, iż dokonałam pewnego eksperymentu. Użyłam zbiorowej inteligencji, tak zwanej sztucznej. Znaczy, to jest nasza inteligencja, tylko szybciej. Na tym etapie mojego życia mam mniej więcej taką szybką definicję sztucznej inteligencji. Oczywiście jest to bardzo szeroki temat i bardzo, bardzo, bardzo złożony i na pewno jest bardzo dużo osób, które wiedzą na ten temat dużo więcej ode mnie, aniżeli, no właśnie, więcej ode mnie po prostu. I zapytałam czata o propozycje tematów, ponieważ przez ostatnie prawie 7 lat wymyśliłam ich bardzo dużo. Tyle mniej więcej ma audycja Studio Fixum, no może jeszcze nie całe 7 lat. Ale to i tak już jest kawał czasu. No i czat podrzucił kilka różnych ciekawych rzeczy, ale bardzo mi się spodobał temat, dlaczego wszystko brzmi jak podcast. O współczesnym tonie mówienia, spokojnym, wyjaśniającym, lekko terapeutycznym. Czy żyjemy w epoce permanentnego komentarza audio? Wydaje mi się to być bardzo dobrym tematem na audycję w radiu właśnie. I cóż, zapraszam w podróż filozoficzno-lingwistyczną z dużą dominantą psychologii, a wszystko to, przypomnę, podlane sosem fixum dyrtum. Jak to u nas bywa zresztą w soboty po godzinie 17. A teraz jeszcze kanał audytywny, utwór, który nazywa się Intro, Taniec Membran. Taniec Membran, czyli tych mikrofonowych, więc wszystko zostaje, że tak powiem, w rodzinie. Kanał audytywny.

No i to był kanał audytywny, już nie nagrywający, niestety, ku ubolewaniu memu oraz pewnie całej również grupy ludzi. No ale tak to bywa, tak to bywa. My dzisiaj o narracjach audio. Czemu wszystko brzmi jak podcast? Ale zanim o tym, to jest trochę zresztą zaczepne słowo, znaczy sformułowanie. Dlaczego? No bo kiedy mówimy w radiu czy w podcaście, to no poniekąd chcemy, żeby nas słuchano, więc mówimy w taki sposób, aby to było przyjemne doznanie. Oczywiście, jak znamy dobrze polską publicystykę, zarówno radiową, ale zwłaszcza telewizyjną, no to wiemy, że tam akurat niekoniecznie przyjemność odbioru jest priorytetem, zwłaszcza jeśli są to jakieś debaty, zwłaszcza jeśli siedzą obok siebie ludzie z przeciwnych stron sceny politycznej, no to tam się strasznie się kłócą, strasznie. Aż się nie chce tego oglądać, aż się nie chce w tym przebywać, nie chce się przyjmować tych emocji. Ja przyznam, że czasem to robię dla jakiegoś takiego waloru poznawczego czy informacyjnego, ale bardzo często z takiego oglądania debaty, jakiejś tam rozmowy publicystycznej wcale nie wychodzę bardziej poinformowana, wychodzę bardziej poirytowana. No i co P tutaj poirytowane, poinformowane ma znaczenie, bo niby czegoś się dowiaduję, ale tak naprawdę przyjmuję do siebie cały ogrom emocji, które nie są moje, które nie są merytoryczne, które nie odpowiadają na dany temat, na dane zagadnienie, a są tylko po prostu właśnie jakiegoś rodzaju kłótnią. No dobra, no ale to zostawmy ten nieco przykry przykład. Wróćmy do właśnie tego, że dzisiaj bardzo dużo słuchamy jako społeczeństwo, jako mniejsze społeczności. Słuchamy cały czas właściwie. Nawet jak mamy, nie wiem, nawigację w samochodzie, to ona do nas mówi. W tej chwili z takich sygnałów dźwiękowych jest bardzo dużo. Jak się gdzieś tam rozejrzymy słuchem, chodząc po mieście, no to mamy różnego rodzaju sygnały ostrzegawcze, informacyjne, nie tylko mowę ludzką, ale w ogóle różne pikanie, pinganie i tak dalej, i tak dalej. No wobec czego ten nasz słuch jest w ogóle bardzo już wyczulony na takie sygnały, no nie mówiąc o tym, że też przeciążony. Z drugiej strony oczywiście jest cała grupa ludzi, którym to służy. Zresztą znaki wizualne też męczą, też przebodźcowują. Ale wracając do tego, że dzisiaj bardzo dużo słuchamy. Mamy również taką opcję w różnych tam, nie wiem, programach, które pozwalają nam na to, aby to, co jest napisane, tekst pisany, został przeczytany. To tutaj już taka przysłowiowa Iwona, prawda, czyta te komunikaty. To się też coraz bardziej poszerza, rozwija, no chociażby za sprawą właśnie sztucznej inteligencji. No, że nagle możemy usłyszeć nasz, nie wiem, rozprawkę do szkoły, możemy usłyszeć przeczytaną głosem kogoś nawet znanego. Różnego typu rzeczy takie się zdarzają. No i właśnie, ostatnio wyświetla mi się bardzo często reklama aplikacji, która właśnie służy do tego, żeby zeskanować książkę i żeby ta książka została przeczytana, a nie trzeba jej czytać. No już nie mówię o całej karierze audiobooków, które też są chyba najczęściej słuchaną formą literatury, czy no właśnie takich już bardziej złożonych, czy artystycznych, o może tak, form literackich, audialnych. No i tu zaczynam się już bardzo mocno wkopywać w ten temat, natomiast faktycznie coraz więcej czytamy, słuchamy, no właśnie, coraz mniej czytamy, coraz więcej słuchamy i ten nasz świat zaczął brzmieć tysiącem głosów. Kiedyś moglibyśmy usłyszeć tylko to, co mówi ktoś do nas bezpośrednio, potem to, co ktoś mówi do nas przez telefon. Dzisiaj z kolei komunikacja międzyludzka zaczyna
no nieco karleć, jeśli chodzi o wymianę po prostu głosu, dialog, zaczyna to coraz bardziej się zmniejszać na rzecz pisania z kolei. Chociaż też w moim takim skromnym odczuciu ta zamiana akurat nie robi nam dobrze na relacje międzyludzkie, bo jest pozbawiona całej warstwy komunikacji pozawerbalnej. I to rodzi różnego rodzaju nieporozumienia często albo nieścisłości. No i czemu na przykład piszemy z kimś, a nie rozmawiamy przez telefon? Bo na przykład w tym czasie słuchamy podcastu. I tych podcastów, książek, różnego rodzaju materiałów, scrollowanie social media i tak dalej, to wszystko sprawia, że mamy świat pełen dźwięków, ale właściwie trochę coraz mniej w nim fizycznych ludzi. Dobra, to jest smutna konstatacja, nie mówię, że nie. No więc ja się teraz na chwilę zamknę, oddam głos Bjork. Ona nam pięknie zaśpiewa i zagra i potem będziemy mogli porozkminiać temat dalej.

To była Bjork, mistrzyni bycia sobą, czyli byciem Bjork. No my dzisiaj o komentarzu audio. Bardzo autotematyczna audycja właściwie. Dużo słuchamy w naszym życiu, dużo tego się pojawiło. Mało tego, słuchanie no zawsze było oczywiście ważne. Słuchanie, nie tylko słyszenie, bo to jest jeszcze taki aspekt tego wszystkiego. No, dzisiejsze pokolenia, dzisiejsze młode pokolenia, może tak bym to powinna powiedzieć, nie do końca może mają to doświadczenie radia właśnie i słuchania audycji, na które się trochę trafi. Ani też tego doświadczenia, oczywiście teraz bardzo generalizuję, ani też tego doświadczenia związanego z czekaniem na audycję w radiu na dany dzień tygodnia i na daną godzinę. Ja mogę powiedzieć, że wychowywałam się też już potem jako nastolatka z Radiem Afera i miałam swoje ulubione audycje w tym radiu, na które czekałam faktycznie i starałam się je włączać zawsze wtedy, kiedy no, po prostu był na nie czas i ja też mogłam posłuchać legendarne rzeczy, których no, nie ma już na naszej antenie, ale tak, miałam swoje ulubione, zresztą było to już bardzo, bardzo dawno temu, a Radio Afera nie należy do najmłodszych radiostacji, już mamy sędziwy wiek, a dorobiliśmy się już tutaj kilku, no, dwucyfrowej liczby, o, przynajmniej tak. No i właśnie, to czekanie na audycję miało też swój urok, ale też to, co się pojawiało w radiu często i było na porządku dziennym, to były różnego rodzaju kreacyjne rzeczy, satyryczne, czy w ogóle też słuchowiska, książka na antenie, to wszystko jest zresztą do dzisiaj dostępne. W Aferze też takie rzeczy czasem robimy. No to jest wielka frajda przy tworzeniu tego, no ale też zupełnie inny rodzaj audycji dla osób odbierających. No i mam wrażenie jednak, że ta kreacyjna część radia, ta poświęcona literaturze, nazwijmy to już tak najogólniej, zostaje jednak mimo wszystko mocno wyparta i teraz no właśnie wszystko staje się takim podcastem. A co to jest podcast w ogóle? To też słowo, które no, rodzi różne nieścisłości, bo podcastem zaczyna być wszystko, a niekoniecznie tak może powinno być, bo po to mamy taki... Czy nie po to, ale mamy bogaty słownik. Język polski ma w sobie bardzo dużo słów, bardzo dużo określeń i można z tego skorzystać, po prostu. My będziemy korzystać z naszego słownika języka polskiego za chwilę po Niemocy i utworze Miasto Ambient.

No tak, to była Niemoc oraz miasto Ambient w rework Rusińskiego. No, czyli jakiś rodzaj remiksu, można by powiedzieć. No, my dzisiaj audycja o tym, czemu wszystko brzmi jak podcast. I rozwinęłam się już jak rozmaryn na temat kultury słuchania, która jest coraz bardziej powszechna, coraz bardziej spotykana. Ale właściwie miało być o tym, dlaczego właśnie ten ton, który do nas płynie, jest często taki spokojny, wyjaśniający, taki merytoryczny. Można by zaraz uciec na przeciwległy biegun i powiedzieć nawet nieco pozbawiony emocji, czy no właśnie taki spokojny, taki nawet wbrew emocjom, które mogą się kłębić gdzieś tam pod tym głosem. Z doświadczenia mogę się jeszcze podzielić z wami takim przeżyciem, że są takie sytuacje, że czasami naprawdę trzeba pod głosem ukryć pewne nawet skrajne czy bardzo silne emocje i na potrzebę właśnie wejścia w rytm audycji radiowej zdusić to, co się czuje w danym momencie. No, jest to jakaś tam sztuka do opanowania, jak najbardziej. Natomiast to, co bardzo często zdradza nasz stan emocjonalny, to jest właśnie głos. No, jakbyśmy nie chcieli tego ukryć, jeżeli dokądś biegniemy na ostatnią chwilę, na łeb, na szyję i jesteśmy zdyszani, to tego się w głosie prawie nie jest w stanie ukryć. Jest to bardzo trudne, no bo tutaj za to odpowiada fizjologia. No ale właśnie, żyjemy też w takiej kulturze, gdzie okazywanie emocji nie jest dobrze widziane, nie jest w dobrym tonie. Coraz bardziej zresztą okazywanie komuś swoich emocji jest często traktowane jako przekroczenie granicy i bardzo często jest przekroczeniem tej granicy. Nawet sama mówiłam to chwilę temu, kiedy powiedziałam, że oglądając jakąś tam, nie wiem, audycję publicystyczną, przyjmuję emocje, które nie są moje. I to sformułowanie, to samo sformułowanie nie miałoby racji bytu, nie istniało w naszym słowniku jeszcze kilka lat temu. Nie będę się tu kusić o jakieś widełki, czy to było 8, 10, czy 12, 15 lat temu. Natomiast jeszcze jakiś czas temu, w to myślę kilka lat temu, takie sformułowanie w ogóle w naszym języku, a zatem w naszym myśleniu, nie istniało. Po prostu jeżeli coś się działo wokół nas, no to się działo. Byliśmy częścią tego i tak to też było interpretowane. Inna sprawa, dlaczego wszystko brzmi jak podcast, no to jest też aspekt technologiczny, no właśnie sposobów przesyłania głosu na odległość, jego obróbki dźwiękowej i całego szeregu ustrojstw, pokręteł, ustawień i innych takich, które stoją za tym, że ten głos brzmi tak głęboko i tak, no miejmy nadzieję, też przyjemnie. Czasami nawet można tak wykręcić głos, że on nadal brzmi jak głos ludzki, ale niekoniecznie rozpoznawalny jako przypisany do konkretnej osoby. No ale, że jest 17:38, no to już minął czas na synonimy i on nadal jeszcze nie nadszedł, bo nadejdzie dopiero po ikonicznym, legendarnym, kultowym i inne takie sformułowania utworze Extal Apex Twina, który właśnie teraz.

Za nami Apex Twin i Extal, utwór no ikoniczny w pewnych kręgach, w kręgach fanów i fanek ambientu. No ale przyszedł czas na nasze synonimy. Dzisiaj synonimy do słowa audycja i nie ma ich dużo, więc się nie będziemy mogli i mogły rozsmakować w tychże synonimach, ale też są ciekawe sprawy. Agenda, harmonogram, nagranie, pasmo antenowe, plan, podcast właśnie jako też synonim, porządek, program, ramówka, repertuar, rozkład, rozpiska, rzut, scenariusz, siatka, słuchowisko. Słowo, którego chyba dawno nikt nie słyszał, telehit oraz układ. To tak tu mniej więcej wygląda. To oczywiście są słowa, które odpowiadają i radiu, i telewizji. Ale przede wszystkim, bo mam wrażenie, że jakiejś całej tutaj drużynie logistyków, logistyczek, no bo ta agenda, harmonogram, rozkład, rozpiska, no to wszystko jest takie dosyć odpowiedzialne za planowanie. Słowa dotyczą planowania, rozkładania treści czy jakichś innych kwestii. No więc tak jakoś tu troszkę dziwnie. No i jeszcze pytanie o to, co to jest podcast. To pytanie padło wcześniej. Jest to jedno z tych słów, które rozumiemy tak dosyć intuicyjnie. Nie tylko intuicyjnie, no ale też po prostu ono niesie za sobą jakąś tam całą treść. I często padamy ofiarą nieścisłości związanych z tym, że jako coś rozumiemy coś, a niekoniecznie kierujemy się jakąś tam konkretną definicją. No i teraz tak. Za podcast uważa się, a to jest też różnica, co jest czym, a co za co się uważa. Cyfrowa audycja internetowa w formie dźwiękowej lub wideo, publikowana najczęściej w postaci regularnych odcinków. Działa na zasadzie radia na życzenie i pozwala słuchaczom odtwarzać treści w dowolnym momencie na urządzeniach mobilnych lub komputerach. No i taka mniej więcej właśnie jest definicja podcastu. Od personal on demand, czyli no właściwie takie osobiste na życzenie, czyli no właśnie słuchanie na życzenie. I początki podcastingu w ogóle sięgają roku 2000, czyli już 26 lat podcasty podbijają nasze serca i umysły. No i za podcast uważa się najczęściej właśnie rozmowę na jakiś tam dany temat z jakiejś dziedziny. Rozmowę często z ekspertem lub ekspertką lub większą ilością ekspertów w jednej rozmowie, ale także wywiady czy właśnie publicystykę, również jakieś treści naukowe, lifestyle'owe. No wszystko to, co to wszystko, o czym można opowiedzieć, a można opowiedzieć o wszystkim. Zatem podcast to no właśnie z jednej strony forma dystrybucji, a nie gatunek. Gatunkiem jest rozmowa, czy wywiad, czy debata, czy no właśnie, nie wiem, audycja popularno-naukowa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast sam podcast jest słowem, które dekoduje sposób dystrybucji, czyli właśnie to na życzenie w tym momencie, w którym nam odpowiada, a nie w tym momencie, kiedy jest to emitowane gdzieś tam. To jest bardzo duża zmiana technologiczna, duża zmiana również społeczna, ponieważ no nie jesteśmy już przywiązani do ramówki, jesteśmy tylko i wyłącznie przywiązani do tego, kiedy mamy czas na to, żeby jakieś treści sobie tam przesłuchać, obejrzeć i tak dalej, i tak dalej. Więc to by była ta najważniejsza różnica. Oczywiście tych różnic jest trochę jeszcze więcej. Ja bardzo często rozmawiając z ludźmi dostaję pytanie o podcast, czy coś tam, nie wiem, czy robię podcasty, albo że to, co robię, to są takie podcasty. No i wtedy właśnie wdaję się w taką dyskusję, rozmowę i tak dalej.
w skrócie, podcast to jest to, co sprawia, że możemy słuchać tego wtedy, kiedy chcemy. A co będzie w formie tego podcastu? Czy to będzie rozmowa, czy to będzie wywiad, czy to będzie jeszcze coś tam innego? No to to już jest inna kwestia. Były synonimy, dzisiaj nieco liche, dzisiaj było ich nieco mało, ale nie zabraknie jeszcze u nas muzyki i to właśnie takiej spod znaku ambientu. Teraz Elder i Kadawar, Rebirth of the Twins.

No i właśnie to za nami Elder and Kadavar, A Rebirth of the Twins. Taki też spokojny utwór. No bo czemu nie? No bo czemu nie? Sobota to taki czas na relaksik sobie, myślę. Dzisiaj wyjątkowo też playlista nie była związana z tematem, tylko trochę taki przegląd tego, co z Magdą lubimy. Bo też czemu nie? Czasem tak trzeba. Bo dzisiaj w ogóle też audycja taka bardzo autotematyczna. Tego typu dyskusje zresztą często toczą się w kręgu ludzi, którzy zajmują się radiem, dźwiękiem, podcastami, jak to się już rzekło. No i jest coś takiego, że teraz... No, właśnie język podcastów to jest też bardzo ogólne sformułowanie, może nawet zbyt ogólne jak na to, żeby podsumować to w kilku zdaniach. To zależy od podcastu, ale fakt faktem, że jest to najczęściej taka dosyć spokojna rozmowa, bardzo wycyzelowana, językowo też najlepiej, żeby była całkiem niezła i poprawna. I też cała kultura słuchania, o której mówiłam, która rośnie na naszych uszach, ma to do siebie, że pewne rzeczy, które wcześniej wystarczyło, żeby były dobrze zapisane, teraz muszą być również dobrze wypowiedziane. Oczywiście zawsze tak było, natomiast teraz te rzeczy zyskują na znaczeniu. I tutaj pozwolę sobie też na taką uwagę a propos naszego szkolnictwa, że ludzie nie uczy się mówić, tylko właśnie pisać. To jest to, że się uczy pisać, to jest świetne. Natomiast z jakiegoś powodu też jest coś takiego. To jest w ogóle niesamowite i strasznie śmieszne, takie w sensie zaskakujące, że no jeżeli ktoś napisze góra przez u otwarte, no to będzie mu wstyd, że jeśli się dowie, że popełnił błąd ortograficzny. Ale jakoś powiedzenie 2026 uchodzi, ponieważ to co, to jest jakby błędy językowe wypowiedziane, a nie napisane mają mniejsze znaczenie. No to by mogło świadczyć jednak o tym ciągle takim zrokocentrycznym świecie, że jak coś jest napisane, to jest w jakimś sensie ważniejsze niż to, co usłyszane. Nie wiem, jak to się stało, że wierzymy jednemu zmysłowi bardziej niż drugiemu, no ale to już jest temat na osobne zupełnie studio fixum. Ja na dziś kończę moje wywody, rozkminki, moje dyrduizmy i fiksumizmy. Dziękuję Magdzie za realizację audycji, Magda Chomczyk za konsoletą, Anna Szomotła przed mikrofonem. My się z wami żegnamy, życząc wam jednocześnie wspaniałej soboty, koniecznie z Radiem Afera, bo już za chwilę audycja filmowa Afera w kinie. No i do usłyszenia za tydzień o 17, a tymczasem jeszcze na sam koniec Mouse on Mars i utwór Kompody, to znaczy na końcu jest właśnie pody. Prawie jak podcast, ale kompody. Tyle ode mnie. Do usłyszenia. Cześć.

0: o tym, jak codzienność zamienia się w metaforę.
1: Codzienność zamienia się w metaforę.
2: Studio Fixum.
3: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.
4: Normalnie o tej porze.
3: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa.

0: Cienie silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
1: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
2: Ej, sorry stary, przestaniesz mi kopać w fotel?
3: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
2: Może bym ja zaraz ciebie nie rozłożył.
3: No, zaraz ja cię k***, tak, że się w filmie
2: ciekawe.
3: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
2: Ciekawe!
4: Lecisz tam na dół do popcornu.
2: No dawaj! Afera w kinie!
5: W każdą sobotę o godzinie 18.
6: Cześć, ja jestem Mateusz Cierchowicz. Pewnie zastanawiacie się, gdzie jesteście. Jesteście w Radio Afera, a to jest Afera w kinie. Gdy nigdy nas nie słuchaliście, to w skrócie opowiem. Afera w kinie, audycja poświęcona wszystkiemu temu, co w świecie kina, filmów, seriali, streamingu i tym podobnych się dzieje. Czasem troszeczkę bardziej wnikliwie, analitycznie, czasem na luzie. Jakieś polecajki, jakieś opinie mniej lub bardziej kontrowersyjne. Najczęściej lubimy się trochę pokłócić, ale dzisiaj w studio niestety jestem tylko ja, także będziecie musieli wysłuchać, jeżeli będziecie skorzy do tego, troszeczkę mojego gadania. Myślę, że na ciekawy temat, który może z początku wam się wydać trochę głupkowaty, ze względu na to, jaką opinią cieszę się tego typu filmy. Na razie jeszcze nie zdradzam, o co chodzi, ale powiem wam, że moim zdaniem to jest naprawdę dobre i ciekawe kino i warto bardziej wnikać. Nawet te takie trochę właśnie filmy, które powierzchownie mogą wydawać się głupie, głupkowate, czy nawet tak po prostu durne, czy idiotyczne. Także dzisiaj troszeczkę obrona kina gatunkowego, bardzo specyficznego rodzaju, ale zanim to wprowadzimy was troszeczkę w klimacik tej audycji utworem może, takim powiedziałbym wyjątkowym pod kątem tematu, ale też wyjątkowym dla mnie, czyli utwór zespołu The Smiths i jest to utwór Panic, opowiadający właśnie o czym, o panice. Także wsłuchajcie się w ten utwór, a zaraz do was wracam. Realizuje mnie dzisiaj Michał Dębkowski, Jagoda Grabiec, także dzięki za to i słyszymy się już za chwilę.

Wracamy tutaj, afera w kinie, a przed chwilą usłyszeliśmy utwór Panic zespołu The Smiths i wracamy do dzisiejszego tematu. Właściwie nie wracamy, tylko ja muszę wam go dopiero zaprezentować. Dzisiaj porozmawiamy o kinie, które wydaje się dość brutalne, kinie, które jest trochę groteskowe, kinie, które przełamuje pewne konwenanse, czyli o filmach o zombie. I ja wiem, wiele osób myśli o tym rodzaju kina w no niepochlebny sposób. I nie dziwię się, filmy o zombie potrafią być skrajnie głupie. Jest wiele, ogólnie rzecz biorąc, dużo jest takiego kina, które no nie jest wysokich lotów, ale myślę, że większość z nas raczej na filmy o zombie nie chodzi z powodów jakichś wyższych, powiedzmy. Raczej jest to taka prosta przyjemność. Nie bez powodu zaliczamy ten rodzaj kina, no przecież bardziej do kina popularnego, do jakiegoś mainstreamu, a czasami do kina klasy B, czyli no takiego kina, które jest kinem takim trochę eksploatacyjnym, wykorzystującym te właśnie tematy, które się sprzedają. No i takim tematem między innymi jest przemoc, która w kinie jest na wszelaki sposób pokazywana. I właściwie taką motywacją do tej audycji, bo możecie się zastanowić, no dlaczego środek maja, a ja gadam wam o zombiakach. No, jedna z możliwych dróg interpretacji, dlaczego doszło to do mojej głowy, może być taka, że mamy matury, a po maturach myślę, większość maturzystów wygląda trochę jak takie nieświadome i nieprzytomne zombie, zmęczone zakuwaniem po nocach. Ale ta bardziej przekonująca może interpretacja, dlaczego tak, jest bardziej skomplikowana i sięga głębiej w tym moim dziwnym umyśle. Mianowicie, mamy taką sytuację. Jest rok 2025, idę na jednym z festiwali w Poznaniu, dokładnie na British Film Festival, dość przypadkowo na seans filmu 28 lat później, który jest kontynuacją słynnego filmu Danego Boyla 28 dni później z Cillianem Murphym. No i ja sobie tak poszedłem na ten film dość przypadkowo i słuchajcie, no absolutnie się zachwyciłem. Ten film uznałem za fenomenalny. Wyszedłem z kina z takim, kurde, myślałem, że idę na film o zombie, a przyszedłem na takie w sumie naprawdę głębokie kino, opowiadające o ludzkich relacjach, o trudnościach dorastania i o trudnych relacjach z rodzicami. Co mnie, no nie powiem, zaskoczyło mimo wszystko. No a jednak kino o zombie potrafi zaskoczyć, jak możecie zauważyć, bo po tym 2025 roku, jak już minął, przyszedł czas Oscarów i ja szczerze powiedziawszy, no nie wierzyłem, że ten film dostanie jakieś nominacje, ale kurczę, uznałbym go chyba za najlepszy film minionego roku, jakkolwiek może być to kontrowersyjna opinia. No i troszeczkę było mi smutno, że na tych Oscarach w ogóle pominięto ten film, ale to nie tylko na Oscarach, tylko na wielu różnych rozdaniach nagród. Teraz już powoli zaczynamy kolejny sezon nagród. Tym razem niedawno odbył się festiwal w Cannes. Nowe tytuły pojawiły się na radarach wszystkich kinomaniaków. No a ja wracam do tego, co było. Tak trochę pod prąd. No i właśnie. Czy kino zombie może być głębokie? No moim zdaniem może takie być. Ale zastanówmy się może chwilę, właściwie skąd wziął się zombie jako swego rodzaju fenomen w popkulturze. Otóż pierwszy film w temacie powstał w latach 30. To był film Białe zombie w reżyserii Wiktora Halperina. Opowiadał taką historię dwójki zakochanych, którzy wybrali się na Karaiby do pałacu potentata z branży cukrowej, bo to właśnie w tej posiadłości, takiej pełnej bogactwa, chcieli wziąć ślub. Okazało się że jednak, że ów potentat jest zakochany w pannie młodej. No i poprosił w takim razie ten potentat niejakiego Bokora, czyli haitańskiego czarownika, aby w jakiś sposób pomógł mu zdobyć serce owej oblubienicy. No i ten podarował mu swego rodzaju środek odurzający, pewną substancję, która doprowadziła do całkowitego paraliżu ciała owej kobiety, do zaniku wszelkich funkcji życiowych i no, do zniszczenia właściwie wszelkich ośrodków w umyśle, które były odpowiedzialne za mowę i wolną wolę.
No i jak się możecie domyślić, ów proszek, owa substancja była nazywana proszkiem zombie. Ale to tylko jedna z hipotez na temat genezy, czy też pochodzenia, źródła tego popkulturalnego fenomenu, jakim jest zombie. Druga mówi po prostu o bokorach, czyli tych czarodziejach haitańskich, którzy przy pomocy magii wudu mieli wskrzeszać ludzi z martwych. Tak czy owak, w filmie Halperina z lat 30., co jest myślę dość kluczowe, zombie tak naprawdę nie są martwe, tylko bardziej zniewolone, bo na sam koniec tego filmu okazuje się, że panna młoda wraca jakby do żywych, wraca do pełnej normalności w wyniku zabicia właśnie owego bokora, czyli haitańskiego czarownika. Czyli niejako ów pan, który nad nią władał, zostaje strącony z tronu i wtedy ci zniewoleni odzyskują wolność. Tak więc jest to dosyć ciekawy zwrot, mam wrażenie, mam nadzieję, że zombie wcale nie wychodzi z tego konceptu zmarłego, który zostaje wskrzeszony. Wręcz przeciwnie, raczej mamy tutaj do czynienia z jakimś takim korzeniem magicznym. Ale co z tego wynika, to może opowiem wam za chwilkę. Teraz posłuchajmy utworu The Blue Ruff zespołu iMonster.

Wracamy do was w Aferze w kinie. Dzisiaj rozmawiamy o kinie zombie. Przed tym utworem zespołu iMonster mogliśmy troszeczkę posłuchać o takiej historii. W sensie starałem wam się przybliżyć trochę taką historię tego, skąd właściwie koncept zombie wszedł do popkultury. No i jak się okazuje, bardziej niż ze zmarłymi ma to związek z magią voodoo i właśnie kulturą haitańską. Ale duży przełom w tym, jak w kinie zaczęliśmy postrzegać właśnie owych żywych zmarłych, żywe trupy chodzących zmarłych, jakkolwiek na nich mówić. Myślę, że najbardziej adekwatne jest właśnie to sformułowanie zombie. No, przez długi czas no, bardziej było to skojarzone właśnie z trochę takim eksperymentowaniem, które jest jakąś magią, ale właściwy przełom przyniósł rok 68 i premiera filmu George'a Romera, Noc Żywych Trupów. Jest to bowiem film, który daje początek takiej nowej narracji. Narracji o apokalipsie zombie. Zombie już nie mają tutaj żadnego pana, tak jak wcześniej wspominałem, owego Bokora, haitańskiego czarownika, który przejmował niejako kontrolę nad ową odurzoną osobą. Tutaj właśnie tą magię voodoo zastępuje zazwyczaj jakiś wirus, patogen, czy jakaś mutacja, która wyniknęła z jakichś eksperymentów, jakiegoś zanieczyszczenia ekosystemu. No i wydawać by się mogło, że w takim razie nie mamy już do czynienia ze zniewolonymi, tylko rzeczywiście ze zmarłymi, w jakiś sposób zakażonymi. No, słuchajcie, błąd. To nadal są przecież w jakiś sposób zniewoleni ludzie, tylko nie zniewoleni przez konkretną jednostkę, a zniewoleni przez własne popędy i pierwotne instynkty. I to nas odsyła trochę do czegoś innego. Ja z racji na fakt, że lubię dosyć takie dziwne przejścia, no to powiem, że odsyła nas do średniowiecza. I wiem, trochę dziwnie, poczekajcie, dajcie mi chwilkę, nie stricte do średniowiecza, nie ma to związku tak bezpośrednio z tą epoką, a bardziej z czymś, co kojarzy się ze średniowieczem i z czymś, co wtedy niejako zaobserwowano, jakiś taki fenomen kulturalny, powiedzmy w ten sposób. Chodzi bowiem o zjawisko karnawału. No coś, co nam się dzisiaj głównie kojarzy, nie wiem, mi się głównie kojarzy z Brazylią, ale i tym karnawałem w Rio de Janeiro, ale to nie o to chodzi. Chodzi o właśnie ten karnawał, czyli ten czas, w którym wszystko zostaje wywrócone do góry nogami, gdzie przestają obowiązywać wszelkie boskie czy ludzkie prawa. No i mamy do czynienia z takim pełną wolnością. Wszystko można, wszystko wolno. No i właśnie wtedy był to też czas, kiedy wszyscy tacy normalni ludzie mogli sobie pozwolić na oddech, a nawet musieli pozwolić sobie na oddech i nawet na takie podejście do autorytetów mocno ironiczne, takie właśnie pełne nawet pogardy. To był moment, w którym można było się śmiać z instytucji państwa reprezentowanej w osobie króla, czy nawet z kościoła, które no to wtedy w średniowieczu były takie dwie bardzo istotne instytucje, powiedzmy. No i wtedy właśnie ta karnawalizacja życia się odbywała i jakby nie patrzeć, trochę w filmach o zombie też z tym mamy do czynienia. Bo tak jak wspomniałem, karnawał to jest odwrócenie porządku, wszystko jest do góry nogami. A zombie to też jest takie trochę absolutne zaprzeczenie tego, z czym mamy do czynienia na co dzień niejako. No bo nie mówimy o zombie jako o czymś, co żyje de facto, no tylko właśnie czymś, co jest martwe. Dodatkowo jest to jakaś taka brzydka postać, często niekompletna, bo tam mu jakaś ręka odpadła, tu mu coś odstaje jakoś dziwnie z drugiego boku. Jest to figura okropnie poraniona, w takim stanie postępującego rozkładu tkanki i w dodatku z jakimiś budzącymi różne złe skojarzenia, jakimiś takimi maziami i takimi substancjami fizjologicznymi, jak na przykład krew. Więc te żywe trupy są brudne, co też podkreśla
i ich często obszarpany strój. Tak są zazwyczaj nam prezentowane na ekranie kina. No i właśnie tak pojawiły się w Nocy Żywych Trupów George'a Romera. No i też były zniewolone właśnie, tak jak wspomniałem, przez swoje własne pierwotne instynkty. No i to też właśnie z tym karnawałem ma wiele wspólnego, bo czas karnawału to jest czas uczty. Uczty, jakiej dotąd świat nie widział. No a przecież co robią zombie? No konsumują, jedzą, a właściwie pochłaniają ludzkie ciało. Tak więc ma to wiele wspólnego właśnie z tym średniowiecznym karnawałem. I tu mogę nawet przytoczyć wam fragment utworu, możecie zgadnąć, z czego pochodzi ten cytat. Ucztowanie w karnawale było opisywane nawet w ten sposób. Pewnego dnia, wczesnym rankiem, gdy chciano mu dać possać jakąś krówkę, dobył jedno ramię z powijaków, którymi był umocowany w kołysce, chwycił oną krowę za nogę nad pęciną i wyżarł jej oba wymiona wraz z połową brzucha, wątrobą i nerkami. I byłby zjadł ją całą, gdyby nie to, że strasznie ryczała, jakby wilki kąsały ją za nogi. No brzmi strasznie. Opis tego jest naprawdę taki, że mnie ciarki przechodzą. No i można by powiedzieć okropne, brutalne, no na pewno pochodzi z XXI wieku, gdzie ta brutalizacja życia jest taka powszechna. No otóż nie, napisał to katolicki duchowny Franciszek Rabelais w jego utworze Życie Gargantui i Pantagruela. Także bardzo polecam ten utwór. Nie czytałem, ale cytacik przytoczyłem. No więc to karnawał jest też bardzo ważną figurą w odczytywaniu niejako filmów zombie. Ja wiem, brzmi ambitnie, ale zaraz przejdę do konkretnego przykładu, który mi się chyba najlepiej jakoś tak kojarzy z tym kinem o zombie. Ale zanim o tym filmie, to krótka przerwa, a raczej wprowadzenie do tego. Teraz usłyszymy zespół Queen, który w owym filmie, który mam na myśli, odgrywa bardzo istotną rolę. Don't Stop Me Now w Aferze w kinie. Tonight.

Wracamy w aferze w kinie. Przed chwilą usłyszeliśmy utwór Queen, Don't Stop Me Now, który nawiązuje do tytułu, który chciałbym teraz przywołać. Bo gdy zastanawiałem się nad tym, jaki film przywołać w kontekście właśnie kina z zombie, to pomyślałem o dwóch tytułach, które mi się tak od razu skojarzyły. Po pierwsze, ów film, z którego niejako wyszedłem w tej audycji, czyli 28 lat później. Film z minionego roku, który naprawdę mnie osobiście zachwycił, bo wcale nie jest kinem takim bezpośrednio opowiadającym o zombie. Natomiast drugim filmem, który przyszedł mi do głowy, jest już dość wiekowy, powiedzmy. Film z 2004 roku, a dokładniej mam tu na myśli film Wysyp żywych trupów. Jest to film w reżyserii Edgara Wrighta, gościa, którego możecie kojarzyć z takich filmów jak Scott Pilgrim kontra świat czy Baby Driver. Szczególnie ten drugi tytuł jest bliski mojemu sercu, także gorąco go polecam. I co ten film ma wspólnego z utworem, który usłyszeliśmy? No, trochę nawiązuje do tego, co mówiłem przed chwilą. Mianowicie do tej karnawalizacji życia, do tego odwrócenia porządków. Bo jest taka scena w tym filmie, w którym główni bohaterowie, w których wcielają się Simon Pegg, znany między innymi jako Benji z serii Mission Impossible, czy Nick Frost, którego może nie kojarzycie, ale na pewno będziecie kojarzyć już niebawem, bo pojawi się w roli Hagrida w nadchodzącym serialu Harry Potter. No i ta dwójka to są tacy kumple, chodzący ciągle do pubu, trochę niedojrzali. Simon Pegg wciela się tutaj właśnie w rolę Tima, który pracuje, ale no właśnie jest takim niedojrzałym mężczyzną. Wiele mu do tej dojrzałości brakuje. No i ta dwójka jest właśnie takimi kumplami, którzy zupełnie nie zauważają tego, że ta epidemia zombie przychodzi do nich tak znienacka. Jest nawet taka dość kultowa scena z tego filmu, kiedy właśnie bohater grany przez Simona Pegga przechadza się tak jak co dzień przez ulicę, idzie do sklepu i tam dokonuje małego zakupu, no i się wraca. No i absolutnie nie zauważa tych plam krwi na samochodach, rozbitych szyb, tego, że w sklepie nikogo nie ma, że gdzieś tam zatacza się jakiś zombie. Absolutnie nie zwracał na to uwagi, jest nieświadomy. Ale wracając do meritum, scena z Don't Stop Me Now Queenu. No otóż właśnie ta dwójka głównych bohaterów w pewnym momencie, jak już się ogarnie, że mamy do czynienia z apokalipsą zombie, broni się przed jednym właśnie z owych żywych zmarłych, jakkolwiek jest to dość samozaprzeczające się stwierdzenie, no to bierze różne narzędzia i zaczynają go okładać. I to tak solidnie, no. Nie oszczędzają się i robią to właśnie w rytm Don't Stop Me Now. Utworu, który jest skrajnie pozytywny, taki pełen energii, a oni tutaj na naszych oczach kogoś mordują właściwie. Okładają go jakimiś tam łopatami, bejsbolami, no i robią to w rytm tak pozytywnej piosenki. No i ma to właśnie taki trochę wydźwięk karnawałowy, że to jest takie śmianie się prosto w twarz z tej brutalizacji. To jest chyba najbardziej brutalna scena tego filmu, chociaż nie ma tam absolutnie w ogóle widocznej krwi. Jest brutalna z tego powodu, jak też poniekąd zabawna jest. My na to patrzymy, trochę nas to bawi, a z drugiej strony mamy takie wow, oni rzeczywiście to zrobili. No właśnie, wywrócili ten świat do góry nogami, jak już wspomniałem. Bo rzeczywiście Wysyp żywych trupów, czy też jak woli oryginalny tytuł Shaun of the Dead, który to nawiązuje do właśnie Nocy żywych trupów, bo oryginalny tytuł filmu Wysyp żywych trupów pisze się jako imię głównego bohatera, czyli Shaun, Sychy A-un, no a Noc żywych trupów to Sychy A-w-n. Także jest drobna różnica i taka gra z tytułem, czego polski tytuł troszeczkę nie oddaje. Bo jednak Wysyp żywych trupów jest trochę taki, no,
No starali się, ale rozumiem, że mieli z tym pewną trudność. No i jest to taki film bardzo zabawny. To jest komedia romantyczna, wyśmiewająca konwencję filmu, jakim jest romans. Też w wielu miejscach uśmiechające się tak popkulturalnie do różnych ambitnych dzieł, bo Edgar Wright, odpowiedzialny za ten film, stworzył go jako pierwszy w ramach takiej trylogii Cornetto. Jeżeli się zastanawiacie, czym jest to Cornetto w nazwie, to jest nazwa firmy lodów. I to jest nawiązanie Edgara Wrighta do właśnie naszego polskiego twórcy Krzysztofa Kieślowskiego, który stworzył trzy kolory. Niebieski, biały i czerwony. No a Edgar Wright stworzył filmy nawiązujące do trzech smaków lodów Cornetto. No i Shaun of the Dead, czy też Wysyp Żywych Trupów, to jest nawiązanie do koloru czerwonego. No oczywiście, bo tutaj dużo krwi z racji na fabułę. Jest to film, który właśnie też trochę tak się uśmiecha do widza i mówi: tak, to nie jest Krzysztof Kieślowski, to nie jest kino, które jest ambitne, artystyczne, ale to jest kino gatunkowe, które również ma coś do powiedzenia. Bo tak jak Krzysztof Kieślowski w swoim Czerwonym mówił o braterstwie, bo Krzysztof Kieślowski w swoich trzech filmach podjął tam taką górnolotną analizę trzech zjawisk, czy też idei republikańskich, czyli wolności, równości i braterstwa. A tutaj Edgar Wright mówi o tym braterstwie również, tylko bardziej w takiej konwencji kumpelstwa w wersji takiej pubowej. No bo jak wspomniałem, dwójka bohaterów ciągle chodzi do pubu. No i jest to dość takie nietypowe, nie? I dość odważne, łamiące pewne konwencje, ewidentnie mówiące nam, że coś w tej konwencji kina popularnego jest i że nie należy go skreślać, co wydaje mi się bardzo słusznym spostrzeżeniem, bo ja też tak uważam, że nawet w tych najgłupszych filmach coś tam jest, kultura jest pod tym kątem przepiękna. No i co jeszcze można, że tak powiem, wyczytać z tego filmu, dowiecie się już za chwilkę, a przynajmniej mam taką nadzieję. Teraz utwór Ghost Town, również pojawiający się w filmie Edgara Wrighta, utwór, który został skomponowany przez zespół The Specials.

To było Ghost Town zespołu The Specials, a my wracamy do was w aferze w kinie do może nietypowego tematu, jakim jest kino zombie. Wspominałem już trochę o korzeniach tego, skąd właściwie ów zombie się wziął. Mówiłem też trochę o karnawalizacji, takiej powiedzmy sposobie patrzenia na to kino, na to jak właściwie powinniśmy je niejako troszeczkę odczytywać, właśnie jako taki świat na opak, odwrócony do góry nogami, w którym wszystko można. No i właśnie, też gdy mówi się o karnawalizacji, to mówi się, że karnawał jest zawsze okresem, który ma swój początek i koniec. To jest taka chwilowa, krótkotrwała rewolucja, która wiemy, że dobiegnie końca. I czemu to wszystko ma znaczenie? I już tłumaczę w odniesieniu właśnie do filmu Edgara Wrighta Wysyp żywych trupów. Po pierwsze, to jest film bardzo ironiczny. To już pokazałem wam, mam nadzieję, owym wykorzystaniem utworu Don't Stop Me Now, Queen. Jest to film, który w ironiczny sposób opowiada o młodzieży w Wielkiej Brytanii wtedy, no ale myślę, że ogólnie o młodzieży tak szeroko pojmowanej, ale także po prostu o zwykłych ludziach. O tym, jak często sami jesteśmy trochę takimi zombie, jakby nie patrzeć. Bo czy to w latach 70., czy to współcześnie, kino zombie, jeżeli nam o czymś mówi, to jest właśnie trochę takim lustrem, w którym my mamy się przejrzeć i sprawdzić, czy my nie jesteśmy czasem właśnie takimi zombie, które są nieświadome, ogłupione na przykład przez polityków, na przykład przez różnego rodzaju media społecznościowe, czy przez firmy, które wciskają nam wiele różnych rzeczy, a my jesteśmy takimi biernymi, ogłupionymi konsumentami, którzy właśnie, jak takie zombie, pochłaniają, pożerają, konsumują. Bo bardzo często właśnie kino zombie w ten sposób się interpretuje, że jest to po prostu właśnie sprzeciw taki bardzo gwałtowny, dosyć taki obrazoburczy, brutalny wobec jakby społeczności, społeczeństwa kapitalistycznego, no i gospodarki kapitalistycznej. I gdy spojrzymy na film Wysyp żywych trupów, to mamy tam dwójkę bohaterów, która jest bardzo niedojrzała, która właśnie nie zauważa tego, że nadszedł koniec świata, że za oknami czai się horda dzikich zombie. Oni tego w ogóle nie dostrzegają, a jak już nawet zauważają, to się jakoś tym specjalnie nie oburzają. Widzą w telewizorze instrukcję tego, jak zabić zombie i się nie zastanawiają. Po prostu, no, teraz zaczynamy zabijać zombie, okej. Okay. Rzeczywistość niewiele się zmieniła tak naprawdę dla nich. No, ale jednak, no, jednak rzeczywistość się mocno zmieniła i w tej nowej rzeczywistości Sean, czyli główny bohater, jest jakby dobrze się w niej odnalazł niejako, bo zmienia się właśnie z tego takiego nieudacznika, który stracił też dziewczynę. Na samym początku filmu tak dochodzi do takiego rozpadu ich związku. Sean właściwie zamienia się w takiego wojownika, który odbija uwięzioną w wieży księżniczkę, swoją wybrankę, ratuje ją przed zmarłymi. No i koniec końców epidemia niejako się kończy, ten karnawał dobiega końca, wszystko, co było do góry nogami, zakończyło się, wraca porządek, no i nasz bohater staje się lepszy, dojrzalszy, no i też poniekąd bogaty w jakieś doświadczenia, ale także już z partnerką u boku, swoją narzeczoną, być może żoną, tam to nie jest dopowiedziane, także też mamy tutaj do czynienia z takim powrotem powiedzmy tradycyjnego modelu rodziny, który został zaburzony przez tą epidemię zombie. Więc właśnie, karnawał. Przychodzi horda zombie, można wszystko, ale jak już zostaje opanowana, to właściwie wracamy do pełnej normalności. Ale nie dla wszystkich ta epidemia zombie w filmie Wysyp żywych trupów coś zmieniła. Kolega głównego bohatera, czyli Ed, w którego się wciela już za chwilę Hagrid, czyli Nick Frost, ten Ed niewiele się zmienia, bo po pierwsze właściwie staje się zombie, ale Sean stwierdza, że go zachowa, zaakceptuje, niejako trochę traktuje go jak takiego kumpla zwierzaka, którego trzyma w szopie. No ów Ed sobie w tej szopie gra w gry, czyli robi dokładnie to, co robił wcześniej, tylko teraz jest nieświadomym zombie.
Więc można zadać pytanie, czy tak naprawdę ten film nie jest o tym, że my właśnie jesteśmy takimi zombie nieświadomymi, którzy muszą coś przeżyć, w jakiś sposób się wyrwać z rzeczywistości, żeby nabyć nowe doświadczenia, zmienić swoją postawę i dojrzeć. No bo to jest też właśnie film o dojrzewaniu, o takim też kryzysie męskości, którą trzeba zdobyć, odzyskać. Jak tutaj można to interpretować, to pozostawiam wam. No i horror jako gatunek też zawsze był jakimś takim barometrem lęków społecznych. I to też jest istotne, że to kino o zombie jest bardzo, ale to bardzo polityczne. Bo gdy wejdziemy na przykład w film Noc Żywych Trupów, to bardzo intrygujące jest to, w jakich czasach on powstaje, to po pierwsze, i jak się kończy. Bo rok 68, no to jest czas, który jest dość mocno niespokojny właśnie pod kątem prześladowań na tle rasowym. W Stanach Zjednoczonych na początku 68 roku zostaje zastrzelony Martin Luther King. Te prześladowania czarnych obywateli USA są bardzo intensywne, powiedzmy. A Noc Żywych Trupów kończy się bardzo przewrotnie, że Ben, czyli czarnoskóry bohater, ostatni spośród ocalałych, który bronił swoich przyjaciół i znajomych jak tylko mógł, zostaje zabity, ale nie przez zombie, tylko przez grupę policjantów i białych członków samoobrony, którzy biorą go niesłusznie za zagrożenie. Więc taka mała rzecz, a jednak może być interpretowana w sposób bardzo polityczny i bardzo znaczący. No i 2004 rok, no tutaj, szczególnie w Wielkiej Brytanii, no nie mamy jakiegoś szerokiego dyskursu na temat prześladowań na tle rasy. Ale jest co innego, bo w 2001 roku doszło do słynnego zamachu na World Trade Center i to ożywiło pewne obawy, które właśnie znalazły ujście w takich narracjach o zombie. Właśnie takie uwidocznienie pewnej obawy o naszej śmiertelności i o nieuniknioności śmierci. O tym, że śmierć jest nieunikniona. O, w ten sposób. I może jeszcze o tym końcu świata i o właśnie tej nieuniknionej śmierci jeszcze słów kilka za sekundkę po tym, jak usłyszymy utwór Blockbuster zespołu Sweet z filmu, który Edgar Wright nakręci po Shaun of the Dead, czyli filmu Hot Fuzz, Ostre Psy, który jest poniekąd wariacją na temat niebieskiego Krzysztofa Kieślowskiego i opowiada o dwójce policjantów w małym miasteczku. Bardzo przyjemny seans, też polecam, ale teraz zespół Sweet.

Wracamy w aferze w kinie. Mówimy o kinie zombie dzisiaj. Przed chwilą zespół Sweet i utwór Blockbuster z filmu, który powstanie po Wysypie Żywych Trupów, o którym mówię, czyli w filmie Hot Fuzz. Ten utwór znalazł swoje miejsce. A ja mówiłem, że wrócę troszeczkę jeszcze do tematu tej nieuniknionej śmierci, a wyszedłem tutaj z wątku polityczności kina o zombie i o tym, że Wysyp Żywych Trupów, jak i inne filmy o zombie w tamtym okresie, początku lat 2000, były niejako reakcją w dużej mierze według interpretatorów i wszelakich krytyków. Była to niejako taka nieuświadomiona może w pełni reakcja na 11 września 2001 roku. Dlaczego? Dlatego też możemy sobie zadać pytanie, dlaczego w ogóle oglądamy filmy o zombie? Dlaczego są one tak popularne? A przynajmniej na pewno były. Odpowiedź jest dość prosta. Bo są to filmy pełne przemocy, która jest wyraźna i jaskrawa. I choć te obrazy przedstawiają przemoc, to pozwalają również widzowi niejako oswoić takie swoje nie do końca uświadomione, trochę rozproszone lęki. Bo one nie mają konkretnej postaci, ale gdy oglądamy kino z zombie, to mamy już to niejako zwizualizowane właśnie w tym potworze. I ten lęk zostaje zwizualizowany, a gdy już go nazwiemy, nadamy mu jakiś kształt, no to właśnie w wyniku tej przemocy on zostaje tak zastępczo unicestwiony, a tym samym przezwyciężony i oswojony i zyskujemy takie katarzis. Tak, proszę państwa, Arystoteles znowu się nam kłania, więc ambitnie dzisiaj jadę w tej audycji, jestem z siebie nawet dumny, że tego Arystotelesa tu wcisnąłem. Tak więc słuchajcie, mówiłem już o tylu rzeczach, a mówię o kinie zombie, więc naprawdę warto czasem wgłębiać się w temat nawet tego kina trochę, które możemy traktować powierzchownie jako głupkowate. No ale dobrze, co w Wysypie Żywych Trupów jeszcze jest takiego istotnego? No, jest to też, tak jak Noc Żywych Trupów, krytyka społeczeństwa masowego, takiej bezmyślnej konsumpcji. Jest to film polityczny w związku z zamachem na World Trade Center. Jest to film o rozpadzie więzi społecznych, o kryzysie męskości. No i właśnie a propos tego rozpadu więzi społecznych, bo to może wątek, którego nie do końca jeszcze, nie rozwinąłem go w pełni w ten sposób, bo dość zabawnym elementem tego filmu jest to, że centrum świata sprzed epidemii zombie jest pub, do którego dwójka bohaterów chodzi codziennie, ale gdy świat zalewa ta horda zombie, to centrum świata nadal jest pub. Co można interpretować dwojako. Z jednej strony właśnie jako te zombie, które są bezmyślne i dążą do takiej zachłanności, takiej konsumpcji właśnie, co może być właśnie symbolizowane w tym budynku pubu, który jest otoczony przez właśnie zmarłych, żywe trupy. A z drugiej strony może być, ze względu na kulturę brytyjską, takim spragnieniem kontaktu. Że te wszystkie zmarłe osoby są tam spragnione kontaktu z drugim.

gatunkowe, na które chodzimy do kina. Takie filmy jak Avengersi, czy wszelkie historie o jakichś potworach, to zawsze jest wytwór kultury, która ma bardzo głębokie korzenie i nie warto ich tak lekko, że tak powiem, gdzieś tam zrzucać i uznawać za niewartościowe. Te filmy mają swoją wartość, tylko czasami trzeba troszeczkę czasu poświęcić, żeby się dokopać do tej złotej wiedzy, która tam jest. No, chociaż nie jest ona aż tak ukryta, myślę, że podświadomie wszyscy to czytamy i to jest wspaniałe właśnie w kinie popularnym, że jest w tym trochę artyzmu, choć czasem nie w oczywisty sposób dla nas ten artyzm jest dostępny. Przez ten cały czas o kinie zombie gadał Mateusz Cierychowicz, realizował mnie Michał Dębkowski i Jagoda Grabiec, a na koniec utwór z jednego właśnie z moich ulubionych filmów Edgara Wrighta, czyli Baby Driver, utwór Bell Bottoms zespołu The John Spencer Blues Explosion. Dzięki, wracamy do was za tydzień.

0: bell-bottoms, bell-bottoms, bell-bottoms, bell-bottoms, bell-bottoms, bell-bottoms.
1: Ej, sorry, stary, przestaniesz mi kopać w fotel?
2: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
1: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
2: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
1: ciekawe.
2: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
1: Ciekawe!
3: Lecisz tam na dół do popcornu!
1: Dawaj! A teraz w kinie!
4: W każdą sobotę o godzinie 18.
5: Radio Afera, 98,6 MHz. Autopromocja.
6: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12.
7: Chcę powiedzieć je,
6: notowanie w piątek o 20.
8: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
5: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
9: Dzień dobry, ulotki.
10: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
11: Dzień Nauki na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników na cykl wydarzeń promujących badania i innowacje na naszej uczelni. W programie wykłady zagranicznych gości, sesje plakatowe, warsztaty i stoiska jednostek uczelnianych. Dzień Nauki w Centrum Wykładowym w Auli Magna 18 maja od 9 do 17. Zaprasza Politechnika Poznańska.
5: Reklama. Radio Afera, 98,6 MHz.
12: Cześć, witam serdecznie wszystkie osoby, które słuchają dzisiejszego mixtape'u. Z tej strony Julia Miksińska i witam was w takim specjalnym i wyjątkowym odcinku w związku ze swoimi urodzinami, które będę świętować już jutro. Postanowiłam tak trochę luźniej podejść do tematu i przygotować dla was składankę takich utworów, które wydaje mi się, że gdzieś tam łączą się dla mnie z tym okresem właśnie przybywających mi lat i jednocześnie też trochę wpłynęły na mój gust muzyczny. To są takie utwory, z których wywodzę się ja tak naprawdę i na pewno nie są to wszystkie, dlatego że jak możecie się domyślać, słucham muzyki bardzo dużo i to już od kilkunastu lat, też z taką świadomością właśnie tego, co można polecić innym, co można zagrać na antenie i czym warto się w ogóle dalej dzielić. Miałam zagwozdkę, miałam bardzo trudny czas wybierając to zestawienie. Starałam się też trochę nie powtarzać tego, co grałam w ostatnich tygodniach, chociaż wiadomo, że do takich powtórzeń też dojdzie. Niemniej całkiem nieźle się te kawałki ze sobą wszystkie łączą. I zacznijmy od czegoś naprawdę nietypowego. Ja bym w życiu nie powiedziała, że tego typu utwór pojawi się w mixtape'ie, ale zawsze kiedyś musi być ten pierwszy raz. Będzie to utwór, który w wieku bardzo, bardzo, bardzo młodym, jako jeszcze taka ucząca się mówić coraz poprawniej dziewczynka, na ślubie jakiejś ciotki, nawet już wiecie, nie do końca pamiętam której, bo to tylko wiem z opowieści, ale mam gdzieś tam przed oczami te sceny z filmików nagrywanych, wiecie, taką starą kamerą, gdzie wykonuję właśnie ten utwór i jeżeli znacie, to teraz będzie taka podpowiedź. Konik z drzeba, koń na biegunach, żem śpiewała, a tak naprawdę jest to konik na biegunach w wykonaniu Urszuli.

utwór Konik na biegunach został napisany przez Franciszka Serwatka, a autorem muzyki jest Jacek Dybek. Utwór powstał w latach 60. i właśnie to wykonanie, którego posłuchaliśmy, jest jednym z bardziej znanych. Moje niestety nie doczekało się żadnego rozgłosu i może i dobrze, bo ludzie by się zastanawiali, czym są drzewa. Przy okazji właśnie Konika na biegunach Urszuli przypomniało mi się też, że jeden z pierwszych, o ile nie pierwszy koncert, na którym byłam, przynajmniej tak mi mówili rodzice, których serdecznie pozdrawiam, był koncert Krzysztofa Krawczyka, słuchajcie, na poznańskiej Pyrlandii. Kiedyś była organizowana taka wielka impreza z koncertami plenerowymi, która się nazywała Pyrlandia i to właśnie tam spędziłam swój pierwszy koncert. Gdy trafiłam do podstawówki, to zaczęłam słuchać zarówno popu i tego, co było bardziej mainstreamowe, jak i rocka i metalu, więc miałam w sobie dwie osobowości muzyczne. Najpierw zapoznamy się z pierwszą z nich. Posłuchamy wyjątkowego wykonania utworu Lady Gagi Born This Way, a cappella. Moim zdaniem jest to przepiękna wersja. Powiem szczerze, że nawet wolę ją od oryginału.

Jestem piękna po swojemu, ponieważ Bóg nie popełnia błędów. Jestem na właściwej drodze, urodziłam się taka. Nie kryj się za żalem, po prostu kochaj się takim, jakim jesteś i jesteś ustawiony, ustawiona. To jest ta wersja utworu Born This Way, którą cenię nie tylko za niesamowity głos Lady Gagi, ale też niesamowite harmonie w refrenie, który przed chwilą wam tak na żywo przetłumaczyłam na szybko. Taki to był okres w moim życiu, że z jednej strony na słuchawkach miałam mainstream, pop i takie gwiazdy jak Lady Gaga, a z drugiej ciężką muzę. Jedną z moich największych idolek przez lata była Amy Lee z Evanescence. Śpiewałam wszystkie płyty od początku do końca bardzo dużo i bardzo często. Nawet jeden z moich znajomych, Oskar, powiedział mi, że brzmię jak Amy. To był jeden z największych komplementów, jaki usłyszałam w tamtym okresie w moim życiu. Tutaj także zastanawiałam się dość długo, który kawałek wybrać. Zdecydowałam się na Haunted ze względu na to, że jest jedną z ciekawszych i mniej znanych propozycji.

na krążku Fallen. Ten kawałek wyróżnia się tym, że nie jest zapisem osobistej historii, a próbą podejścia do narracji jak z horroru. Jest to storytelling inspirowany filmami, czymś w rodzaju From the Eyes of the Killer, o czym mówiła Amy Lee w wywiadzie dla Kerrang, gdzie właśnie podsumowywała ten okres twórczości po 20 latach. To też był dla mnie czas, okres, w którym słuchałam Evanescence, był też dla mnie czasem zapoznawania się z zespołem Linkin Park, który ma cały czas specjalne miejsce w moim sercu. Około tam 2012 roku się tak bardzo, bardzo, bardzo wkręciłam. Jednym z moich ulubionych zajęć było wyszukiwanie utworów, które nie zostały oficjalnie wydane. Ten zespół miał ich wtedy mnóstwo i nie było można słuchać tego oficjalnie na żadnych streamingach, tylko wiecie, ludzie wrzucali to na YouTube'a, na jakieś fora. Dopiero po czasie teraz, dopiero tak naprawdę po czasie wiele z tych kawałków oficjalnie zostało wydanych. Jednym z moich ulubionych jest utwór High Voltage, którego posłuchamy w wersji live, czyli w wersji na żywo z 2001 roku, bo uważam, że jest lepsza niż ta dopieszczona w studiu nagraniowym.

wersję utworu High Voltage zespół wykonał dla szerszej publiczności po raz pierwszy w Londynie. Tak jak wspominałam, w 2001 roku, czyli 25 lat temu. Wow! To mniej więcej wtedy, kiedy miałam roczek albo coś takiego. W każdym razie to jest jeden z tych kawałków, który tak naprawdę powstał zanim Linkin Park stało się Linkin Park, ponieważ wcześniej przez chwilę funkcjonowali jako Hybrid Theory, co później zresztą stało się nazwą pierwszego oficjalnego albumu już kapeli Linkin Park. To, co mnie urzeka najbardziej w High Voltage, to są niesamowite linie rapowe Mike'a Shinody, który jest moim zdaniem fenomenalnym MC. To, w jaki sposób on składa słowa i celnie wskazuje na konkretne sytuacje, problemy, kwestie czy zagadnienia. Przy okazji tego kawałka chciałabym tylko wspomnieć o moim ulubionym fragmencie drugiej zwrotki. Nie będę się tutaj kusiła o przetłumaczenie, więc po prostu przeczytam. Subliminal gangrene paintings, overall the same thing, sing song karaoke copy madness, break bones verbally with sticks and stone tactics, fourth dimension combat convention, right rhymes at ease while the track stands at attention, meant to put you away with the pencil pistol, official 16 line rhyme missile, while you risk your all, I pick out off your flaws, spitting raw blah blah blah, you can say you saw. To jest wow! To trafia prosto do głowy, uruchamia myśli. Niesamowicie sobie cenię wczesne Linkin Park, przede wszystkim za te bezkompromisowe teksty. Trochę mniej ze względu na walory artystyczne cenię sobie kolejną kapelę, której posłuchamy. Mam do niej sentyment przede wszystkim ze względu na wspomnienia, ale też na to, że część utworów Billy Talent po prostu pomagała mi w trudniejszych momentach. Jednym z takich utworów było i w sumie nadal jest Afraid of Heights.

okresie mojej nastoletniości Billy Talent był w tej samej puli co My Chemical Romance, na przykład z albumem The Black Parade, który znałam na pamięć, tak samo jak uwielbiałam słuchać Three Cheers for Sweet Revenge, czyli te wcześniejsze krążki tego najsłynniejszego chyba emo bandu wszechczasów. Podobnie zresztą słuchałam Three Days Grace na przykład, czy Papa Roach. Co tam jeszcze, słuchajcie? Tak sobie myślę, tak na żywo sobie przypominam, co jeszcze ciekawego słuchałam. Paramore między innymi się pojawiało. Nie znam tego zespołu ze Zmierzchu. Jestem chyba jedną z tych nielicznych osób, które nigdy nie widziały wszystkich części. Do czego może nie powinnam się przyznawać, a może powinnam. To chyba nie ma aż takiego znaczenia z perspektywy muzycznej. Nastoletniość właśnie mijała mi w takim okresie rockowo-metalowym. Teraz właśnie przechodzimy do tego bardziej rockowego momentu. I zespołu, który odkryłam, powiem wam szczerze, że nawet nie pamiętam jak i nie pamiętam kiedy, ale zakochałam się w pierwszym albumie Catfish and the Bottlemen. Jednym z utworów, który się tam znajduje, jest kawałek 26.

Przyznam się, że trochę się zamotałam. Słuchajcie, bo utwór 26, czyli 26, tak naprawdę dotarł do mojego życia troszeczkę później, bo z Catfishami zapoznałam się tak bardziej już na studiach, więc nieco mi się ta chronologia zepsuła, bo później będzie Nothing But Thieves, na które trafiłam w wieku 18 lat. 26, dlatego że kończę jutro te 26 lat, a Van, czyli wokalista Catfish and the Bottlemen, śpiewa tam I can't believe you're 26. Nie mogę uwierzyć, że masz 26 lat i ja też nie mogę uwierzyć, że mam 26 lat. Niemniej cieszę się, że wreszcie mogę zagrać utwór 26 i być jak tak, to jest ten wiek. Chociaż treść utworu tutaj no, nie do końca odpowiada, właściwie w ogóle nie odpowiada mojemu życiu, gdyż jest to utwór pisany z perspektywy właśnie młodości tego wokalisty, który zakochał się w kobiecie od niego znacznie, znacznie starszej. Sam utwór pochodzi z albumu The Balcony, który jest moim ulubionym z dyskografii tego zespołu. Może też dlatego, że przesłuchałam go najwięcej razy. Najdłużej chyba zajęło mi przekonanie się do ich ostatniego, trzeciego albumu The Balance, wydanego w 2019 roku. Nie mogłam go ugryźć w żaden sposób. The Ride podobało mi się znacznie, znacznie bardziej, czyli ten środkowy krążek. A teraz szczerze powiem, że po prostu czekam, aż będę mogła usłyszeć ich na żywo, bo mam ogromny, ogromny sentyment do tych utworów. Towarzyszą mi one w życiu także co jakiś czas, po prostu wraca mi faza i jedyne co robię, to słucham Catfishów, albumy od początku do końca, od początku do końca, od początku do końca i podobną fazę mam na zespół Nothing But Thieves, o którym już zresztą nieraz na antenie radia mówiłam. I kocham ich nad życie, kocham ich wszystkie albumy, utwory wydane, niewydane, covery, nie covery, po prostu wszystko. Jedna z ulubionych kapel wszechczasów. Głównie ze względu na to, że nie boją się eksperymentów, nie boją się być zaangażowanymi tekstowo, swoją muzyką, manifestują poglądy, dają jakąś nadzieję, ale też pokazują, że nie jest dobrze. Są wspaniałymi komentatorami współczesnej rzeczywistości. Jednocześnie też nie zapominają o metafizyce, o tym, co niewytłumaczalne, niewyobrażalne. Nie boją się tych skoków. Nie boją się też introspekcji, których jest bardzo dużo na albumie Broken Machine. Personalnie takim, który może przez tą osobistość i przez historie, które opowiadał przede wszystkim w wywiadach Connor Mason, czyli wokalista, i to, z czym się zmagał, na pewnym poziomie rezonowało ze mną też w tamtym momencie, w wieku tych 18 lat, kiedy właśnie ten album po prostu dopiero zaczynał szaleć na streamingach. Nie wiem, na ile jesteście zaznajomieni z ich dyskografią, ale kawałek I'm Not Made By Design wciska w fotel po prostu, a już w szczególności w wersji na żywo. Wiem, że dzisiaj będzie to już druga wersja na żywo, ale proszę nie znienawidźcie mnie za to. Ja po prostu uwielbiam słuchać Connora Masona w tym wykonaniu. W ogóle też całego zespołu widać, że oni się tym bawią, że oni próbują, eksperymentują, że to nie jest tak, że wiecie, to jest jeden do jeden odegranie płyty. W ten sposób właśnie wprowadzam utwór I'm Not Made By Design z koncertu w Hamburgu, który odbył się w 2018 roku.

Miałam już przyjemność w ogóle zobaczyć Nothing But Thieves na żywo bodajże 3 czy 4 razy i za każdym razem jestem pod wrażeniem tego, jak ten zespół idzie do przodu, jak coraz lepiej brzmi na żywo, brzmi... Słuchajcie, że mi naprawdę mi brakuje słów, są wspaniali. A w szczególności, no wiadomo, ten wokal jest jest na przedzie i Conor z roku na rok po prostu ma coraz lepszą kontrolę nad swoim głosem i coraz więcej dodaje różnego rodzaju wstaweczek. To w jaki sposób on wtedy, słuchajcie, 2018 śpiewa ten przedrefren "You take the sweetest thing and claim it as your own", czyli zabierasz najsłodszą rzecz i czynisz ją swoją, z tym takim, wiecie, i w ogóle, no i mnie zmiata z podłogi za każdym razem, wciska w fotel i w ogóle szczena mi opada i wiecie, wszystkie takie inne wyrażenie, które można użyć przy tego typu okazji. Czasami trochę żałuję, że ten zespół nie ma więcej takich utworów jak Scenario z rozszerzonej wersji albumu Moral Panic, bo naprawdę przyszłabym do jakichś innych stanów świadomości, słysząc album, który zawiera był znacznie więcej tych takich screamów w wykonaniu Conora. Bo jest to coś, co w muzyce mnie urzeka i nadal nie wiem, jak się przekonuje do tego ludzi, żeby właśnie polubili nieco te wszystkie screamy, growle, fraje i wiecie, tam dalej można wymieniać. Podejrzewam, że tych technik jest znacznie więcej. One gdzieś tam najbardziej chyba pomagają mi w osiąganiu takiego katarsis. Mam sobie burzę uczuć, myśli, w ogóle wszystkiego i wiecie, posłucham sobie takiego metalcore'u, który jest zresztą bardzo, bardzo bliski mojemu sercu, mimo tego, że ten gatunek no, jest dość repetytywny i zawsze wszyscy wiedzą, w którym momencie nastąpi breakdown. Ale nie mówię, że się nie rozwija, słuchajcie. Żeby nie było, wszystko da się rozwinąć w każdą stronę. Przychodzi więc ten czas, że posłuchamy sobie najmocniejszego utworu w dzisiejszej audycji. Będzie to kawałek nie metalcore'owy, wprawdzie tylko deathcore'owy, czyli poziom wyżej, jeżeli chodzi o ciężkość gitar i szybkiej perkusji. Jeden z moich polskich ulubionych zespołów tego gatunku, Sewer Dwellers, za którymi bardzo tęsknię, więc chłopaki, wracajcie z nową muzą. Mam w ogóle dzisiaj na sobie koszulkę The Cassandra Complex i właśnie tego utworu posłuchamy.

The Cassandra Complex, czyli kawałek od krakowskiego zespołu Sewer Dwellers. To było mocne, ale to było piękne. Trzymam się cały czas tego, że taka muzyka jest nam w życiu potrzebna. Poza tym metalcore'owo, Landmarks, słuchajcie, Violent Answer, które wspominam mega, mega, mega, mega, mega często, Imminence, między innymi. Bo tych kapel też jest znacznie więcej. To są pierwsze, które mi przyszły do głowy, które wiecie, no są tak około tego gatunku, no. Żeby nikt się potem do mnie nie przyczepił. Do tej pory wysłuchaliśmy przeróżne gatunki muzyczne. Oczywiście nie są to wszystkie, które słucham, ale to, co charakteryzuje mój gust muzyczny, to różnego rodzaju mieszanki hybrydyczne, dźwiękowe, które sprawiają, że mam wiarę w kreatywność muzyczną. I jednym z takich zespołów, którego dyskografii nie znam jakoś super dobrze, a wszyscy kojarzą AWOL Nation z utworu Sail, to ja serdecznie polecam odkrytą przeze mnie w 2020 roku płytę, wydaną zresztą w tym samym czasie, Angel Miners and the Lightning Riders. Jedna z moich topek życiowych, albumowych, a wraz z nią utwór Mayday, Fiesta Fever.

zagrać rock and roll na imprezie disco. To jest coś, co ja czasem też mam ochotę zrobić. Przechodząc do przedostatniego kawałka, posłuchamy Hot Mess od Friday Pilots Club, dlatego że uważam, że to jest jeden z tych zespołów, który jest niedoceniony i wszyscy powinni go znać.

Hot Mess znajdziecie na epce I Love You Robot Superstar. Ja tymczasem pożegnam się z wami ostatnim już kawałkiem w tym urodzinowym mixtape'ie. Posłuchamy utworu, który na antenie z mojej strony był grany nieraz, ale jest takim wspaniałym podsumowaniem mojego dzisiejszego nastroju. Estoy bien od Gaty Katany na ficie z Nico Miserium.

0: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.
1: Wieczornik w Radiu Afera.
2: W niedzielę po godzinie 20.
1: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowiak,
2: Szymon Siwierski
1: i zespół Wieczornik.
3: Czarna niedziela, godzina 15. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
4: Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
5: Dzień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.

6 minut po godzinie 20. To znak, że rozpoczynamy kolejne wydanie Cieni Silosu. I tradycyjnie sprzed mikrofonu i konsolety realizatorskiej Alicja Miszczak. A dzisiaj, z racji tego, że dzisiaj w Poznaniu odbywa się Noc Muzeów, a także, że przedwczoraj swoje 78. urodziny obchodził wybitny muzyk, aranżer, członek zespołu Roxy Music Brian Eno, stwierdziłam, że dobrym pomysłem będzie, aby ta audycja była całkowicie w klimacie muzyki ambientalnej. I przedstawię wam 4 wykonawców i panów oprócz tego, że niestety większość z nich byli fanami Briana Eno, ale także wszyscy pochodzą z kraju kwitnącej wiśni, czyli z Japonii. I przed chwilą wybrzmiał utwór jednego z nich, jednego z uważanych za protoplastów japońskiego ambientu, Hiroshi Yoshimura, i utwór Dream. To z jego pierwszego albumu Music for the Nine Postcards z 1982 roku. Ale przygoda Hiroshiego Yoshimury z ambientem zaczęła się już w latach 70., ponieważ założył wcześniej kapelę, która zajmowała się produkcją muzyki elektronicznej przez komputer, Anonym, a także miał też zlecenia od samej japońskiej telewizji NHK, aby produkować dżingle muzyczne. A w latach 80. postanowił rozpocząć działalność solową. Niestety w 2003 roku zmarł na nowotwór skóry, ale jego dziedzictwo pozostało do dziś i dzięki temu możemy słuchać takiej muzyki. A my teraz przejdziemy do kolejnego artysty i przed wami Satoshi Ashikawa i utwór Prelude.

Dwa utwory od Satoshi Ashikawy, Prelude oraz Wrinkle, to otwierający i zamykający utwór jego niestety jedyny album w dyskografii Stillway. O Satoshi Ashikawie można powiedzieć wiele. Między innymi to, że był muzykiem, kompozytorem, producentem muzycznym, ale też był właścicielem sklepu płytowego, gdzie można było dostać na te czasy bardzo rzadkie i niszowe albumy z pogranicza właśnie ambientu, chociażby Briana Eno czy awangardy. I zainspirowany właśnie takimi brzmieniami Ashikawa postanowił sam spróbować nagrać album. Pomógł w tym mu także perkusista Midori. Oprócz tego do dźwięków takich ambientalnych, oprócz nagrywania, wiadomo, dźwięków natury i tym podobnych rzeczy, można także usłyszeć instrumenty muzyczne jak harfę, fortepian czy chociażby flet. Tak jak wspomniałam wcześniej, niestety był to jedyny album, który wydał, ponieważ w 1983 roku, czyli niedługo po wydaniu tego albumu, Satoshi Ashikawa zginął w wypadku samochodowym w wieku zaledwie 30 lat. A jego album został ponownie wydany w 2010 roku na winylu i dzięki temu zyskał nową popularność. My przechodzimy dalej i kolejnym artystą, którym usłyszymy, będzie Tetsu Inoue i jego utwór Ambient Otaku.

Ambient Otaku i Tetsu Inoue. To z albumu o tym samym tytule z 1994 roku. Album uważany za taki jeden z klasyków japońskiego ambientu obok albumu Green Hiroshi, wcześniej wspomnianego Hiroshi Yoshimi. Jeżeli chodzi o Tetsu Inoue, to przez 15 lat swojego funkcjonowania na scenie muzycznej współpracował także z wieloma muzykami, chociażby z producentami Pete'em Namlockiem czy Billem Mansuelem, czy chociażby Karlem Stone'em. A w 2007 roku wydał swój ostatni album Inland i od tej pory zakończył swoją karierę. A jeżeli chodzi o jego działalność, to wykraczała ona zdecydowanie poza Japonię, bo także nagrywał w San Francisco, czy chociażby w Nowym Jorku. To był przedostatni utwór dzisiejszej audycji. Zostawiam was z utworem prawie 25-minutowym, bo ostatni artysta, którego usłyszymy w ramach dzisiejszej audycji, to Fumio Miyashita. I z jego albumu White Morning z 1989 roku znajdowały się tylko dwa utwory, See the Light i Morning Prayer. I właśnie ten pierwszy usłyszymy w całości. Jeżeli teraz was zostawiam na te 25 minut, a my cóż, słyszymy się za tydzień. Dziękuję dzisiaj za uwagę. Do usłyszenia. Dzięki, cześć.